0: dwa.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: Zapytaj mnie.
1: Reklama.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
5: Kacper Michalak, dzień dobry wszystkim w piątkowy poranek na Dolnym Śląsku. Dobijamy zatem do brzegu i dobrze, bo przed nami naprawdę przyjemny weekend. Na północy naszego regionu ma być słonecznie i całkiem ciepło jak na jesień, do 21 kresek pokażą termometry, ale to jutro. Dziś jednak będziemy musieli zmagać się z pochmurną pogodą. W Trzebnicy, Miliczu czy Żmigrodzie teraz 11 stopni, maksymalnie spodziewamy się 16. Czy będzie padać dzisiaj, tego jeszcze nie wiadomo, ale na pewno warto mieć parasol pod ręką.
4: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
6: Jest szósta, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Niespokojnie za naszą wschodnią granicą. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Ostrzeżenia zostały już odwołane. RCB poinformowało, że zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona. Tragiczny atak w klasztorze w Jarosławiu na Podkarpaciu. Nie żyje jeden z księży. 31-letni Ukrainiec miał wejść w nocy na teren opactwa sióstr benedyktynek. Z kuchni zabrał nóż i zaatakował 5 osób, 3 duchownych i 2 osoby świeckie. Drugi ksiądz jest ciężko ranny. Stan pozostałych poszkodowanych jest stabilny i nie zagraża ich życiu. Mężczyzna został zatrzymany. Nie wiadomo jeszcze, co było motywem ataku, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hull.
7: Zostaną skierowane dodatkowe siły i środki zapewniające bezpieczeństwo mieszkańcom Jarosławia. To, drodzy Państwo, co jest szalenie ważne, to osoby, które były świadkami tego zdarzenia, zostały natychmiast objęte pomocą psychologiczną.
6: Do ataku doszło podczas spowiedzi jeszcze przed rozpoczęciem mszy świętej. Tak relacjonuje przełożona klasztoru benedyktynek w Jarosławiu siostra Barbara Dendor.
8: Ksiądz Stanisław spowiadał i usłyszał, jak się coś dzieje, a wszystko zaczęło się w kawiarence, gdzie ktoś zaatakował księdza Adriana. Wyciągnął nóż i zaczął tam księdza ranić. No i ten człowiek wpadł do kościoła. Tam oczywiście zaatakował też księdza dyrektora, księdza Marka.
6: Decyzją burmistrza Jarosławia do końca tygodnia w mieście będzie obowiązywała żałoba. Głównej nagrody co prawda nie udało się wykręcić, ale wynik jest bardzo dobry. Tak mówią fani dwóch kółek z Nowego Sącza, którzy w tym roku walczyli o puchar rowerowej stolicy Polski. A rowerową stolicą Polski w kategorii miast została Świdnica, w kategorii gmin Łysomice.
1: SK2 Sport.
6: Dziś pierwszy mecz Polaków w Lidze Narodów. Biało-czerwoni zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną. Wczoraj kadra odbyła ostatni trening na Stadionie Narodowym. Rywal będzie wymagający. Bośniacy zagrali na tegorocznym mundialu i awansowali z grupy. Pierwszy gwizdek dziś o 20:45. A o powrót do tenisowej czołówki walczy Hubert Hurkacz. Polak dobrze zaczął grę w turnieju ATP 250 w Chengdu. W pierwszej rundzie pokonał Aleksandra Szewczynkę 6-3, 7-6. A w drugiej rundzie Hurkacz zmierzy się z Amerykaninem Michaelem Damem. Mecz już jutro.
9: Kto te mecze wymyśla tak późno? Ludzie, tu już się spać chodzi, a nie, mecze się zaczyna grać. No ale dobra, mamy jakieś utrudnione zadanie, bo dwóch na jednego i Bośnia i Hercegowina na jedną Polskę. Mam nadzieję, że damy sobie z tym wszystkim radę. Lewandowski podobno w pierwszym składzie, tak czytałem. Pewnie troszeczkę dzisiaj o tym meczu dzisiaj będziemy mówić. Póki co czułe, dzień dobry!
1: Wajda i Jarząbek.

0: To była grupa Lady Punk. Prawie taka jak my, grupa Wajda Jarząbek. Musimy założyć kiedyś zespół, wiesz?
1: Prawie? Co to znaczy, że prawie? No. Czym my się nie różnimy od nich?
0: A czym oni się różnią od nas?
1: No w zasadzie no nie, dwie ręce, dwie nogi. No.
0: Zobacz, no dlatego prawie, no. Tylko my nie umiemy śpiewać, oni umieją i grać ładnie na instrumentach. Lady Punk za nami, 10 minut po 6. Dzisiaj piątek, bardzo piękny dzień. Ostatni dzień pracy w tym tygodniu. Ostatni dzień... Nie, pierwszy dzień Ligi Narodów.
1: No.
0: Nasi grają, będziemy trzymać za nich kciuki. Niech grają, Lewandowski niech pokaże tym młodym, jak się gra.
1: Chyba, że wiesz, no coś go będzie strzykało jednak. To już ten wiek, że strzyka.
0: Nie strzyka, nie. Strzyka. Jemu nie strzyka. Widziałeś, jak on ma formę, chłop, jak on haruje, jak on trenuje.
1: No dobra, zobaczymy. Zobaczymy, na czyje wyjdzie dzisiaj wieczorem.
0: Jeśli jeszcze też miałbym mówić, co dzisiaj, to dzisiaj jest dzień farmaceuty. Tak. Więc przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki do oczu i do opakowania, bo się z nim skonsultuj.
1: Jeżeli oczywiście znasz numer do niego.
0: Tak. Jest też dzień budowlańca. Pozdrawiamy wszystkich
1: budowlańców.
0: Wszystkich budowlańców.
1: To będzie taki dobry dzień. Wiecie, to będzie piątek, dzień budowlańca, to się dobrze składa. Nie wiem, no, cały tydzień za nami, weekend przed nami. Ja już myślę o tym, że za chwilę poniedziałek i trzeba będzie wracać do pracy, prawda? No. To nie jest budujące.
0: Nie jest budujące.
1: To nie jest budujące.
0: Ale czekaj, jakbyś miał w coś budującego iść, to budujące jest to, że jutro na przykład będziesz spał do 10.
1: Budujące jest to, że kończy się miesiąc, a więc niedługo zasilanie podłączą znowu.
0: Dokładnie, czyli piękna, kochana wypłata.
1: Tak, jest.
0: To jest budujące.
1: Matki Bożej Pieniężnej się zbliża.
0: No.
1: No właśnie, czy są jeszcze jakieś budujące rzeczy, którymi chcielibyście się podzielić? Tak. To prosimy, dajcie znać. 726-826-826 albo Messenger. Coś budującego dzisiaj poprócz. Tak, żeby nas podniosło to na duchu.
0: Tak.
1: Żebyśmy weszli na zupełnie inny poziom. To... Na trzecie piętro na przykład.
0: Na pewno macie coś w głębi serduszka i na języku, co chcielibyście przekazać. Coś budującego.
1: O, proszę bardzo. Iwona napisała SMS-a. Hejka, kochani, dajcie Romana na drogę, tak rzadko leci. Pozdrawiam.
0: Proszę bardzo.
1: Nie wiem, o jakiego Romana...
0: Ja też nie wiem, o jakiego Romana
1: ale
0: chodzi.
1: Jak rzadko leci, znaczy, że leń jest, bo już 6:12.

0: jak jesteś w pracy, to nie ma takiego miejsca jak dom. Nie? No, zapomnij o tym. Na 8 godzin ma zapomnieć.
1: 8 godzin, tak. A po fajrancie zaczyna
0: chodziliśmy
1: się
0: na kremówki.
1: Droga do domu, która może być skomplikowana, na przykład jak się zahaczy o kremówki i się wróci w sobotę nad ranem. 19 minut po 6. Taka godzina, coś budującego w Dzień Budowlańca. Proszę bardzo, budujące słowa dzisiaj padają z waszych ust na antenie. Pierwsze od Oli, słuchamy.
2: Hej kochani, budujące jest to, że w niedzielę czeka nas zarąbisty event, także impreza, jeszcze raz impreza. Oprócz czego budujące jest to, że na pewno dzisiaj będzie piękne słońce, które da nam dużego powera do działania, oczywiście kończącego tydzień i do odpoczynku na leniwy weekend. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
1: My również. Wszystkich serdecznie
0: ale zobacz,
1: pozdrawiamy.
0: Jak to miło po prostu. No tak zaczynać weekend, to się godzi. Pięknie, Ola. Bardzo ci dziękujemy za to.
1: To w niedzielę dopiero ta impreza.
0: Ja wiem, ale ja już teraz dziękuję.
1: A, że słoneczko dzisiaj.
0: Tak.
1: Dobrze, rozumiem.
0: Ja już dziękuję dzisiaj Oli za to, że tak pięknie nam budująco tutaj wszystko wyśpiewała, dlatego, że w niedzielę Ola będzie już tak zbudowana, że może nie pamiętać moich podziękowań. Więc wolę to dzisiaj zrobić.
1: 7268 268 268 to numer. Do nas można się nagrywać na sekretarkę, można nagrać głosówkę na Messengerze. Coś budującego. Jeśli powiecie, no to zagramy na antenie.
0: Kielnia. Eskad.

0: zostać chcę. 26 po 6. Mecz dzisiaj, tak? Polska i Bośnia i Hercegowina. Bez Macedonii. Polska zagra
1: z... Całe szczęście.
0: Cicho. Polska zagra z Bośnią i Hercegowiną. Prasa dzisiejsza jakby od... Żeby brzydko nie powiedzieć, od drugiej strony jakby podgląda, co się jakby na tych przygotowaniach do tego meczu dzieje.
2: Zajrzała przez dziurkę
0: paparazzi przygotowani, no. Proszę bardzo. Matty Cash z pokaźnym kartonem pod hotelem.
2: O, proszę.
0: Paparazzi uchwycili dziwne sceny. Z jakimiś kartonami po butach chodzi, jakieś, tu napisali, że bierze sprawy w swoje ręce, że do wszystkiego doglądał, jakiś podejrzany pakunek.
2: I teraz pytanie, co on z tymi pudłami robi, prawda? Czy on je zanosi na zgrupowanie, czy on je ze zgrupowania wynosi, bo jeżeli je zanosi na zgrupowanie, to czarno to widzę, bo to są te pudła, które dzisiaj wieczorem będą obowiązywały na stadionie.
0: Ale Milik nie gra, spokojnie.
2: A Cash się będzie zgadzał, no.
3: SK2 100% polskich hitów.

0: Reklama.
1: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
2: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
3: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
4: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
3: No tak. 10 na 10.
5: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
6: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
3: Elektryk? Pewnie drogi.
6: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
3: Co? Z serwisem i gwarancją?
6: I tylko 10% opłaty wstępnej.
3: Tylko gdzie jest haczyk?
6: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
3: Czekaj, 30 tysięcy?
6: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
1: To będzie ostatnia reklama.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
16: Poranek na północy Dolnego Śląska dopiero się rozkręca, ale widzę, że chmur na niebie jest dosyć sporo i gdzieniegdzie może padać mżawka. Jedźcie zatem ostrożnie, bo drogi mogą być mokre i śliskie, choć ruch pewnie jest jeszcze nieco mniejszy o tak wczesnej porze. Dziś pogoda podobna do wczorajszej, ale opady mniejsze. Od 11 stopni teraz w Trzebnicy, Miliczu i okolicach do maksymalnie 16. Cieplej zrobi się w weekend, możemy liczyć na 21 kresek w najbliższych dniach. Jesień pokazuje różne oblicze.
15: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
17: Minęła 6.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Dziś ostatni dzień kampanii wyborczej w Krakowie. W niedzielę mieszkańcy miasta wybiorą prezydenta. O urząd ubiega się 7 kandydatów. O północy rozpocznie się cisza wyborcza, która potrwa aż do zamknięcia lokali wyborczych w niedzielę. Śledztwo przeciwko Lechowi Wałęsie umorzone. Były prezydent był podejrzewany o składanie fałszywych zeznań w sprawie tzw. teczek Kiszczaka. Chodziło o dokumenty dotyczące tajnego współpracownika SB o pseudonimie Bolek. Te zostały znalezione w 2016 roku. W domu wdowy po generale Czesławie Kiszczaku. Wałęsa pod

0: lubię takie utwory, kiedy tak możesz powiedzieć, że zrobiła klimat. Zrobiła klimat. Teraz też będzie klimat, trochę inny. Z innych lat, o tak powiem.
1: Był u nas ostatnio pan.
0: No i co?
1: Który robił klimatyzację.
0: A, ale nie, nie, nie, tak.
1: Nie jest to samo, tak? To...
0: Klimat, mm-hmm. a klima, mm-hmm. to dwie różne rzeczy.
1: Ta, ta jedna, nie była zadia.
0: Jedna, jedna, no. jedna.
1: Tak myślałem.
0: Tak, dzisiaj 2013 rok w naszym kąciku odkurzającym.
1: Kampanie, badania, prace oraz szkolenia mają sprawić, że kontrolerzy będą lepiej postrzegani przez pasażerów.
0: I tak pisała 25 września 2013 roku Rzeczpospolita.
1: No i widzicie, wszystkie te pieniądze na kampanię, badania i szkolenia, krew w piach, lata mijają, a kontrolerzy są coraz mniej postrzegani.
0: Tak, to prawda, coraz mniej postrzegani. Ostatnio siedzę sobie koło faceta w autobusie, a on znienacka bileciki do kontroli. Dwa.

0: lubię.
1: 11 minut do 7, małe oskarżenie mamy SMS-owe, anonimowe.
2: Czujemy się winni.
1: Dzień dobry się zaczynała.
2: Ktoś nie umie kłamać, jak takim to nam napisał.
1: Dzień dobry, kropka. Panowie, nie zapominajcie o siatkarzach, bo dziś grają półfinał, a wy ciągle o tych kopaczach bez sukcesów. Czas zmienić sport narodowy na siatkówkę.
2: Tak, napisał słuchacz. Ja się z tym zgadzam, chociaż byłem ostatnio w sklepie, siatki już po złoty 20 czasami chodzą. No.
1: Ale siatkówka to coś budującego, bo tam przynajmniej jakieś sukcesy mamy. I a propos, dzisiaj dzień budowlańca, więc prosimy was o to, żebyście coś budowlanego.
2: Budującego napiszcie
1: do nas napisali, albo do nas się odezwali na sekretarkę i takie SMS-y także są.
2: Budujące jest to, że 7, czyli za niecałe 2 tygodnie zaczynam urlop, który jest moją podróżą poślubną. Teraz pytanie, czy napisała to, czy napisał to?
1: Widzisz? To jest ciekawe. Dobra, z ładnych budujących rzeczy jeszcze są głosóweczki na sekretarce.
3: Budujące jest to, że jeszcze tydzień i urlop w Turcji.
1: O, proszę.
3: I co jeszcze? No i wiadomo, pogoda, która się zmieni i w przyszłym tygodniu ma być cieplutko, pięknie i wspaniale. Więc myślę, że to jest bardzo budujące.
2: Tak, to jest budujące.
3: Buziaczki dla wszystkich.
1: I buziaczki są. Buziaczki to dla mnie są najbardziej
2: buziaczki
1: budujące.
2: Buziaczki cementują jak najbardziej.
1: Tak. Słuchamy jeszcze?
4: Budujące to będzie to, że mam urodziny dzisiaj, a jutro będę je obchodzić.
2: Życzymy ci w takim razie, drogi słuchaczu, żeby jak najwięcej ludzi obchodziły twoje urodziny.
1: Ale nie szerokim łukiem.
2: SK2

Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz.

0: Doskonale się bawimy z Jarząbkiem poza anteną, bo już wymyślamy kolejne stwierdzenia na kolejny tydzień.
1: Tak.
0: Do naszej zabawy ściemnia się. To jest zabawa, w której trzeba odgadnąć, kto ściemnia, czy to jest Wajda, czy to jest Jarząbek.
1: A może obaj ściemniamy.
0: Wajda i Jarząbek.
1: Tak, więc wiecie. Dzisiaj po godzinie 7 zagramy sobie w ściemnia się. Już teraz można się zgłaszać. 726-826-826 albo Messenger. Jakąś ściemą.
0: Ściemą. No. Jeśli jesteście dobrzy w ściemnianie, to jesteście też dobrzy w rozszyfrowanie ściem. Kto dobrze potrafi ściemniać, pisze jakąś ściemę albo na numer telefonu, albo na Messengera. Jak się przez Messengera zgłosicie, to zostawcie nam swój numer telefonu.
1: I wiecie, że jak wykryjecie, kto ściemnia, to można zgarnąć stówkę?
0: I to nie jest ściema.
1: I to nie jest ściema, to jest prawda.
0: Więc bądźcie z nami, zgłaszajcie się, zagramy po siódmej.
1: Stówka na weekend, super sprawa.
2: SK2. Wszystkie polskie hity.

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
3: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
4: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
5: Play. Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
6: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra, kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Najlepsze hity cenowe w Brie Comarche już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na briecomarche.pl. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
11: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
12: Sponsorem programu są składy Drewna Drew Bud w Księgnicach pod Trzebnicą.
13: Kacper Michalak, dzień dobry w piątek, 25 września. Pozdrawiamy dzisiaj wszystkich budowlańców oraz farmaceutów, bo w kalendarzu widnieją właśnie Dzień Budowlańca oraz Światowy Dzień Farmaceuty, także podziękujmy im za ich codzienną pracę. Pogoda niestety mało sprzyjająca dzisiaj, od 11 stopni do 16 maksymalnie w Trzebnicy, Miliczu, Prusicach czy Żmigrodzie. Do tego dużo chmur, z których trudno będzie się przebić naszemu słońcu. Weekend ma być przyjemniejszy.
12: Sponsorem programu są składy Drewna Drew Bud w Księgnicach, oferujące drewno konstrukcyjne, więźbę dachową oraz narzędzia dla fachowców.
11: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
14: Zbliża się siódma. Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Wcześniej walczył na froncie w Ukrainie, teraz odpowie za atak w klasztorze. 31-letni Ukrainiec zaatakował nożem księży i wiernych w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu na Podkarpaciu. Mężczyzna został zatrzymany, teraz czeka na przesłuchanie. Nie wiadomo, co było powodem ataku. Więcej o tym Michał Rawa.
15: Z naszych ustaleń wynika, że mężczyzna dzień przed atakiem przyjechał do Polski z Niemiec. W dniu ataku chciał dostać się na Ukrainę, ale nie został przepuszczony przez granicę z powodu problemów z ubezpieczeniem swojego auta. Z relacji świadków, w tym przełożonej klasztoru siostry Barbary Dendor, wynika, że napastnik po rozmowie z jednym z księży wpadł w furię.
16: Wyciągnął nóż i zaczął tam księdza ranić. No i ten człowiek wpadł do kościoła.
17: Wspaniały ksiądz. Nie mogę dojść do siebie.
15: Wspomina zmarłego księdza jedna z mieszkanek Jarosławia. W mieście do końca tygodnia ma obowiązywać żałoba.
14: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański potępił zbrodnie, złożył kondolencje bliskim zabitego księdza i życzył rannym powrotu do zdrowia. Premier Donald Tusk zapowiedział, że sprawca poniesie konsekwencje zgodnie z polskim prawem. Instalacja jest całkowicie wyłączona, uszkodzony jest agregat prądotwórczy. To najnowsze informacje w sprawie pożaru stacji bazowej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Nie wykluczamy sabotażu, mówi Aneta Anguść z prokuratury okręgowej w Radomiu.
18: I w tym kierunku będzie prowadzone śledztwo przez prokuraturę. Zabezpieczony zostanie monitoring, który pozwoli nam na ustalenie, co tu się wydarzyło, ustalenie ewentualnie osób, jeżeli takowe brały udział w tym zdarzeniu.
14: Właśnie ten monitoring pomoże w ustaleniu, co się wydarzyło. A sztuczna inteligencja pomoże pacjentom z chorobami płuc. W Olsztynie testowany jest wirtualny asystent dla chorych. Można z nim kontaktować się przez całą dobę za pomocą specjalnego linku. Trwa nabór pacjentów do pilotażu. To pierwszy taki projekt w Polsce. Biorą w nim udział także partnerzy z Estonii, Finlandii i Szwecji.
19: SK2 Sport.
14: Niespodzianki w składzie reprezentacji Polski. Wieczorem biało-czerwoni zagrają z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Selekcjoner Jan Urban zapowiedział zmiany i nowe nazwiska w wyjściowej jedenastce. Pod znakiem zapytania stoi też obsada bramki. Skład poznamy godzinę przed meczem, początek o 20:45. Maja Chwalińska walczy o półfinał turnieju WTA w Singapurze. Polka, rozstawiona z numerem 5, mierzy się z doświadczoną Belgijką Elise Mertens. Obie tenisistki spotkały się wcześniej tylko raz. W tegorocznym Roland Garros Chwalińska wygrała z Mertens, a później dotarła do finału.
20: 7:02. Dzisiaj jakby mecz, to już wiemy. Dzisiaj za chwilę też na antenie będziemy ściemniać. Jarząbek z kawą. Czyż dzień piękniej może się zaczynać? Chyba nie może. Nie, jest dobrze.
21: Może.
20: A czemu lewa moja, a prawa moja?
21: Zaraz się
20: a lewa
21: przekonasz.
20: Jego?
21: Zaraz się
20: dziękuję.
19: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
21: Nie było mleka, dając wśród siebie.
20: Jakbym się obudził za godzinę i by mnie nery bolały, jakby mnie ktoś kijem po plecach przeciągnął, to będę wiedział dlaczego, tak? Dobrze. Dawid podsiadł na początku tej godziny. Cześć, witajcie. Cześć.

0: udaliśmy się na takie małe rendezvous o 7:11, tak, to też można.
1: A rendezvous czasami kończy się kanapką.
0: Na śniadanie.
1: Też, na przykład.
0: A propos kanapek, to w ogóle są takie badania, które pokazują, że kanapka przygotowana przez kogoś innego smakuje lepiej.
1: Mm-hmm. No tak, rzeczywiście, bo to jest coś takiego, naukowcy to przebadali i to jest tak, jakby mi Wajda zrobił kanapkę z mielonką, to ona według naukowców będzie i tak smakowała lepiej niż najlepsza kanapka przeze mnie samemu sobie zrobiona z jakimś, nie wiem, kawiorem, foie gras czy innymi takimi smakołykami.
0: Czy inną białą kiełbasą
1: z cielęciną. Białą kiełbasą, tak jest. Czyli wiecie, no.
0: No właśnie. Chodzi o to, że jak sobie zrobisz sam, to nie smakuje tak, jak zrobi ci to ktoś inny.
1: Tak.
0: No właśnie.
1: No. I wy rozumiecie teraz, o co chodziło w dzieciństwie. Jak wam smakowały kanapki od mamy.
0: No od mamy najlepiej smakowały.
1: No bo oczywiście.
0: Bo to nie była mamina miłość. Znaczy też, ale nie tylko. To nie była tylko miłość, to były badania naukowe. SK2.
1: Ja chciałem powiedzieć, że jako dziecko lat 90.
0: No.
1: Ja doskonale wiem, że jak się posmaruję, to wszystko smakuje lepiej.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Może jakieś kochanie jeszcze nie wie, w co gramy. Ozorana. No,
1: nie, ale oni wiedzą. Tutaj Ewelina Flinta, Łukasz Zagrobelny. Bo kochanie, wiem, w co grasz. Oni na przykład śpiewali.
0: Oni tak? wiedzą, że tak. gramy w Ściemnia się?
1: Tak,
0: no
1: tak.
0: No dobra, no to gramy.
2: Ściemnia się w Radiu SK2.
1: 18 minut po 7. Dzisiaj Ściemę będzie odgadywał Mateusz. Dzień dobry, Mateuszu.
3: No, dzień dobry, dzień dobry.
1: Zasady są proste. Mówi coś Jarząbek, mówi coś Wajda, a potem my zadajemy magiczne pytanie, kto ściemnia, i masz 3 sekundy na to, żeby powiedzieć, czy ściemnia Jarząbek, czy ściemnia Wajda, czy ściemniamy razem. Też
0: bo
1: jest
0: tak
1: taka
0: opcja. Tak?
1: Może się zdarzyć, że ściemę puści zarówno Jarząbek, jak i puszczę ja, czyli Wajda. No dobrze, dobra. Mateuszu, gotowy? Zaczynasz, jak wygrywa, jak
3: gotowy,
1: zgadniesz,
3: gotowy.
1: Jak zgadniesz, gdzie ta ściema jest, po której stronie, albo czy oboje ściemniamy, masz stówę. Nie, to nagrody pocieszenia. Gotowy, to zacznę. Jarząbek pierwszy.
0: No to lecimy w takim razie. Uważaj. Człowiek ma więcej receptorów węchowych w nosie niż pies.
1: Dobra, to teraz ja. Język fiński należy do tej samej rodziny językowej, co szwedzki i norweski.
0: Kto ściemnia?
3: Druga osoba ściemnia.
1: Czyli Wajda. Uważasz, że ja ściemniam, że język fiński należy do tej samej rodziny. Poczekaj, poczekaj, poczekaj.
0: Ja ci powiem tak.
1: O, sprawdziło się, że nie.
0: Powiem ci
1: ale
0: tak.
1: Poczekaj, czy, a uważasz, że Jarząbek mówił prawdę?
3: Uważam, że mówił prawdę.
1: Naprawdę? Czy człowiek uważasz... ma więcej receptorów węchowych w nosie niż pies?
3: Nie, pies ma więcej.
0: No właśnie. Słuchaj, uchem, a nie nosem.
1: Ale poczekaj, powiem ci teraz tak. Były dwie ściemy dzisiaj.
0: Tak, rzeczywiście, dwie ściemy.
1: Były dwie ściemy. Ja ściemniałem i Jarząbek ściemniał. No.
0: Bo szwedzki i norweski to języki indoeuropejskie, natomiast fiński należy do rodziny języków uralskich, bliżej mu do węgierskiego.
1: No właśnie.
0: Proszę bardzo. A jeżeli,
1: no,
0: chodzi o te, jeżeli chodzi o te komórki węchowe, ludzie mają ich 5-6 milionów, podczas gdy psy od 125 do 300 milionów.
1: No. O, popatrz, ile się człowiek nauczy. Ale to jest szybko, dynamicznie, ja wiem, że to
0: no,
1: można
0: ja
1: coś się...
0: 3 sekundy można się pomylić,
1: tak,
0: no.
1: Tak, dobra. Mateusz,
3: no
1: nagrody...
3: No właśnie, ale jakby było 5, to bym zgadł.
1: Nagrody pocieszenia lecą do ciebie.
0: Też są fajne.
1: Mati, wszystkiego dobrego. Jutro nie, w niedzielę nie, w poniedziałek wrócimy z kolejnym ściemą.
0: Tak, weekend będzie obrzasku, a w poniedziałek znowu ściemnia.
2: Ściemnia się w Radiu SK2.

0: czyli Niech żyje sztuka. Viva l'arte. Sana Krzysztof Zalewski.
1: Jakbyście chcieli, to możecie.
0: Możecie.
1: Możecie, a dlaczego by nie? Pozwalamy, nie, pozwalamy.
0: Zawsze możecie wszystko, pamiętajcie, sky is the limit, że tak z angielska powiem.
1: Ale my po kolei musimy, u nas wszystko musi być po kolei, więc jak była ściema, to teraz po kolei będzie co?
0: Będzie kolej, czyli PKP.
1: No, pozdrów kogoś piątkowo, przygotujcie swoje telefony, bo już po 7:30 będzie się można do nas na żywo dodzwonić i zacząć pozdrawiać kogo wam tylko dusza...
0: Dusza pozdrowi. Kogo wam tylko dusza pozdrowi, możecie pozdrowić.
1: Zróbcie tak, żeby u nas było duszno.
0: Dobra, w każdym razie, po 7:30 planujemy odjazd, bądźcie punktualnie, bo jak się pociąg spóźni, znaczy wy się na pociąg spóźnicie nasz PKP, to nie pozdrowicie.
1: No, chyba, że my się spóźnimy, ale to...

0: Reklama.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja.
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Delma 450 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 4,69. Cena sprzed obniżki 5,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
4: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Grünung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
8: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
9: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
10: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
12: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
13: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, 4. edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: W niedzielę są urodziny Kaśki. Co jej kupimy?
16: To, co tobie na imieniny. Kartę podarunkową do Magnolia Park.
15: Jedna karta, tysiące możliwości.
16: A w ten weekend kupując kartę podarunkową za 100 zł, dostajesz dodatkowe 20 zł od Magnolii.
15: Jeszcze więcej możliwości. Wezmę drugą kartę dla siebie.
16: I kupisz sobie sukienkę na urodziny Kaśki?
15: Dokładnie. To 20% więcej do wykorzystania na zakupy.
16: Karta z bonusem w Magnolia Park tylko 25 i 26 września.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
19: Sponsorem programu są składy Drewna Drewbud w Księgnicach pod Trzebnicą.
20: Troszkę wolniej pojedziecie teraz S5 w stronę Wrocławia Północ za Krynicznem. Małe korki mogą się też tworzyć w dolnośląskich miastach o tej porze. Cierpliwości zatem kierowcy, już niewiele zostało do weekendu. Trzeba jedynie przeżyć ten piątek. Pogoda na północy Dolnego Śląska jest dzisiaj dosyć średnia. Nad naszym regionem wiszą teraz gęste chmury. Miejscami możliwa mrzawka, a termometry pokazują 11 stopni. Maksymalnie dzisiaj zobaczymy 16, a w weekend nawet 21.
19: Sponsorem programu są składy Drewna Drewbud w Księgnicach, oferujące drewno konstrukcyjne, więźbę dachową oraz narzędzia dla fachowców.
18: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
0: 7.30, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Zaatakował nożem księży i wiernych w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu na Podkarpaciu. 31-letni Ukrainiec ma dziś zostać przesłuchany. Prokuratura ma też zdecydować o przedstawieniu mu zarzutów. Porozumienie Chin i USA w sprawie stabilności strategicznej. Tak spotkanie z Donaldem Trumpem podsumował Xi Jinping. Chiński przywódca mówił o zgodzie w wielu kwestiach, ale nie podał szczegółów. Trump przekonywał, że relacje obu państw są lepsze niż kiedykolwiek. Co zrobić, kiedy zawyją syreny? MSWiA chce, by mieszkańcy wiedzieli to do końca roku. Resort przygotował broszurę z zasadami reagowania na zagrożenie z powietrza. Broszura radzi m.in., aby wcześniej sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższy punkt schronienia i jak do niego dotrzeć. To będą budynki, ale też na przykład przejścia podziemne. Wszystkie będą oznaczone w ten sam sposób.
21: Na pomarańczowym tle niebieski trójkąt z podpisem punkt schronienia.
0: Przypomina Wiesław Leśkiewicz, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Resort przygotowuje również specjalną aplikację, która w razie zagrożenia ma uruchamiać specjalny alarm w telefonie.

0: znaleźć twój ląd.
1: 23 minuty zostały nam do godziny 7. Pora wypuścić nas sygnał i powiedzieć numer telefonu!
2: 726-826-826 albo... tak.
1: To nie, to albo nic. Tylko numery. Dzisiaj PKP, czyli pozdrów kogoś piątkowo.
2: Już dzwonią.
1: Już dzwonią. Halo, dzień dobry, tu PKP. Jak masz na imię? Kogo pozdrawiasz? Kim jest
3: dzień
1: dla ciebie?
3: Dobry,
1: słuchamy.
3: Jestem Ryszard. Pozdrawiam całą stołówkę z Dobrzenia. Szczególnie szefa Adama, który do pracy jedzie i słucha Eski 2 w aucie.
1: Dzięki, pozdrawiamy. Kolejny telefon. Halo, dzień dobry. Jak masz na imię? Kogo pozdrawiasz? Kim jest dla ciebie?
4: Pozdrawiam swoich kolegów ze szkoły Wapiennej 2 w Fruszkowie.
1: Dzięki, oceny dobre masz?
2: Nie, ty jesteś jego kolegą.
1: Dobrze, dobre masz oceny, nie?
4: Tak. Trzeba.

0: Sebastian ma dobre
1: no
0: oceny.
1: Sebastian ma na pewno dobre
0: Następny
1: oceny.
0: Telefon, o, ktoś się rozłączył. Następny telefon, dzień dobry, jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie? Słuchamy się przez telefon, nie przez radio.
1: Raz.
2: Pozdrawiam wszystkich, którzy jadą właśnie w korku do pracy.
0: Dwa,
2: w
0: korku do pracy.
1: Dobra, mamy
0: pięknie.
1: To.
0: Dzisiaj poszło. Mecz, to w korkach też będą tam biegali, nie? Po tej murawie. Dobra, następny telefon. Halo, dzień dobry. Jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
3: Dzień dobry, jestem Zbyszek. Pozdrawiam wszystkich w Kompasie, którzy pracują dla Google we Wrocławiu. Miłego dnia. Pa, pa, pa, pa, pa.
1: Dla Google pracują, że Zbyszek wie wszystko.
0: Tu ktoś nie doczekał się. Następny telefon. Halo, dzień dobry, to PKP. Słuchamy.
4: Cześć, z tej strony Małgosia. Pozdrawiam Agatkę, która jest moją córką i największą przyjaciółką, oraz pozdrawiam prowadzących Radio SK2.
0: Dziękujemy,
4: to do
0: nas, także wszystkiego dobrego na weekend. Kolejny telefon, halo, dzień dobry, słuchamy, tu PKP.
5: Uszanowani panowie, ostatnie pozdrowienia z Las Palmas, przysyła Tomek.
0: Czekamy zawsze na ciebie. Dzięki, wracaj zdrowo i szczęśliwie do kraju. Jeszcze jeden telefon, halo, dzień dobry. Jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
6: Grzegorz, pozdrawiam moją małżonkę, która jest już w pracy od godziny 6.30 i słucha was cały czas.
0: A ty się byczysz?
6: A ja się byczę, jeszcze mam godzinkę do pracy.
1: Grzegorz, tak zacząłeś te pozdrowienia, że aż bym za ciebie wyszedł.
0: No, takie Grzegorz. Masz pomętny głos, chłopie. Pozdrawiamy, wszystkiego dobrego. Dobra, jeszcze dwa telefony odbierzemy dzisiaj. Halo, dzień dobry, to PKP.
7: Dzień dobry, z tej strony Kasia, pozdrawiam serdecznie Adriana, mojego narzeczonego, oraz Martę i Grzegorza, którzy dzisiaj biorą szkołę.
0: A, na weselicho jedziesz, dobrze, tak, dobrze. Zdrowia, szczęścia, pomyślności, powiemy.
1: Mogę parze, tak jest.
0: Ostatni telefon na dziś, dzień dobry, tu PKP, słuchamy.
8: Dzień dobry, pozdrawiam moją mamę, moją całą rodzinę i moją szkołę. I moją klasę z 5 S, SST 119.
0: Pięknie. A jak masz na imię, powiedz? A jak masz na imię?
8: Agata.
1: Pozdrowienia na szóstkę. Dziękujemy bardzo. No to co, odjazd do kolejnego piątku.

0: 9 minut zostało nam do godziny 8. Mamy specjalnego gościa, nową koleżankę, można nawet powiedzieć. Dzień dobry, koleżanko.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Witamy się,
2: czule. Dzień dobry. I powiem wam tak, jak wejdziecie sobie teraz, bo powiedz coś jeszcze, powiedz jeszcze raz dzień dobry.
1: Powiem jeszcze raz dzień dobry.
2: I jeżeli wejdziecie sobie na sk2.pl do zakładki Wygraj, to będziecie mogli zobaczyć, jak ten głos wygląda.
0: A, tak, dokładnie tak. Daria, ty będziesz miała program od jutra, w zasadzie, na naszej antenie.
1: Ładocha na pożarcie.
0: Tak jak Jarząbek powiedział, jak wejdziecie na naszą stronę i zobaczycie, jak ładnie prezentuje się nasza prezenterka, to tym bardziej was zachęcimy do tego pożarcia.
2: A posłuchajcie, a to nie jest tak, że po prostu sobie Daria do nas przyszła, prawda? I że po prostu z nami będzie. Nie. To jest ekspert w dziedzinie różnego rodzaju kulinarnych rzeczy, a my będziemy wybierali te najlepsze kulinarne rzeczy.
0: O tym jeszcze opowiemy.
2: Oczywiście.
0: O tym jeszcze opowiemy. Mamy nową zabawę specjalnie dla was. Daria w tę zabawę się wpisuje. Co będziesz miała dla nas jutro, Daria?
1: Ja myślę, że zacznę od dobra narodowego naszego, czyli polskiego ziemniaka. I dodam, że nie ufam ludziom, którzy nie lubią ziemniaka.
2: Ale zaraz. Ja mam pytanie.
0: No, ja też mam.
2: Pierwsze pytanie się nasuwa. Ziemniak czy kartofel?
1: Czy grula, czy pyrat?
2: Właśnie, zobacz, ile tego
1: jest. Zresztą możemy skłócić naród o poranku. No.
0: A ja mam drugie pytanie. Ile twój program będzie trwał? 2 godziny?
1: 2 godzinki, tak.
0: I 2 godziny będziesz opowiadał o ziemniakach?
1: A mogę jeszcze 4 nawet. Słuchaj, o ziemniaku mam bardzo dużo do powiedzenia.
2: A to nie będą za bardzo rozgotowane?
1: O, to zależy, do czego będziesz chciał ich użyć, ale ziemniaki następnego dnia, słuchaj, w tej audycji będzie wszystko.
0: No, proszę bardzo, więc jeśli byście mieli już jakieś pytania do Darii w kwestii ziemniaków, śmiało można głosówki na Messengerze wysyłać, być może te głosówki jutro w programie usłyszycie. Na razie tyle, z Darią jeszcze przecież będziemy na antenie do 9:00, Daria z nami będzie razem, więc zostańcie z nami, słuchajcie.
2: Ja mam pytanie.
0: Masz już?
2: Zadam je tak.
0: Nie, później.
2: Później je zadam, tak.
0: Później.
2: Zadam.
0: No, teraz zagrajmy Roxankę. SK2.

0: 5 minut zostało nam do 8, a to znaczy, że po 8 zagramy w Państwa Miasta.
1: Padło pytanie od Darii. Czy my mamy tak codziennie?
0: Mamy tak codziennie.
1: Czy, oczywiście, że mamy tak codziennie. No.
0: I prezent marzeń codziennie do zgarnięcia wartości 500. Kto chce się zgłosić do naszej zabawy, no to albo SMS-owo 726-826-826, albo poprzez Messengera, tylko tam pamiętajcie, zostawcie nam swój numer telefonu do siebie.
1: No i dzisiaj Daria, zadawaj to pytanie. Jak się mają ludzie zgłaszać?
2: Ludzie się mają dzisiaj zgłaszać, żeby dokończyć zdanie.
0: Jakie? No,
2: jakie? Takie zdanie, które linkuje oczywiście do Ładochy na pożarcie, czyli lepszy ziemniak w garści niż... No i tutaj inwencja twórcza już wasza.
0: Dobrze, zapraszamy do inwencji twórczej. Państwa Miasta, gramy po 8.
2: Można rymować. SK2.

0: Reklama.
1: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
2: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
3: Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Centrum Handlowe Marino wraca do gry w wielkim stylu. Już 25 i 26 września z okazji reotwarcia. Konkursy, nagrody, tort, Candyland, w sobotę Piotrowscy, a w akcji Złoty Przycisk. Do wygrania iPhone 17 Pro Max, Thermomix, suszarka i odkurzacz Dyson, głośniki i inne nagrody. Zapraszamy do Marino.
7: Na Dzień Chłopaka dla moich chłopców mam prawdziwego asa w rękawie. Kartę podarunkową do Centrum Handlowego Marino. To prezent, który ucieszy i zawsze jest trafiony. Karty podarunkowe do kupienia w Marino przy Paprocznej 7 we Wrocławiu lub do wygrania w konkursie na www.wrocławskidzieńchłopaka.sk.pl.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
13: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
14: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Banany za 2,99 za kilogram czekają na ciebie.
18: Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kilogramy na konto.
17: Spotkajmy się w Biedrze i po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
20: Sponsorem programu są składy Drewna Drewbud w Księgnicach pod Trzebnicą.
21: Kacper Michalak, dzień dobry w piątek na chwilę przed godziną 8. Dziś nad Trzebnicą, Miliczem i innymi miejscowościami na północy Dolnego Śląska unoszą się gęste chmury, przez które słońce raczej się nie przebije. Czeka nas zatem pochmurny dzień z temperaturą do 16 stopni maksymalnie, teraz jeszcze mniej, termometry pokazują 11. O tej porze możliwe jeszcze korki na dolnośląskich drogach, na przykład na S5 zakrynicznym w kierunku Wrocławia możecie teraz postać kierowcy.
20: Sponsorem programu są składy Drewna Drewbud w Księgnicach, oferujące drewno konstrukcyjne, więźbę dachową oraz narzędzia dla fachowców.
19: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
22: Minęła 8, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. 31-letni Ukrainiec, który zaatakował nożem w klasztorze w Jarosławiu, jeszcze dziś ma zostać przesłuchany i prawdopodobnie usłyszy zarzuty. Ranił 5 osób, w tym 3 księży. Jeden z duchownych zmarł. Motyw ataku wciąż jest ustalany. Nie wiadomo też, czy mężczyzna był pod wpływem substancji psychoaktywnych. To wykażą badania. Donald Tusk, szef, zapewnił, że sprawca zostanie ukarany z całą surowością polskiego prawa.
23: Dobrze się stało, że prezydent Zeleński zareagował natychmiast. Chciałbym, żebyśmy wszyscy
0: uwierzyli, że państwo polskie, przynajmniej tak długo, jak długo będę premierem, to będzie państwo bezwzględne wobec zła, niezależnie od tego, czy to jest Ukrainiec, czy to jest rosyjska prowokacja, czy to jest polski przestępca.
22: Policja już wczoraj skierowała do Jarosławia dodatkowe patrole. Teraz decyzja należy do prezydenta. Senat bez poprawek przyjął ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Rząd chce z tych pieniędzy sfinansować obniżkę cen paliw i powrót programu CPN.
1: Prezydent dostał kolejną okazję, aby stanąć po stronie Polaków, polskich kierowców, a nie po stronie wielkich koncernów. Prezydent szuka sztuczek, aby tę ustawę nadal blokować.
22: Mówi minister finansów Andrzej Domański. Poprzednią niemal identyczną ustawę prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Karol Nawrocki uważa, że przepisy są niekonstytucyjne. Wiele wskazuje więc na to, że także tym razem nie podpisze ustawy. Eksperci ostrzegają przed tak zwanym sharentingiem, czyli publikowaniem zdjęć dzieci w sieci. Z raportu Status Udostępnione wynika, że robi to połowa badanych rodziców. Eksperci przypominają, że udostępnienie ich wizerunku w mediach społecznościowych może wiązać się z zagrożeniami.
2: SK2 Sport.
22: Czas na walkę o finał Mistrzostw Europy. O 17:00 polscy siatkarze zmierzą się w Mediolanie ze Słowenią. To dobrze znany rywal. W tym roku biało-czerwoni pokonali Słoweńców 3-0 w półfinale Ligi Narodów. 2 lata temu Polacy wygrali ze Słowenią w półfinale Euro i później sięgnęli po złoto. A wieczorem piłkarskie emocje na PGE Narodowym. O 20:45 Polska zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną. To pierwszy mecz biało-czerwonych w tegorocznej Lidze Narodów. W grupie dywizji B są też Rumunia i Szwecja. Zdaniem selekcjonera Jana Urbana grupa jest bardzo wyrównana.
23: Człowiek nie czuje, jak rymuje, ale zdaniem selekcjonera Jana Urbana grupa jest bardzo wyrównana.
24: Daria, powiedz mi jeszcze jedno, bo tutaj ten, pomidorowa to z ryżem czy z makaronem?
25: No ja to z makaronem, wiadomo. No,
24: oczywiście, że z makaronem.
23: Jak z makaronem?
24: No ja tak, jak z makaronem.
23: Z ryżem, tak samo jak ogórkowa.
25: Ryż to ryżotto.
23: Ryżotto?
24: Zaraz
23: ryżotto, pomidorotto.
24: Kartofla dostaniesz zaraz. Graj.
2: Wajda i Jarząbek w radiu SK2.
23: A co wy na to, żebyśmy jeszcze przed 9:00 zrobili taki plebiscyt antenowy z telefonami na żywo? Zobaczymy, jak będą słuchacze odpowiadać.
24: Ale o co chcesz się zapytać?
23: No, czy ta pomidorowa z makaronem?
24: Z ryżem czy z makaronem?
23: Zrobimy po wpół do?
24: Zrobimy.
23: Dobra.
24: Zrobimy?
23: Dobra.
25: Zrobimy.
23: Okej, to póki co 8:04. Urszula już gra, za chwilę Oskar Cyms. A my czule się jeszcze raz witamy. Razem z Darią.
24: Daria Ładocha, Dawid Wajda i ten trzeci.
23: I ten trzeci Jarząbek.
24: Ej,
23: Artur.
24: Cześć.
25: Hej.

0: ale nam się przyjemnie rozmawia.
1: Schabowe.
2: Mielony.
1: Bez końca.
3: Tak jest, to lubimy. Posłuchajcie, sk2.pl, ja sobie wszedłem na naszą stronę i tam już można głosować i wybierać najbardziej polskie, fajne danie. Można sobie wybierać spośród pomidorowej,
0: baszczu czerwonego, grzybowej. Ale poczekaj, poczekaj, uspokój się. Co? Przecież to wszystko proponowała Daria. Daria wie, co proponowała. Niech zaproponuje.
3: Zaproponuj, no, co?
2: 10 zup, 10 drugich dań. To było bardzo ciężkie. Z zupami było łatwiej, natomiast drugich dań wybrałam 20, natomiast trzeba było ograniczyć do 10. No i ja się teraz was pytam, schabowy czy mielony?
3: Oczywiście, że schabowy.
0: A można i to, i to?
2: No właśnie, dla mnie też to jest to, i to.
0: No.
3: Dewolaj z ziemniakami i surówką.
2: No, a jaki jest najlepszy?
3: Dewolaj to jest polskie danie?
2: No trochę no, jest.
3: Czy to jest polskie nazwisko?
0: Byłeś kiedyś na polskiej stypie albo na polskim weselu.
3: No dobra, masz
0: i
3: rację.
0: Byłeś na takim, co by nie było dewolaja.
3: Dobrze, masz rację.
2: I taki musi dewolaj być jeszcze, żeby prysł, bo jak nie prysznie, no to...
0: Masełkiem. Tak, musi się wylać na ziemniaczki te gotowane.
3: Kopytka z masłem i byłą tarką.
0: Ale...
3: Posłuchajcie, ale mówimy o tym dlatego, że możecie wejść na sk2.pl i już głosować na wasze ulubione danie, a jak już zagłosujecie, to będziecie mieli szansę z nami, z Darią i z całą ekipą Radia SK2 spędzić fajny czas na Stadionie Narodowym.
2: I to 7 listopada, czyli niedługo.
0: Mamy takie wydarzenie i tam będzie serwowane w loży na Stadionie Narodowym to danie, które zdobędzie tytuł najlepszego polskiego obiadu, bo tak się nazywa nasza nowa zabawa.
3: I to nie będzie byle jaka loża, bo to będzie loża VIP. I do tego jeszcze dostaniecie 500 kieszonkowego. No po prostu sk2.pl wchodzicie i głosujecie, no moi drodzy. No,
0: no a co jakiś czas na antenie się będą pojawiać te osoby, które zaprosimy ze sobą na Stadion Narodowy. Nic nie sugerujemy, po prostu głosujcie na ulubioną zupę, na ulubione drugie danie.
3: Poczekaj.
0: A my, znaczy Daria w zasadzie, w soboty będzie przybliżać też tajniki swojej kuchni, bo to jest twoja kuchnia, nie? To jest tak jak ty gotujesz, będziesz opowiadać wszystkim, tak?
2: Myślę, że Polska, tak. Polska. No tak, no odpowiem na to pytanie, ale generalnie będę też chciała przybliżyć trochę składniki, które mamy na naszej polskiej ziemi, bo cudze chwalimy, a swego nie
3: znamy. Daria, dobra, wyciągnij żeno palec teraz.
2: Dobra.
3: I weź mnie, dotknij w monitor tutaj. Twoja zupa ulubiona, na którą ty stawiasz to?
2: Barszcz czerwony.
3: Aż powiedziałaś już, że zrobiła ten podprogowy przekaz.
2: A czyli no. Ja miałam teraz... nie mówić.
0: Ja wiem, czemu barszcz czerwony.
3: Czemu?
0: No coraz bliżej.

0: 19 minut po 8. Co nie już?
1: Tutaj obgadujemy.
0: Nie obgadujcie, nic, sprawy. Gramy.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Chyba za blisko Darii siedzisz, zaraz was rozsadzę, do ostatniej ławki Jarząbek pójdziesz, zobaczysz.
1: A my nie jesteśmy w ostatniej
0: Proszę
1: ławce?
0: Tu nie łobuzować.
4: My jesteśmy w ostatniej,
1: właśnie o to chodzi, my jesteśmy w ostatniej ławce.
0: I tam pichcicie te polskie
1: Dobrze,
0: dania,
1: panie
0: tak?
1: Psorze, no, mów pan no. te
0: Gramy w Państwa miasta. Karolina z Łukaszem zagra o prezent marzeń. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Moi drodzy, przypominamy zasady naszej zabawy. Z koła losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń o wartości 500 zł. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje na kole, można samemu sobie wybrać literę. Czy wszystko jest jasne?
5: Tak.
0: Dobrze.
1: Karolina jako pierwsza. Daria dzisiaj będzie kręciła, ona to robi po raz pierwszy, więc wybaczcie, jak się pomyli. Karolino, w prawo czy w lewo?
5: W prawo.
0: W prawo. No i teraz Magda.
1: No.
4: Magda, jedziesz. Magda Masny, przypominam. To moje lata.
0: I co, jaka litera?
1: F.
0: F?
4: Tak.
0: F jak
4: foka.
0: Jak foka, dobra. No, 20 sekund, uwaga.
1: Uwaga, Karolina, lecimy. Państwo.
5: Francja.
1: Miasto.
5: Kronborg.
1: Danie.
5: Flaki.
1: Znana postać.
5: Figura.
1: Roślina.
5: Floks.
1: Kolor.
5: Fioletowy.
1: Zawód.
5: Fryzjer.
1: Samochód.
5: Ford.
1: Imię.
5: Felicjan.
0: Wow.
1: Ależeś poszła, dziewczyno.
0: Wow.
1: Dobra.
0: Nie no, ja
1: jak
0: nie mam się...
1: Jak się do figury odnosisz?
0: No do, dobrze,
4: no Kasia,
0: dobra. Kasia, no wszyscy wiemy.
1: Dobra, wszyscy wiedzą, że chodzi o Kasię.
0: No 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 punktów, Karolino. Bardzo ładny wynik. Łukaszu, w prawo, w lewo?
6: W prawo.
0: Też, a, dobrze.
1: W prawo.
0: Mocno.
1: Prawo,
0: o,
1: prawo
0: leci.
1: Miało być.
0: No było w prawo.
1: No wiem.
0: No
1: to przecież mówię, że miało
0: Jaka
1: być.
0: Jaka litera?
4: U.
0: Litera U otwarte. U otwarte, litera U, Łukaszu. 9 punktów do pobicia. Życzymy powodzenia. 20 sekund. Uwaga, państwo.
6: Urugwaj.
0: Miasto.
6: Ustka.
0: Potrawa.
6: Ustka.
0: Tytuł filmu.
6: Ułan Bator.
0: Imię.
6: Urszula.
0: Roślina.
6: Ukwiał.
0: Zawód. Już zawód się nie zmieści.
1: Nawet jakby się zmieścił, to wiesz.
0: To co?
1: No ukwiał.
0: No to, no co?
1: Ukwiał.
0: Co chcesz?
1: No tyle razy SK2 mówi, że ukwiał to nie roślina.
0: Tylko co?
1: Tylko zwierzę.
0: No przecież mówię.
1: No oczywiście.
0: O co ci chodzi?
1: No,
0: dobra, wiesz, ale resztę chyba okej, okay, nie?
1: Tak,
0: resztę okej. Okay. 1, 2, 3, 4, w takim razie 5.
1: 6 nawet. 6, mój drogi, 6. 9 do 6.
0: No dobra, szóstka. To nawet 6.
1: Odwrócę na 9.
0: Niech będzie. 9 do 6, czyli 6, 9, jakby to nie było, brzmi jak fajna zabawa. Karolina zgarnia z prezent marzeń wartości 500 zł.
1: Brawa.
5: Super, bardzo Brawa. Się cieszę.
0: Do Łukasza nagrody pocieszenia. Dziękujemy. Państwa miasta wracają w poniedziałek.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Zobacz, jak żeśmy ją nauczyli kręcić, widzisz? Widzisz, jak się nauczyła kręcić?
4: Ale w prawo, tylko zobaczymy,
1: ale
4: jak
1: tylko,
4: będzie
1: w prawo. Ale tylko w prawo kręcić,
0: no?
1: Tak.
0: No, zobaczymy, co będzie za tydzień.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

0: 25 minut po 8, tu cały czas Radio SK2 i 100% polskiej muzy. Daria, jaki masz stosunek do chińskich samochodów? To tak poza kulinarne pytanie.
1: Taki sam jak do chińskich zupek, jest okej.
2: Chińskich? Naprawdę lubisz?
0: Ale tych błyskawicznych?
1: No, a daj mi, niech pierwszy rzuci kamieniem, kto nie jadł zupki chińskie.
3: Przecież to jest moje ulubione danie wakacyjne. Ja nie wyobrażam sobie, żeby nie wyjść na przykład o świcie, na balkon, nad morzem, nie zalać sobie chińskiej zupki i jej nie wszamać.
1: Matko,
0: no, bo ja teraz o chińskich samochodach chciałem troszeczkę, bo znalazłem takie zdanie,
3: że
0: chińscy producenci samochodów osiągnęli w sierpniu rekordowy udział w europejskim rynku, odpowiadając za niemal 12% całkowitej sprzedaży nowych pojazdów.
3: Proszę bardzo, Chińczycy cwani. Odpowiadają, a nikt ich nie pytał. Eskad.

0: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
1: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
2: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
1: Mhm, dokładkę rabatu.
0: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
3: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Zapraszamy na Dni Karpia w Dolinie Baryczy. Przez 15 tygodni, od września do grudnia, czeka na Was ponad 100 wydarzeń. Odkrywaj aktywnie, kulinarnie i edukacyjnie krainę stawów karpia i tysięcy ptaków. Sprawdź program na dnikarpia.barycz.pl. Kampania Dni Karpia dofinansowana przez Unię Europejską.
5: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: O nie! Spóźniłem się na rekrutację na studia. I co teraz?
8: Wcale nie jest za późno. W Akademii Techniczno-Artystycznej Wydział Wrocławska Akademia Biznesu rekrutacja nadal trwa. Możesz wybrać architekturę, architekturę wnętrz, informatykę, logistykę, sprzedaż i marketing, turystykę i rekreację lub zarządzanie. Sprawdź szczegóły i zapisz się już dziś na akademiata.pl.
7: Czyli jeszcze tej jesieni będę mógł zacząć studia?
8: Dokładnie. Nie czekaj, rekrutacja trwa. akademiata.pl.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W niedzielę są urodziny Kaśki. Co jej kupimy?
12: To, co tobie na imieniny. Kartę podarunkową do Magnolia Park.
11: Jedna karta, tysiące możliwości.
12: A w ten weekend kupując kartę podarunkową za 100 zł, dostajesz dodatkowe 20 zł od Magnolii.
11: Jeszcze więcej możliwości. Wezmę drugą kartę dla siebie.
12: I kupisz sobie sukienkę na urodziny Kaśki?
11: Dokładnie. To 20% więcej do wykorzystania na zakupy.
12: Karta z bonusem w Magnolia Park tylko 25 i 26 września.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
15: Sponsorem programu są składy Drewna Drewbud w Księgnicach pod Trzebnicą.
16: Dużo chmur na dolnośląskim niebie dzisiaj i tak niestety ma wyglądać cały dzień. Piątek w Trzebnicy, Miliczu i okolicach będzie zatem pochmurny, być może pojawi się czasem jakiś przelotny deszcz, więc pogoda będzie trochę podobna do tej wczorajszej. Różnica jednak jest w temperaturze. Wczoraj mieliśmy 14 stopni, dzisiaj spodziewamy się 16. Teraz oczywiście trochę chłodniej. Termometry w powiatach trzebnickim i milickim pokazują teraz około 10 kresek. Uwaga kierowcy, przytyka się teraz skrzyżowanie Piłsudskiego z Sułowską w Miliczu.
15: Sponsorem programu są składy Drewna Drewbud w Księgnicach, oferujące drewno konstrukcyjne, więźbę dachową oraz narzędzia dla fachowców.
14: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
17: Minęła 8.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. AfD chce wstrzymania pomocy dla Ukrainy. Największa niemiecka partia opozycyjna chce też zablokowania jej drogi do Unii Europejskiej. Projekt AfD został przedstawiony w Bundestagu. Pozostałe partie zdecydowanie mu się sprzeciwiły. Aktorka Susan Sarandon aresztowana przed siedzibą ONZ w Nowym Jorku. Laureatka Oscara razem z grupą innych osób protestowała w związku z przemówieniem premiera Izraela Benjamina Netanyahu. Sarandon już wcześniej wyraziła też wsparcie dla Palestyny. W związku z tym, jak mówiła, została odsunięta od pracy w Hollywood. Marihuana niekoniecznie pomaga na stres. Tak wynika z badań amerykańskich naukowców. Uczestnicy badań dostali placebo albo THC w różnych dawkach. Wszyscy deklarowali, że czują mniejsze napięcie. Naukowcy wskazują jednak na silny efekt placebo. Ich zdaniem część poprawy może wynikać z przekonań i oczekiwań, a nie samego działania marihuany.
18: Marihuanę? W żadnym wypadku.
19: A komu to potrzebne?
18: A komu to potrzebne?
19: A dlaczego?
18: Dlaczego?

0: Do pomidorowej też ziarsko można dorzucić.
1: Tak, można. Takie, nie? Koperek, bazylię też no, można?
0: Coś tam tego.
1: Do pomidorowej? Czy
2: nie, zielona pietruszka.
1: Pietruszka. No, ale to jest zielsko.
2: Można,
1: ale to jest
2: zielsko. Można, chyba że jesteśmy we Włoszech.
1: No. Posłuchajcie, bitwa dań będzie za chwilę. Bądźcie blisko, nie odchodźcie za daleko. Miejcie swoje telefony przy sobie.
0: 726 826 826. Na żywo.
1: A to za chwilę.

0: po prostu jesteśmy. Po prostu jesteśmy.
1: I to za darmo.
0: I to z Darią.
2: A, jestem też, no. Tak.
0: Daria, słuchaj, jutro masz swój pierwszy program. On będzie o czym? O ziemniakach,
2: O ziemniaczkach, pysznych ziemniaczkach.
1: No to

0: porozmawiajmy w takim razie o kluskach.
1: No, a kluski są też z ziemniaka. No.
2: Słuchajcie, chcielibyśmy wprowadzić coś nowego, bo Daria będzie pojawiała się u nas co piątek w poranku i mamy taką propozycję. Daria, jak będziesz u nas, to robimy taką bitwę dań. Co
1: tak,
2: ty na to?
1: Jestem za tym.
2: No to otwarta linia telefonu. Ja powiem numer 726-826-826. Musi być też gong, skoro to jest bitwa. Jest i gong. I słuchajcie, dzisiaj na tapet bierzemy pomidorową. Pytanie do was. Pomidorowa z makaronem czy pomidorowa z ryżem? I w tym momencie na żywo czekamy na telefony pod numerem 726-826-826.
0: A z ziemniakami
2: pierwszy
0: może być?
2: Mamy telefon w tej sprawie. Słuchamy.
3: Witam was wszystkich.
0: No cześć.
1: Cześć.
3: Pomidorowa z makaronem.
2: Z makaronem. Jest, pierwszy tak głos. Jest. Następny halo, dzień dobry. Słuchamy. Pomidorowa z ryżem czy z makaronem?
4: Oczywiście, że z makaronem.
2: Tak, 2-0, dobra. Jest. Następny telefon, dzień dobry. Pomidorowa z ryżem czy z makaronem?
3: Oczywiście, że z makaronem, ale z ryżem również na propsie.
2: O, tu remis, dobra. Następny telefon, halo, dzień dobry. Pomidorowa z ryżem czy z makaronem?
5: Pomidorowa bez ryżu i bez makaronu.
2: No gdzie tam? No samo rzadkie.
1: Rzadkie.
0: To w kieliszki można
2: następny
0: polewać.
2: Następny telefon, słuchamy. Ryż czy makaron do pomidorowej?
4: Witam, ryż,
1: zdecydowanie. Mamy pierwszy ryż.
2: Mój team, dziękuję. Halo, dzień dobry. Pomidorowa z ryżem czy z makaronem?
3: Z makaronem oczywiście.
2: Dobra, oczywiście, że tak. Odnotowane. Kolejny głos w tej sprawie, słuchamy.
6: Pomidorowa z makaronem ryżowym oczywiście.
2: To jest, wiesz, to jest polityk do nas zadzwonił. Jakiś polityk do nas chyba zadzwonił. Dobra, słuchamy następnego głosu jeszcze.
7: Halo. Makaron.
2: Mamy to, dziękujemy. Dalej lecimy, słuchamy.
4: Tylko i wyłącznie makaron. Chyba, że gotuje gość, moja babcia, to wtedy ryż.
2: No właśnie, ja właśnie taki potrzebne. Pamiętam, taką pomidorową pamiętam. Dobra, dzień dobry, słuchamy.
8: Z ryżem,
2: dziękuję. Następny telefon, słuchamy, pomidorowa z ryżem czy z makaronem?
8: Z ryżem.
0: Makaroniarze, no dzwońcie, bo oni nas doganiają.
2: Kolejny telefon, ryż czy makaron? Słuchamy, pobijmy tych makaroniarzy. No halo. Ryż czy makaron?
8: Makaron.
2: Dobra. Dzień dobry, kolejny telefon, mamy 30 sekund, szybko.
0: Z pierożkami, może być.
2: Okej, następny telefon. Halo, dzień dobry, słuchamy, pomidorowa z ryżem czy z makaronem?
4: Z żurem ziemniaczanym?
2: No coś takiego usłyszałem. Dobra, jeszcze jeden. Słuchamy. Ryż czy makaron do pomidorowej? Mamy 7 sekund. Szybko.
3: Ziemniaki.
2: Dobra, co wygrało?
1: Makaron.
0: Co wygrało? Makaron wygrał.
2: Niech wam będzie. SK2. Ale fajne to, nie? Fajna taka bitwa dań.
1: A wtedy, jak nie zrozumieliście, to pani powiedziała z pire ziemniaczane.
2: A z pire!
1: Tak.
0: My jesteśmy przygłusi.

0: Cały czas jest miło, cały czas jest sympatycznie. Kwiat jabłoni w Radiu SK2. 10 minut zostało nam do 9.
1: Wybieracie najlepsze polskie danie oczywiście na sk2.pl i zapraszamy do tego i wygrywacie pobyt na Stadionie Narodowym. Tam będzie fajna impreza, więc do tego zmierzałem, żeby teraz powiedzieć, że też wybrano najgorsze dania polskie.
0: Daria, wiesz, że poza najlepszymi są też klasyfikacje generalne najgorszych polskich dań.
2: No, jestem ciekawa, co tam jest.
0: Taste Atlas opublikował takie dane. 84 najgorzej ocenianych polskich potraw.
2: Dawaj.
1: Tak. 10 najgorzej ocenianych potraw wygląda tak. Uwaga, na pierwszym miejscu rzymlok. Nie mam pojęcia, co to jest.
0: Rzymlok to jest...
2: Kaszanka bez kaszy.
0: Z bułką w środku.
2: Tak, ale jakie rzet?
1: Samorzet. A to jest różnica? Tak, jest? Że jak jest RZ, to jest z kaszą,
2: nie,
1: a jak jest...
2: Nie, ale edukujmy.
0: Jak jest RZ, to nie smakuje, jak jest rzet z kropką, to komuś smakuje.
1: Chyba później mamy tak. Czernina. No. Na trzecim miejscu nie wiem, kto to pisał, ale kiełbasa parówkowa. Jak można nie lubić parówkowej? Nie mam pojęcia.
2: Nie, bo to wszyscy mówią, że nie lubią, a lubią, to jak
0: tak,
2: z disco
0: polo. To jest jak disco polo, dobra, rozumiem.
1: Szałot. Sałatka z kukurydzy, moczka, o, ładna nazwa.
0: Moczka?
1: Moczka.
0: To ja domyślam się, z czego
1: ja
0: to może być potrawa.
1: Ja domyślam, z czego to jest potrawa, tak? To jest ten żółty śnieg, jakbyście nie wiedzieli.
2: No,
0: żółty śnieg, żółty śnieg tym, z ryżem.
1: Pieczeń z mięsa mielonego.
2: To też kłamstwo, na pewno lubią.
1: Zupa truskawkowa, kartoflanka i uwaga, numer 10, wodzionka.
0: Wodzionka, jedna z najgorszych polskich dań.
2: Wodzi na pokuszenie.
1: Daria mówi, że to kłamstwo, ja się z tym zgadzam, bo co jak co, ale wodzionka na pewno nie może być najgorszym polskim daniem.
3: Wodzionka, rybki wody szląda. Wodzionka, to najlepsza z wszystkich śląskich zup.
4: SK2.

0: 5 minut zostało do 9, czyli co? Jutro ustawiamy Radio SK2 o godzinie 11.
1: Tak.
0: Będzie twój debiut, taki solo program kulinarny, tak?
1: Tak, będzie ziemniaczana babka tudzież placki.
2: No aha, no bo właśnie, ja miałem to pytanie o ziemniaki, prawda?
0: Jakie?
2: No pytanie, jak podawać ziemniaki?
0: Jak najszybciej.
2: Nie,
1: dokładnie.
2: No, czy w ćwiartkach, czy w pół litrówkach, bo to...
0: Ziemniaki to nie tylko frytki, pire i tak dalej.
2: No,
0: cuda
2: nie.
0: Można z ziemniaków
1: jedyne
0: też zrobić.
1: Jedyne keto do picia.
2: No. Pire albo pije. Dobrze, moi drodzy, 5 minut zostało do godziny tej 9. Kowalski przyszedł właśnie nas wygania.
0: A my zapraszamy na jutrzejszy program Darii Ładochy, debiutancki, jak on się nazywa, przypomnij?
1: Daria na pożarcie. Nie, Daria Ładocha na pożarcie o 11.
3: No tym razem trzeba dla Jarzobka zrobić zupę, ale w wannie.
0: Ale wiesz, że rozmawialiśmy tutaj poza anteną, że Daria już poznała nas na tyle, że chyba za tydzień coś nam dobrego.
1: Super, bo jeden nie je, non stop on jest głodny, a drugi
2: je za dwóch, no.
0: Wszystko się zgadza. Dobra, wszystkiego dobrego, dziękujemy za dziś.
2: Słuchamy jutro. SK2.

0: Reklama.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
2: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
1: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja.
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
15: Sponsorem programu są składy Drewna Drewbud w Księgnicach pod Trzebnicą.
16: Poranek przejdzie za chwilę w przedpołudnie, ale pogoda niestety zbytnio się nie zmienia. Wciąż nad Trzebnicą, Miliczem i okolicą unoszą się chmury. Pochmurno będzie przez cały dzień na północy Dolnego Śląska. Temperatura też nie będzie zbyt wysoka, do 16 stopni maksymalnie możemy się dzisiaj spodziewać w naszym regionie. Dzisiaj piątek, zatem przed nami weekend. Ten na Dolnym Śląsku zapowiada się bardzo przyjemnie. Ponad 20 stopni czeka nas w końcówce września, a początek października też ma być słoneczny.
15: Sponsorem programu są składy Drewna Drewbud w Księgnicach, oferujące drewno konstrukcyjne, więźbę dachową oraz narzędzia dla fachowców.
14: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
17: Minęła 9:00, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. 31-letni Ukrainiec, który śmiertelnie ranił księdza w klasztorze w Jarosławiu, być może jeszcze dziś zostanie przesłuchany. Śledczy czekają na wyniki badań toksykologicznych. Sprawdzają, czy mężczyzna był pod wpływem substancji odurzających. Policyjny alkomat wykazał, że był trzeźwy. Szczegóły zbiera nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co z rannymi w tym ataku?
18: Jeden z duchownych jeszcze wczoraj po opatrzeniu i niezbędnych badaniach opuścił szpital. Stan drugiego z księży jest bardziej poważny i wymaga dalszego pobytu w placówce. Oprócz nich rany odniosły też dwie inne osoby świeckie, kobieta i mężczyzna. Ich obrażenia, jak przekazali śledczy, są lżejsze. Zabezpieczanie śladów na miejscu tego ataku trwało do późnego popołudnia.
19: Są przesłuchiwani świadkowie zdarzenia. Aby wykonać te czynności procesowe, należy zebrać cały materiał dowodowy dostępny na chwilę obecną.
18: Przekazała nam Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu. Wiadomo, że 31-letni napastnik wjechał do Polski z Niemiec. Próbował potem wyjechać na Ukrainę, ale po nieudanej próbie przekroczenia granicy w Korczowej wrócił i z wyjaśnionych dotąd przyczyn pojechał do jarosławskiego klasztoru, gdzie dopuścił się ataku.
17: Historyczne rozmowy Chin i USA. Xi Jinping poinformował o porozumieniu w wielu kwestiach po spotkaniu z Donaldem Trumpem. Szczegółów jednak nie ujawniono. Rozmowy dotyczyły m.in. handlu, wojny w Ukrainie, Tajwanu i sztucznej inteligencji. Najdroższe akademiki w Polsce są we Wrocławiu i Poznaniu. Tak wynika z rankingu portalu rankomat.pl. Studenci Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu za pokój płacą od niespełna 700 do nawet 1400 zł.
20: To
0: ceny w tych akademikach są takie, że wiele osób uznaje, że no, dużo bardziej się opłaca, dużo prościej jest mieszkać dalej w domu rodzinnym albo nawet wynająć sobie mieszkanie gdzieś dalej i dojeżdżać.
17: Mówi Franciszek Słota, student i członek Poznańskiego Koła Młodych Inicjatywy Pracowniczej.
6: SK2 News, Trzebnica.
16: Tu Kacper Michalak, wielofunkcyjne boisko sportowe w Osoli, zielona strefa aktywności w Pęgowie oraz drzewa na placu targowym Mój Rynek w Obornikach Śląskich. Te inwestycje zostaną zrealizowane w ramach obornickiego budżetu obywatelskiego 2027. Mieszkańcy oddali łącznie ponad 1200 głosów. Gminne przepisy na rodzinne domowe potrawy. Gmina Prusice chce zebrać wyjątkowe receptury i stworzyć przepiśnik gminny, czyli zbiór sprawdzonych rodzinnych przepisów mieszkańców. Można je dostarczać do Centrum Usług Społecznych w Prusicach lub mailowo.
13: Mamy, przed Mamy. Nami jest, tak, zaczyna się taki pierwszy, wyjątkowy w tym roku weekend.
17: Dlaczego?
13: Jesienny!
17: A tak, to pierwszy ten, jesienny weekend, faktycznie.
13: No i co będziemy robić ten weekend? Pewnie będziemy grabić. Grabić liście, oczywiście, bo najlepsze polskie hity to już od dawna dla was grabimy.
6: 10 najlepszych polskich hitów.
20: Jeden po drugim,
13: Wczoraj był czwartek, jeżeli owocowy przegapiliście, to za chwilę będzie piątek owocowy. Sylwia Grzeszczak przyniesie mango na początek.
21: Sny pochowane na strychu nie mogą już spać.
13: Dzień dobry, Kowalski, witajcie w SC2.

0: Robią te skrzypeczki robotę tutaj w SC2. Jak szykujecie się w sobotę na romantyczną randkę, zabierzcie nie tylko ze sobą czerwone orako, korale, ale i kocyk. Na niebie, czytam, zobaczymy wyjątkowe zjawisko, tak zwany w pełnej pełni księżyc żniwiarzy. A pod takim księżycem żniwiarzy plony mogą być różne.
1: SK2.
0: Na przykład za 9 miesięcy. Pełnia księżyca może zamienić się w pełną pieluchę. I Dzień Ojca. Zalia i diamencik w SC2.

0: Oby nie, ale mamy wehikuł czasu, więc wszystko można cofnąć.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: A w wehikule czasu mamy pierwszy lot wahadłowca w kosmos. Rok 1981. Są to też narodziny słynnej, pamiętacie, którą się wkładało do komputera. Taką dyskietkę 3,5 cala. No. I też powstał nie na dyskietce, ale singiel. Na krążku. Pierwszy w sumie w historii oficjalny singiel tej grupy.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Grupy Jam i Złoty Paw. No, gdybym ja miał takiego w ogródku, to nawet o 5 rano, powiem wam, wstawałbym zbierać te jajka. Bo jak już mieć ptaka, to takiego, który złoto znosi. Jam i Złoty Paw.

0: przy takich hitach jazda samochodem to jest czysta przyjemność. Wesce 2, Artur Rojek i jego Mirafiori. A Polak ustanowił rekord i trzeba powiedzieć, że niesamowity wyczyn. Miko Marczyk ustanowił nowy rekord Guinnessa. Elektrycznym autem przejechał 1338 km i to tylko na jednym ładowaniu. Na moje auto nie jest elektryczne, ale też ma taki zasięg. Tylko muszę je na lawecie postawić.
1: SK2.
0: Ale podobno na ostatnich kilometrach Miko włączył radio i właśnie dlatego w SC2 gramy tylko polskie hity, aby wam się chciało wracać po więcej. Krzysztof Krawczyk za chwilę.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
9: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
10: WSB Merito.

0: Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
1: Centrum Handlowe Marino wraca do gry w wielkim stylu. Już 25 i 26 września z okazji reotwarcia. Konkursy, nagrody, tort, Candyland w sobotę piotrowscy, a w akcji Złoty Przycisk do wygrania iPhone 17 Pro Max, Thermomix, suszarka i odkurzacz Dyson, głośniki i inne nagrody. Zapraszamy do Marino.
2: Na Dzień Chłopaka dla moich chłopców mam prawdziwego asa w rękawie. Kartę podarunkową do Centrum Handlowego Marino. To prezent, który ucieszy i zawsze jest trafiony. Karty podarunkowe do kupienia w Marino przy Paprotnej 7 we Wrocławiu lub do wygrania w konkursie na www.wrocławskidzieńchłopaka.sk.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: I po reklamie.

0: nie będę Julią i nie będę stała przy garach, tak jak Daria Ładocha, którą w SC2 rzucamy i to wam na pożarcie. Na sk2.pl możecie głosować na swoje ulubione polskie danie, a potem, kto wie, może razem zjemy je na imprezie na Stadionie Narodowym. SK2 wszystko stawia, Daria Ładocha dla was gotuje. A za chwilę 10:00 najważniejsze newsy w SC2.
1: Autopromocja.
2: Poznańskie pyry, śląskie kartofle, zakopiańskie grule, kaszubskie bulwy.
3: Jak Polska długa i szeroka. Barabole, kompery i ziemnioki mają różne nazwy i różne smaki.
4: Jakie?
3: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
5: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Halo Wrocław, nie jedź na pamięć. Salon Łazienek Bokaro zmienił adres. Odpalaj nawigację na Awicenny 43 i kupujesz? Wszystko taniej o wartość VAT 23%. A do tego jeszcze bezpłatne spotkanie z projektantem i twoja łazienka będzie ładniejsza niż u sąsiada. Salon Łazienek Bokaro Wrocław, ulica Awicenny 43. Teraz wszyscy tam kupują.
7: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja!
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: W niedzielę są urodziny Kaśki. Co jej kupimy?
14: To, co tobie na imieniny. Kartę podarunkową do Magnolia Park.
13: Jedna karta, tysiące możliwości.
14: A w ten weekend kupując kartę podarunkową za 100 zł, dostajesz dodatkowe 20 zł od Magnolii.
13: Jeszcze więcej możliwości. Wezmę drugą kartę dla siebie.
14: I kupisz sobie sukienkę na urodziny Kaśki?
13: Dokładnie. To 20% więcej do wykorzystania na zakupy.
14: Karta z bonusem w Magnolia Park tylko 25 i 26 września.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu są składy drewna Drewbud w Księgnicach pod Trzebnicą.
17: Chmury są i będą nam dzisiaj towarzyszyć na Dolnym Śląsku, chociaż według niektórych prognoz będzie mogło się momentami przejaśniać. Temperatura maksymalna wyniesie dzisiaj jednak nie więcej niż 16 stopni. Teraz termometry w Trzebnicy, Miliczu i okolicach pokazują 12 kresek. Na lepsze dni nie musimy długo czekać. Jutro spodziewamy się wzrostu temperatury do nawet 21 stopni na północy Dolnego Śląska. Podobnie w niedzielę, a nowy tydzień ma być jeszcze cieplejszy. Przed nami dużo słonecznych momentów.
16: Sponsorem programu są składy drewna Drewbud w Księgnicach, oferujące drewno konstrukcyjne, więźbę dachową oraz narzędzia dla fachowców.
18: Jest 10:00, Paulina Horbatowska, to są newsy SK2. Najpierw badania psychiatryczne, później przesłuchanie. To najnowsze informacje w sprawie ataku w klasztorze w Jarosławiu. 31-letni Ukrainiec zabił księdza i ranił kilka osób. Napastnik został zatrzymany tuż po ataku, nadal nie został przesłuchany. O szczegółach wie nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co wiadomo?
19: Jak usłyszałem w przemyskiej prokuraturze, plan śledczych się nie zmienia. Zamierzają przesłuchać napastnika jeszcze dziś, ale warunkiem rzeczywiście jest zgoda lekarza. Chodzi o wstępne i krótkie badanie, które ma dać odpowiedź, czy mężczyzna mężczyzna jest świadomy i może odpowiadać na pytania prokuratora. Jeśli tak będzie, zostanie doprowadzony na przesłuchanie. Ewentualnie dopiero potem zostaną zlecone kolejne badania. 31-latek od wczoraj jest w rękach policji, przebywa w izbie zatrzymań. Śledczy wciąż nie znają jego motywacji i tego, co ostatecznie doprowadziło do ataku. Według naszych ustaleń mężczyzna planował wyjechać na Ukrainę, ale po nieudanej próbie przekroczenia granicy w Korczowej wrócił do oddalonego około 40 km od granicy Jarosławia, wszedł do tamtejszego klasztoru i łącznie ranił nożem 4 osoby.
18: Rosja może szykować dużą prowokację, ostrzega Radosław Sikorski. Szef MSZ powołuje się na informacje wywiadowcze. Jego zdaniem nie musi chodzić o kolejną inwazję. Możliwy jest tak zwany atak pod fałszywą flagą, który utrudniłby NATO reakcję. Wcześniej przed rosyjskimi prowokacjami jesienią i zimą ostrzegał też Donald Tusk. Tarnów zamienił się w plan filmowy. W mieście ruszyły zdjęcia do nowej ekranizacji Nocy i Dni. Tarnów zagra w filmie Kaliniec, a filmowa atmosfera zachwyca mieszkańców.
4: Podoba nam się bardzo, to jest niesamowite. Dla Tadeusza to jest coś innego i na pewno pozostanie w pamięci i warto właśnie porobić sobie zdjęcia, żeby później wnukom na przykład pokazywać, co było w Tarnowie.
20: No są tutaj konie, są jakieś bryczki, fajne kostiumy mają, nawet są te witryny z cyrylicą. Przypomina to właśnie te XIX-wieczne czasy.
21: Tarnów jednak jest najcieplejszym tutaj, nie tym regionem, jak to mówią w Polsce, więc nie tylko to będzie się liczyło, ale jakiś film też będziemy mieć na pamiątkę.
18: A filmowcy będą pracować w Tarnowie do 6 października.
22: Przepraszam, ale dzieciaki machały z zaszyby. Okay. Wycieczkę mamy w radiu.
18: No, tak, tak.
23: SK2 News. Trzebnica.
24: Kacper Michalak. Nowe ścieżki spacerowe, oświetlenie i mała architektura. Do tego remont kładek. Park Malcanów w Miliczu przejdzie modernizację. Gmina Milicz podpisała umowę z wykonawcą na 3,5 miliona złotych, a prace mają się zakończyć w pierwszym kwartale przyszłego roku. LKS Barycz Sułów wypadł z podium piłkarskiej trzeciej ligi grupy trzeciej. Może jednak tam powrócić. Kolejne mecze Baryczy w Sułowie już jutro o 18 z Zagłębiem 2 Lubin. Tego samego dnia o 16 lider czwartej ligi dolnośląskiej Piast Żmigród podejmie u siebie Orła Ząbkowice Śląskie.
22: U nas tutaj również w studiu niezły film, ale z najmłodszymi aktorami. Wycieczki sobie z dzieciakami przechodzą. Machamy im, pomacha
18: tak,
22: i Paulina.
18: Tak.
22: Cześć, kochani. Słuchajcie, w Radiu SK2 również i dla tych najmłodszych mamy coś. Najlepsze polskie hity i to bez żadnych reklam. Dzieciaki nie lubią przecież zbędnego gadania.
18: Absolutnie.
22: Prawda? No to gramy.
25: No to gramy.
23: 10 hitów.
25: Najlepszych polskich hitów.
22: SK2. Między innymi Margaret Lemon, Kamil Bednarek ze Stafem na dzień dobry. Kowalski, hej!

0: wilki, które wyją z zachwytu. Bo tu odnajdziecie w Esce 2 tylko najlepsze polskie hity.
1: SK2.
0: Ja odnalazłem taki artykuł tutaj w gazecie. Pokazała w mediach społecznościowych kreację, która zdecydowanie nie była z tych, które mają coś do ukrycia. Tutaj kolorowa prasa pisze, że 20-letnia żona, 21-letnia czy 20-letnia żona Filipa Heizera odważnie wkracza na salony. No, pokazała się w tej kreacji, muszę powiedzieć, skromne a ładne, ale do takich zdjęć przecież nie trzeba salonów. Wiem po żonie, wystarczy salon w domu.

0: SK2, Trzebnica.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: jak Jedwab to tytuł, a w SC2 grają, śpiewają najlepsze polskie hity tylko, a to Róże Europy.
1: Jak jedwab.
0: Róże rozkwitają z pączków, a te mogą być również i różane. I nie wiem, czy takie, ale pewien Amerykanin machnął się podczas zamawiania pączków. Chciał 60, dostał 6 tysięcy.
2: SK2.
0: W takim wypadku to nie tylko pączek, ale i portfel musi być nieźle nadziany.
2: Reklama.
3: Zapraszamy na Dni Karpia w Dolinie Baryczy. Przez 15 tygodni, od września do grudnia, czeka na Was ponad 100 wydarzeń. Odkrywaj aktywnie, kulinarnie i edukacyjnie krainę stawów karpia i tysięcy ptaków. Sprawdź program na dnikarpia.barycz.pl. Kampania Dni Karpia dofinansowana przez Unię Europejską.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99, kupując 3.
6: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę. Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh.
6: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kg na osobę. Kaufland.
8: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
9: W ten piątek i sobotę tylko z aplikacją. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka. Do tego łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka ser żółty w plastrach Gouda Światowit 1 kg 15,99 za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Centrum Handlowe Marino wraca do gry w wielkim stylu. Już 25 i 26 września z okazji reotwarcia. Konkursy, nagrody, tort, candy.

0: Piotrowscy, a w akcji Złoty Przycisk. Do wygrania iPhone 17 Pro Max, Thermomix, suszarka i odkurzacz Dyson, głośniki i inne nagrody. Zapraszamy do Marino.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
5: I po reklamie.

rywale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Chłebo ma Fidedaria Zawiałow w ST2 i tak jak oni, my również, jak ćmy, lecimy w stronę weekendu, podczas którego może również zdarzy się jakieś bubble tea, a za chwilę najważniejsze newsy, punktualnie o 11.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
3: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Castorama. Teoria.
3: I praktyka.
4: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
3: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Stresujesz się decyzją o studiach?
6: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
5: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
6: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
7: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Centrum Handlowe Marino wraca do gry w wielkim stylu. Już 25 i 26 września z okazji reotwarcia. Konkursy, nagrody, tort, Candyland w sobotę Piotrowscy, a w akcji Złoty Przycisk do wygrania iPhone 17 Pro Max, Thermomix, suszarka i odkurzacz Dyson, głośniki i inne nagrody. Zapraszamy do Marino.
9: Na Dzień Chłopaka dla moich chłopców mam prawdziwego asa w rękawie. Kartę podarunkową do Centrum Handlowego Marino. To prezent, który ucieszy i zawsze jest trafiony. Karty podarunkowe do kupienia w Marino przy Paprocznej 7 we Wrocławiu lub do wygrania w konkursie na www.wrocławskidzieńchłopaka.sk.pl.
10: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam! A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
11: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
12: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
15: Lidl. To się opłaca.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu są składy drewna Drewbud w Księgnicach pod Trzebnicą.
18: Dziś w Trzebnicy i Miliczu dominuje pochmurna aura. Termometry na północy Dolnego Śląska pokażą maksymalnie 16 stopni, a lokalnie możliwy jest przelotny, krótkotrwały deszcz. Wieczorem i w nocy chłodniej, temperatura spadnie do około 8 stopni. Na większe rozpogodzenia raczej nie ma co dzisiaj liczyć, ale warto myśleć o weekendzie, który już za chwilę rozpoczniemy, bo ma być słonecznie, temperatura wyniesie 21 stopni maksymalnie w sobotę i w niedzielę, a co najlepsze, jeszcze po weekendzie możemy się spodziewać podobnej pogody.
17: Sponsorem programu są składy drewna Drewbud w Księgnicach, oferujące drewno konstrukcyjne, więźbę dachową oraz narzędzia dla fachowców.
19: Jest 11. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Prokuratura ma już gotowe zarzuty zabójstwa i usiłowania takiego czynu. Nie wiadomo, czy nożownik z Jarosławia dziś je usłyszy. 31-letni Ukrainiec, który zaatakował w klasztorze benedyktynek, jest wciąż w szpitalu. Śledczy czekają na zgodę lekarzy, aby przesłuchać mężczyznę i przedstawić mu zarzuty, za które grozi dożywocie.
20: Jeżeli jego stan zdrowia nie pozwoli na wykonywanie dzisiaj tych czynności, zarzuty te nie zostaną mu formalnie ogłoszone.
19: Informuje Małgorzata Taciuch Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu. Ujawniono, że mężczyznę po ataku zatrzymał wysłany patrol policji. 31-latek nie stawiał oporu. Od ciosów nożem w klasztorze zginął ksiądz, a 4 osoby zostały ranne. Uwaga kierowcy, zablokowana S8 w kierunku Warszawy. Między Złoczewem a Sieradzem zderzyły się dwie ciężarówki. Nie ma informacji o poszkodowanych. W stronę Warszawy wyznaczono objazdy, a utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. To ostatnia prosta kampanii wyborczej w Krakowie. W niedzielę mieszkańcy wybiorą prezydenta miasta. miasta. W wyścigu pozostało 7 kandydatów. Jan Hoffman wycofał się ze startu i przekazał poparcie Łukaszowi Gibale. O północy rozpocznie się cisza wyborcza. Potrwa do zamknięcia lokali w niedzielę. Wczoraj Monikę Piątkowską poparł premier Donald Tusk.
0: Kobieta uczciwa, jak mawiano kiedyś, żadnej pracy się nie boi. Ja ją poznałem w bardzo różnych okolicznościach, twardych negocjacjach. Wybór Moniki Piątkowskiej będzie wyborem prawdziwej prezydentki.
19: A jaka była ta kampania? O to dopytywał nasz reporter Jakub Solarz.
21: Krakowianie oceniają tę kampanię różnie. Z jednej strony cieszą się z dużej liczby kandydatów, z drugiej nie zawsze wiedzą, co jest w programach wyborczych.
22: Bardzo ciekawa. Jest dużo kandydatów, wiele możliwości.
23: Jak wszystkie kampanie. No według nas to mało się na ten temat słyszy.
22: No nie najwyższych lotów.
21: Jak komentuje Tomasz Synowiec, politolog z Klubu Jagiellońskiego, ta kampania nie wzbudza większych emocji wśród wyborców.
24: Pewne tchnienie, ożywienie na ostatniej prostej na pewno stanowiły debaty, jednak istnieją poważne wątpliwości, czy do większości mieszkańców Krakowa dotarły one.
21: Kluczowa może okazać się frekwencja, dodaje politolog, i mobilizacja twardego elektoratu.
19: A dziś kandydaci mają przed sobą pracowity dzień. Spotkania z wyborcami odbędą się aż do samego wieczora.
2: SK2 News, Trzebnica.
18: Tu Kacper Michalak. Powstanie pump track, a skatepark zostanie zmodernizowany. Gmina Oborniki Śląskie otrzymała ministerialną promesę w wysokości 1 900 000 zł na inwestycje przy ulicy Zielonej. Łączny koszt zadania przekracza 4 miliony złotych. Uniwersytet Wrocławski oraz ZOO Wrocław wypuścili ostatnio kaczki podgorzałki na stawach milickich. To w ramach projektu, który ma pomóc uratować ten zagrożony wyginięciem gatunek. Teraz rozpoczynają się tam również odłowy ryb. Rybacy przekonują, że karpia na tegoroczne święta nie zabraknie. Prace trwają na stawach w Radziądzu oraz w Stawnie.
25: Brawo, brawo, brawo. Już 3 minuty po godzinie 11. Każdy z nas ma w sobie coś z budowlańca. Mówię to dlatego, ponieważ dzisiaj mamy Dzień Budowlańca w kalendarzu. Co nas łączy z budowlańcami? No to, że możemy mieć ciężkie nogi jak cegły czasami po całym dniu roboty, prawda?
19: Znaczy powiem tak, budujesz napięcie.
25: Też tak może być. Jest niezła faza, to tak. Elektrycy, a budowlańcy, no też mają solidne fundamenty, załóżmy, do tego, aby prosić o podwyżkę.
1: Bez reklam. Jeden po drugim.
2: Teraz gramy 10 najlepszych polskich hitów.
25: A wiesz, że jest też dzisiaj dzień farmaceuty?
19: O, no. Ciekawe, jakie życzenia przyjmuje.
25: Farmaceuta, powiem ci, że pani, oni to mają leki na wszystko. I to takie, że wiesz, świat wiruje jak betoniarka.
19: Skąd wiesz?

Są takie gitary, którym nie wolno przeszkadzać, one teraz skończą. O, już właśnie skończyły. Meslowic i chłopcy w SC2. A propos, jak już mówimy o tym, że mamy dzień budowlańca, to czasami niektórzy mają naprawdę złotą fuchę, trzeba przyznać. Robotnicy czy tam remontowali kamienicę i znaleźli pod podłogą słoik, ale to nie był taki słoik z ogórkami. Były w nim 532 srebrne monety, a wszystko warte około 100 tysięcy złotych. SK2. Całe życie mówili, że pieniądze nie leżą na ulicy. No nie, leżą pod podłogą.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Tum, ten dźwięk brzmi, jakbyśmy wciskali jakieś guziczki, nie? Raz, dwa, trzy. No bo wciskamy guziczki do wehikułu czasu w SK2.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Zapraszam serdecznie was, rozgośćcie się, rozsiądźcie w naszym wehikule, bo tutaj na półce mam taką płytę, która nam się nieźle zabunkrowała wśród innych. Płyta Korowód, a na niej przełomowa piosenka Marka Grechuty. Ona powstała na początku lat 70. i numer ten naprawdę przyniósł sukces Markowi. Dni, których nie znamy. Doczekała się ta piosenka bardzo wielu coverów, na przykład Michał Bajor, Maryla Rodowicz, Krzysiu Cugowski czy zespół Mysłowic ją po swojemu zaśpiewali, ale ten numer również, mnie się też tak osobiście bardzo kojarzy, z pewnym filmem, numer Dni, których nie znamy. To jest numer, który jest rozpoznawalny podczas takiej sceny, w tym gangstersko-komediowym kawałku Chłopaki nie płaczą. Tak, to jest film w reżyserii Olafa Lubaszenki, a numer Dni, których nie znamy pojawia się właśnie po tym cytacie.
2: I co? Są bunkry?
3: Bunkrów nie ma, ale też jest za...

0: Liwka i nowość w ST2, poza tobą nic? No, poza wami to ja nikogo innego nie widzę przy naszym eskowym stole, kochani, bo SK2 robi imprezę, ale musimy do tej imprezki odpowiednio się przygotować, razem z wami, kulinarnie rzecz jasna. Dlatego już jutro w SC2 od samego rańca będzie nas uczyć gotować słynna dziennikarka Daria Ładocha. Jutro będzie z nami tutaj pichcić na antenie to, co najlepsze, a na takie najlepsze polskie posiłki, dania, główne zupki również, głosować możecie na sk2.pl. Te głosy się liczą, bo potem musicie już szykować telefony. Kto wie, może akurat zadzwonimy do ciebie niebawem, abyś dołączył do naszej eskowej ekipy, która zasiądzie przy stole bardzo ogromnym, biesiadnym na samym Stadionie Narodowym.
1: SK2.
0: Za wszystko oczywiście płacimy my. Wy? Totalne zero. SK2.pl. Tam się zgłaszajcie.
1: Reklama.
2: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
3: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za

0: 13 tysięcy.
1: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
2: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W niedzielę są urodziny Kaśki. Co jej kupimy?
6: To, co tobie na imieniny. Kartę podarunkową do Magnolia Park.
5: Jedna karta, tysiące możliwości.
6: A w ten weekend kupując kartę podarunkową za 100 zł, dostajesz dodatkowe 20 zł od Magnolii.
5: Jeszcze więcej możliwości. Wezmę drugą kartę dla siebie.
6: I kupisz sobie sukienkę na urodziny Kaśki?
5: Dokładnie. To 20% więcej do wykorzystania na zakupy.
6: Karta z bonusem w Magnolia Park tylko 25 i 26 września.
7: I po reklamie.

0: Malam w SC2, kocham cię, kochanie moje. Za ten obiad, który właśnie przygotowujesz, jest taki pachnący, bo to już za chwilę godzina 12, pora między innymi obiadowa, ale też pora na najświeższe newsy w SC2.
1: Autopromocja.
2: Poznańskie pyry, śląskie kartofle, zakopiańskie grule, kaszubskie bulwy.
3: Jak Polska, długa i szeroka. Barabole, kompery i ziemnioki mają różne nazwy i różne smaki.
4: Jakie?
3: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
5: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
7: Kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
6: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
8: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
9: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
10: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: Halo Wrocław, nie jedź na pamięć. Salon Łazienek Bocaro zmienił adres. Odpalaj nawigację na Awicenny 43 i kupujesz? Wszystko taniej o wartość VAT 23%. A do tego jeszcze bezpłatne spotkanie z projektantem i twoja łazienka będzie ładniejsza niż u sąsiada. Salon Łazienek Bocaro Wrocław, ulica Awicenny 43. Teraz wszyscy tam kupują.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Na Dzień Chłopaka dla moich chłopców mam prawdziwego asa w rękawie. Kartę podarunkową do Centrum Handlowego Marino. To prezent, który ucieszy i zawsze jest trafiony. Karty podarunkowe do kupienia w Marino przy Paprotnej 7 we Wrocławiu lub do wygrania w konkursie na www.wrocławskidzieńchłopaka.sk.pl.
16: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany Luzer. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Luzer. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty cukier biały 1 kg 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. A wszystkie chłodzone pizze Donatello, drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu twarzy i stylizacji paznokci, drugi tańszy produkt 80% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Biedronka.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu są składy drewna Drewbud w Księgnicach pod Trzebnicą.
22: Nad Trzebnicą, Miliczem, Prusicami czy Żmigrodem cały czas pochmurne niebo nie zanosi się niestety na poprawę. Dziś do 16 stopni maksymalnie w naszym regionie, teraz termometry pokazują 13. Zrobi się zatem jeszcze trochę cieplej, ale trzeba przyznać, że mamy dziś do czynienia z typowo jesienną aurą. Pogoda o tej porze roku potrafi być jednak piękna i te przyjemne momenty czekają nas już za chwilę. W sobotę oraz niedzielę termometry na północy Dolnego Śląska pokażą 21 stopni, a słońce wyjrzy do nas nawet na parę dni.
21: Sponsorem programu są składy drewna Drewbud w Księgnicach, oferujące drewno konstrukcyjne, więźbę dachową oraz narzędzia dla fachowców.
0: 12 News SK2, Michał Rawa. 12-latek za kierownicą samochodu krąży po Wrocławiu. Jest pilny apel dolnośląskiej policji, która poszukuje chłopca z Siechnic. Ten o poranku odjechał z domu autem. Służby alarmują, że 12-latek może stwarzać zagrożenie zarówno dla innych uczestników ruchu. Łączymy się z naszym wrocławskim reporterem Kacprem Michalakiem.
23: Tak, jestem.
0: Co udało ci się ustalić?
22: Jak przekazała mi podkomisarz Aleksandra Freus, wrocławska policja przyjęła właśnie zawiadomienie o zaginięciu dwunastolatka. To Łukasz Nowak z podwrocławskich Siechnic. Chłopak wsiadł za kierownicę czarnego Volkswagena Golfa o numerze rejestracyjnym DWR1432T. Sytuacja jest niebezpieczna, bo dziecko porusza się drogami publicznymi. Kamery monitoringu uchwyciły samochód o godzinie 8:27 na skrzyżowaniu Alei Karkonoskiej i Zwycięskiej we Wrocławiu w kierunku centrum.
0: Policja prosi o pomoc w odnalezieniu chłopca i samochodu. Świadkowie są proszeni o kontakt z mundurowymi. Tragiczne doniesienia z Ukrainy. 4 osoby zginęły w rosyjskim ostrzale. W Kijowie zginął 14-letni chłopiec. Rannych zostało w sumie 14 osób. Poważnie uszkodzone zostały bloki mieszkalne, a także siedziba Najwyższej Rady Sądownictwa.
2: To była sekunda. Chłopok i wylecieli drzwi, wikna i tak na skłoś proleciło. No i sobie pішов dym. No i ja zaczęła wybiegać na ulicę. Nie było trwogi nawet.
0: Relacjonuje jedna z mieszkanek Kijowa. Tylko w ciągu tej doby w Kijowie 5 razy ogłaszano alarm powietrzny. Pilny komunikat sanepidu dla mieszkańców gminy Chęciny w Świętokrzyskim. W wodzie z miejskiego wodociągu wykryto przekroczone stężenie ołowiu. Wody nie wolno pić, przygotowywać na niej posiłków, ani używać do kąpieli.
3: Podjęliśmy od razu kroki, żeby dostarczać mieszkańcom wodę z beczką wozami. Dzisiaj pobieramy próbki po przepłukaniu i po zrzuceniu tej wody z wodociągu i oczekujemy dzisiaj na wynik.
0: Mówi Andrzej Paździerz, dyrektor zakładu gospodarki komunalnej w Chęcinach. Z kolei w okolicznym Bodzentynie w wodzie wykryto bakterie coli.
4: SK2 News, Trzebnica.
22: Tu Kacper Michalak. Była przekonana, że pomaga swojej córce, a padła ofiarą oszustwa. Mieszkanka powiatu trzebnickiego straciła blisko 6 tysięcy złotych. Kobieta otrzymała wiadomość z informacją o zmianie numeru telefonu córki, a następnie prośbę o opłacenie rachunku. Wykonała 2 przelewy. Dopiero kontakt z prawdziwą córką ujawnił oszustwo. W miejscowościach Góry i Biadaszka powstają nowe wiejskie świetlice. Za ponad 33 tysiące złotych od samorządu województwa gmina Cieszków zakupi teraz stoły i krzesła do sal głównych oraz zaplecze kuchenne.
23: Piątek, piąteczek, piątunio, tak się mówi, a do tego jeszcze mamy południe. 2,5 minuty po południu i pierwszy jesienny weekend coraz bliżej. To co? Powolutku zwalniamy obroty, odkładamy obowiązki, łapiemy weekendowy nastrój. W tej godzinie z 10 hitami i z Kamilem Noselem, który za chwilę może cię wkręcić.

0: A ten bardzo lubi żyć życiem towarzyskim. Kamil Nosel już teraz w SC2 tak podpuszcza, że człowiekowi aż zęby się zaciskają.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Ja słucham.
3: Dzień dobry, z krążownika Weronika. Ja telefonuję do pana Sebastiana, którego mamy na lot do Turcji w sprawie uzębienia. To pan, tak?
2: Tak.
3: Szanowny panie, pan będzie robił górę i dół, jeśli chodzi o zęby, czy jakoś inaczej pan się umawia?
2: Góra i dół było.
3: A możemy rozplanować to troszeczkę inaczej, bo teraz tak, Turcja nas poinformowała, że mają owszem implanty porobione, ale tak zwaną, proszę pana, tą tyłówką wewnętrzną do przodu.
2: No, ja chciałbym je zrobić, mieć je porządnie zrobione.
3: I teraz, jeżeli, proszę pana, założą panu te licówki, no to wtedy ta zewnętrzna strona będzie stroną wewnętrzną i odwrotnie.
2: To wtedy teraz jak zrobić najlepiej?
3: Tutaj mają pomylone strony wewnętrzne z zewnętrznymi. I jak panu mieli nakładać, że pan widzi zewnętrzną na zewnętrznej, to będzie pan widział na zewnętrznej wewnętrzną.
2: No to tak nie powinno być. Ja się umawiałem na normalne...
3: Ale nie, proszę pana, to mówię panu, oni to jeszcze zeszlifują.
2: A to jest różnica przy takich rzeczach.
3: Nie, w ogóle, proszę pana. Co pan teraz czuje od wewnętrznej strony zęba? Pan ma takie jakby wgłębienie?
2: A wewnątrz, no, mam taki lekki...
3: Tak, no i ten rowek, proszę pana, są dwie opcje. Albo panu wyszlifują, żeby był na płasko, albo po prostu, proszę pana, jeszcze dołożą tam jakiegoś preparatu, żeby to wygładzić.
2: No to nie wiem, bo to trochę tak teraz idzie, nie? Żeby miał zewnątrz na wewnątrz.
3: Tak, tylko że jedynka będzie jedynką, ale jedynka będzie nie zewnętrzna, a wewnętrzna i wtedy, proszę pana, można ją z tej wewnętrznej zrobić zewnętrzną poprzez dołożenie albo zaszlifowanie.
2: A dobrze, a jak oni mogli zrobić, jak oni jeszcze wiedzą, jak ja bym miał...
3: Nie, to ogólnie, proszę pana, bo to jest forma.
2: Aha.
3: Co robimy, szanowny panie, bo ja też muszę pisać. Czy przekładamy, czy pan jedzie, no i nie, i robię
2: jak
3: panu
2: ja
3: te...
2: Jak ja już mam bilet kupiony, proszę panią, na
3: A,
2: ten.
3: Czyli pan jedzie, czyli pisać, że pan będzie się decydował na te, które wyglądają, proszę pana, od wewnątrz, tak samo jak na zewnątrz i odwrotnie.
2: No tak, tylko że ja tam na pewno będę z nimi dyskutował na miejscu, nie?
3: A, to niech pan też to przedyskutuje z Wiktorią.
4: Kochanie, zostać skręcony w Radiu SK.
2: O, ja cię
1: Nosel wkręca.
0: O, ja cię. Jeżeli też chcecie podkręcić trochę atmosferę, ale to tak, że normalnie aż szczęka opadnie, zgłaszajcie się. sk2.pl Nosel wkręca. Od poniedziałku. Ponownie.

0: Lamberry Plan Awaryjny WST2. A teraz mam dla was nowość.
1: SK2. 100%. 100% polskich hitów.
0: Ten akurat będzie od Mroza. Wszystko, czego chciałem. Mrozu, ty wszystko masz?
2: Właśnie to jest takie przewrotne, że wydaje mi się, że czego innego chciałem, jak miałem 20 lat, czego innego chcę dzisiaj. No, rzeczywiście od losu dostałem bardzo dużo. No, gram teraz wspaniałe koncerty, za chwilę trasa koncertowa. Tutaj z waszego studia za chwilę jadę na salę prób i ciśniemy z chłopakami.
0: Będzie na pewno ogień. Wszystko, czego chciałem. Mrozu i bracia Kasperczyk.

0: ciekawe, kto dzisiaj będzie się śmiał, bo przed nami sportowy piątek z reprezentacjami Polski i to w roli głównej. Nasi siatkarze będą walczyć o finał Mistrzostw Europy, z kolei nasi piłkarze zagrają w Lidze Narodów z Bośnią i Hercegowiną. Siatkówka, start o 17, noga o 21, ale fajnie się złożyło. Przez kilka godzin połączy nas w końcu piłka, a te dwa sporty zresztą mają bardzo wiele ze sobą wspólnego, siatkówka i piłka nożna, bo w każdym ważny jest atak, obrona i blok.
1: SK2.
0: I potem trofea. A te już wręczy za chwilę Dawid Podsiadło wam w SC2.
2: Autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
1: Schabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
3: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
2: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
2: Autopromocja.
5: Reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
6: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
5: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
6: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
7: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Centrum Handlowe Marino wraca do gry w wielkim stylu. Już 20

0: 25 i 26 września z okazji reotwarcia. Konkursy, nagrody, tort, Candyland w sobotę Piotrowscy, a w akcji Złoty Przycisk. Do wygrania iPhone 17 Pro Max, Thermomix, suszarka i odkurzacz Dyson, głośniki i inne nagrody. Zapraszamy do Marino.
1: Na Dzień Chłopaka dla moich chłopców mam prawdziwego asa w rękawie. Kartę podarunkową do Centrum Handlowego Marino. To prezent, który ucieszy i zawsze jest trafiony. Karty podarunkowe do kupienia w Marino przy Paprocznej 7 we Wrocławiu lub do wygrania w konkursie na www.wrocławskidzieńchłopaka.sk.pl.
2: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Już dziś w Lidlu. Wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: O nie, spóźniłem się na rekrutację na studia. I co teraz?
8: Wcale nie jest za późno. W Akademii Techniczno-Artystycznej Wydział Wrocławska Akademia Biznesu rekrutacja nadal trwa. Możesz wybrać architekturę, architekturę wnętrz, informatykę, logistykę, sprzedaż i marketing, turystykę i rekreację lub zarządzanie. Sprawdź szczegóły i zapisz się już dziś na akademiata.pl.
7: Czyli jeszcze tej jesieni będę mógł zacząć studia?
8: Dokładnie. Nie czekaj, rekrutacja trwa. akademiata.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Masło za 2,49 czeka na Ciebie.
11: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę.
10: Spotkajmy się w Biedrze. I po reklamie.

0: Chodzenie boso ma bardzo wiele zalet i odkryli to panowie z Zakopauera, że między innymi stópki mają wolne, skarpety są czystsze, no i nie trzeba szukać tego drugiego zgubionego buta. Ale za to, w jakich butach dzisiaj przyszła Antonina van Dessel. Ona już za chwilę odpali wrotki po godzinie 13 i najlepsze polskie hity. W SC2. Kowalski, bawcie się dobrze.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Na oszczędne plany zakupowe Bricomarsze poleca hity cenowe. Tylko do 3 października. Zrębki drzewne Focus 50 litrów, jedynie 24,99. Oraz saszetkę dla kota Frendi 100 gramów, tylko złoty 49 przy zakupie 4 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A majonez dekoracyjny Winiary, 700 ml, 9,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
11: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
10: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm. Dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
15: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
16: Elektryk? Pewnie drogi.
15: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
16: Co? Z serwisem i gwarancją?
15: I tylko 10% opłaty wstępnej.
16: Tylko gdzie jest haczyk?
15: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
16: Czekaj, 30 tysięcy?
15: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
17: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
18: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
19: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie. Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: W niedzielę są urodziny Kaśki. Co jej kupimy?
22: To, co tobie na imieniny. Kartę podarunkową do Magnolia Park.
21: Jedna karta, tysiące możliwości.
22: A w ten weekend, kupując kartę podarunkową za 100 zł, dostajesz dodatkowe 20 zł od Magnolii.
21: Jeszcze więcej możliwości. Wezmę drugą kartę dla siebie.
22: I kupisz sobie sukienkę na urodziny Kaśki?
21: Dokładnie. To 20% więcej do wykorzystania na zakupy.
22: Karta z bonusem w Magnolia Park tylko 25 i 26 września.
21: I po reklamie.
0: chmur nad Dolnym Śląskiem dzisiaj sporo. Mam nadzieję, że was nie zniechęcają, bo przecież mamy dzisiaj piątek, więc warto być w dobrym humorze. Przed nami weekend ze zdecydowanie lepszą pogodą. Są duże szanse na słoneczne momenty oraz wysoką, jak na jesieni, temperaturę. Dziś 16 stopni, jutro natomiast możliwe 21, a po weekendzie 23. I tak jak już wspominałem, gęste chmury znad Trzebnicy, Milicza i okolic znikną. Jesień może być piękna, a w Dolinie Baryczy na Dniach Karpia tym bardziej.
1: 13 News CSK 2, Michał Rawa, 41-latek, zginął od ciosów nożami. Dwóch podejrzewanych jest w rękach policji. Mundurowi wyjaśniają okoliczności tragicznych wydarzeń w okolicach Teatru Wino w Wrocławiu. W nocy dwóch mężczyzn zaatakowało 41-latka. Mimo akcji ratunkowej nie udało się go uratować.
2: W toku czynności osoby podejrzewane o ten czyn zostały zatrzymane przez policję. Na miejscu zdarzenia funkcjonariusze wykonali niezbędne czynności i oględziny pod nadzorem prokuratora. W chwili obecnej prowadzone są dalsze czynności procesowe, które mają wyjaśnić dokładny przebieg i okoliczności tego tragicznego zdarzenia.
1: Relacjonuje Izabela Lewicka-Waszach z inowrocławskiej policji. Zatrzymani mężczyźni mają 34 i 38 lat. Na razie nie wiadomo nic o ich motywach. 12-latek z Wrocławia, który rano odjechał autem swoich rodziców, znaleziony. Chłopiec przejechał ponad 150 km. Policjanci znaleźli go na parkingu w Zielonej Górze. Funkcjonariusze zapewniają, że nastolatek jest cały i zdrowy. Król lew po łódzku. W tamtejszym orientarium na świat przyszły dwa lwiątka, samiczka i samiec.
23: Narodziny lwów w ogrodach zoologicznych zdarzają się bardzo często. Natomiast u nas prezentujemy podgatunek lwa azjatyckiego. Jest to podgatunek lwów, których w środowisku naturalnych zostało mniej niż 300.
1: Mówi Michał Gołędowski, dyrektor hodowli i rozwoju. Na razie lwiątek nie zobaczą jednak zwiedzający. Zwierzęta czekają jeszcze kolejne szczepienia.
24: SK2 News, Trzebnica.
0: Tu Kacper Michalak. Prawie 1,5 miliona złotych na budowę 56 przydomowych oczyszczalni ścieków. Gmina Oborniki Śląskie otrzymała dofinansowanie od Zarządu Województwa Dolnośląskiego. Inwestycja ma zostać zrealizowana w formule zaprojektuj i buduj. Wkrótce ma zostać wyłoniony wykonawca. Trwają Dni Karpia w Dolinie Baryczy, w regionie, który warto odwiedzić.
25: Można zaplanować sobie jazdę rowerem, pospacerować, zjeść lokalnie.
0: Zachęca Anna Urbańczyk, koordynatorka cyklu. Jutro między innymi zawody wędkarskie nad Zalewem Milickim. Szczegóły wydarzeń znajdziecie w sieci.
26: No i trochę mi dzisiaj niespodziankę zrobiłeś. Ja czekałam na Kubę. Kuba odmieniony taki. Inny styl, inny fryz. No właśnie, co tu się porobiło? No ale my dojdziemy, co tam się wydarzyło. Dlaczego Kuba dzisiaj nie chciał
1: zaraz
26: być
1: go zawołamy.
26: Zaraz zawołamy. Antonina Vandesę, ale też bardzo mi miło, także ja się bardzo cieszę. A tamtego jeszcze z... kurczybyka małego dorwiemy. Antonina Vandesel po godzinie 13 w piątek. Witam was serdecznie. Porcja najlepszych polskich hitów, no to właśnie tu.
24: 100% polskich hitów.
26: Jak na piątek przystało, w klubowych rytmach Golec, Orkiestra BDOS i Grumi górą ty. No to jedziemy.

Budka Suflera, piąty bieg, numer idealny na piątek, żeby właśnie wrzucić piąty bieg i uciec gdzieś daleko i mieć spokój. Ale nie o tym, bo o kotach teraz chcę wam powiedzieć, bo nie wiem, czy wiecie, że koty właściwie miauczą głównie do nas, czyli do ludzi. Między sobą komunikują się totalnie inaczej, a to takie miau to ich sposób na człowieka. I co jest najlepsze, potrafią się nauczyć, jaki dźwięk na nas działa najlepiej. Czyli jeżeli wasz kot ma kilka różnych rodzajów miauczenia, to nie. On nie jest gadatliwy. On po prostu opracował strategię komunikacji z wami, czyli z ludźmi. No i teraz w sumie wszystko jest jasne. My przez lata myśleliśmy, że kot nie wie, czego chce, no a on doskonale wie. Tylko najpierw sprawdza na nas, które miau jest takie, że najwięcej osiągnie. To jest bardzo ciekawe. SK2. I teraz wszyscy zupełnie inaczej patrzą na swoje koty. No posłuchajmy piosenki w płomieniach.

0: Nowych Troj. SK2.
1: Wehikuł czasu. Tym razem przenosimy się do 1982 roku i to właśnie wtedy Halina Frąckowiak wypuściła Serca Gwiazd. Numer, który do dzisiaj zachwyca swoim klimatem i po latach doczekał się nawet nowych interpretacji, między innymi w wykonaniu na przykład Darii Zawiałow. A co działo się wtedy? No słuchajcie, w Polsce wciąż obowiązywał stan wojenny, a na świecie Michael Jackson wydał legendarny album Thriller, który no zmienił totalnie historię muzyki. No a teraz czas na prawdziwą klasykę, więc już teraz w SC2 w wehikule czasu Halina Frąckowiak i Serce Gwiazd.

0: To była Świeża Sanach i Cichosza. I przyznam wam się szczerze, że ja z tym numerem na początku miałam tak, no, że nie do końca mi wchodził, ale no, po kilku razach w zapętleniu może lecieć. Bardzo mi się to podoba, Sanach, Cichosza. I jeżeli wam ten numer też się podoba i możecie go słuchać w zapętleniu, to zapraszam was na naszą stronę sk2.pl w zakładkę Gorąca Polska 20. No i głosujcie, no bo jeszcze macie szansę pomóc Sanach, żeby znalazła się na podium, dlatego że już dziś po godzinie 18 notowanie Gorącej Polskiej 20 z Łukaszem Zduńczykiem. No i dowiemy się, co jest waszym numerem 1, więc jeszcze mamy trochę czasu, no i wszystko w waszych rękach. Także jeżeli Sanach i Cichosza przypadło wam do serca, no to wiecie, co robić.
1: SK2. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Pani Celinka wie, co jest super.
9: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
8: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra. 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
10: Halo Wrocław, nie jedź na pamięć. Salon Łazienek Bocaro zmienił adres. Odpalaj nawigację na Awicenny 43 i kupujesz? Wszystko taniej o wartość VAT 23%. A do tego jeszcze bezpłatne spotkanie z projektantem i twoja łazienka będzie ładniejsza niż u sąsiada. Salon Łazienek Bocaro Wrocław, ulica Awicenny 43. Teraz wszyscy tam kupują.
11: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Wszystkie drogi prowadzą do salonu MG na Wrot Bielany Wrocławskie. Poznaj nasze topowe modele i skorzystaj z ekstra rabatów. Czy warto? Jeszcze jak. Samochody dostępne od ręki. MG na Wrot Bielany Wrocławskie, ulica Handlowa 8. Sprawdź na Facebooku.
12: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa śląska Morliny. Duża paczka. 11,90 za kilogram. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
13: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
14: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
15: No ja. Właśnie otwieram firmę.
14: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
15: To tak się da?
14: No ba.
13: Idź na swoje i załóż.

0: konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. Pekao, Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: I porek.

0: Perfekt i numer Nie płacz Ewka na kilka chwil przed godziną 14 w piątek 25 września w Radiu SK2. Po godzinie 14 na start dużo dobrych hitów. Krzysztof Krawczyk, elektryczne gitary, Daria Zawiałow. Więc jak sami słyszycie, naprawdę każde muzyczne ucho znajdzie u nas coś dla siebie. Koniecznie zostańcie i słyszymy się za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Poznańskie pyry, śląskie kartofle, zakopiańskie grule, kaszubskie bulwy.
3: Jak Polska długa i szeroka. Barabole, kompery i ziemnioki mają różne nazwy i różne smaki.
4: Jakie?
3: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
5: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
10: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
11: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
12: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
13: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
14: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
15: Play. 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11, 15.
18: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
20: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
21: Phonix Ból Uszu Max.
20: Słucham?
21: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
20: Phonix Ból Uszu Max?
21: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
22: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
23: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
24: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
25: Tylko w piątek w Lidlu. Wszystkie chipsy i chrupki, 2 opakowania plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus, Red Bull różne rodzaje, 2 opakowania plus 2 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
26: Lidl, to się opłaca.
27: To będzie ostatnia reklama.
28: W niedzielę są urodziny Kaśki. Co jej kupimy?
29: To, co tobie na imieniny. Kartę podarunkową do Magnolia Park.
28: Jedna karta, tysiące możliwości.
29: A w ten weekend kupując kartę podarunkową za 100 zł, dostajesz dodatkowe 20 zł od Magnolii.
28: Jeszcze więcej możliwości. Wezmę drugą kartę dla siebie.
29: I kupisz sobie sukienkę na urodziny Kaśki?
28: Dokładnie. To 20% więcej do wykorzystania na zakupy.
29: Karta z bonusem w Magnolia Park tylko 25 i 26 września.
28: I po reklamie.
29: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: do 16 kresek. Zbliżą się za chwilę słupki na termometrach w powiatach trzebnickim i milickim. Do tego cały czas pochmurne niebo na północy Dolnego Śląska i nie zanosi się na solidną poprawę. Warto jednak poczekać na weekend, który przecież już zaraz. Ten będzie naprawdę ładny, bo czekają nas przeważnie słoneczne dni. Maksymalnie 21 stopni będziemy mogli zobaczyć zarówno w sobotę, jak i niedzielę na termometrach w Trzebnicy, Miliczu, Żmigrodzie czy Prusicach.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
2: 14. NewsESK 2. Michał Rawa. Nożownik z Jarosławia wciąż jest w szpitalu. Śledczy mają już dla niego gotowe zarzuty. Prokuratura czeka na zgodę lekarzy, aby przesłuchać 31-letniego Ukraińca Ihora M. To on wczoraj zaatakował w klasztorze benedyktynek. Od ciosów nożem zginął ksiądz, a 4 ranne osoby trafiły do szpitali. Przed prokuraturą okręgową w Przemyślu jest nasz reporter Tomasz Widak.
3: Tak, jestem. Dzień dobry.
2: Czy ustalono już, jak i dlaczego napastnik pojechał do Jarosławia?
3: Wiadomo już, że po nieudanej próbie przekroczenia granicy w Korczowej mężczyzna trafił do Jarosławia samochodem innych osób. Nie wiadomo jednak, kto go tam przewiózł i dlaczego 31-latek udał się właśnie do opactwa. Śledczy przesłuchali już blisko 20 świadków. Prokuratura ma już przygotowane zarzuty zabójstwa.
2: Dodajmy, że według ostatnich informacji ranni w ataku są w stanie stabilnym i ich życiu nic nie zagraża. Zostały im tylko godziny, aby przekonać nieprzekonanych. To już ostatni dzień kampanii wyborczej w Krakowie. W niedzielę mieszkańcy wybiorą nowego prezydenta miasta. Daria Gosek-Popiołek z Lewicy na krakowskim Kazimierzu obiecywała dzisiaj, że zadba o prawo do spokojnego snu mieszkańców.
4: Nasz wskaźnik pokazywał, że te normy hałasu były przekroczone. Dudnienie, krzyki.
2: Z kolei Michał Drewnicki z PiSu przekonuje, że miasto pod jego rządami będzie dostępne dla wszystkich.
5: Gdzie nie turyści rządzą w Krakowie, ale mieszkańcy. Gdzie troszczymy się zarówno o osoby młodsze, jak i o seniorów.
2: Od północy w Krakowie będzie obowiązywała cisza wyborcza. Analitycy nie mają przełomowych informacji dla kierowców. W przyszłym tygodniu kolejna podwyżka cen paliw. Według ekspertów z epetrol.pl średnia cena diesla może przekroczyć 9 zł za litr. 95 z kolei może kosztować ponad 8 zł. Gaz LPG nie przebije 3 zł i 24 groszy. Głównym powodem podwyżek niezmiennie wojna na Bliskim Wschodzie.
6: K2 News. Trzebnica.
0: Tu Kacper Michalak. Do tej pory robiło to nadleśnictwo Milicz. Teraz ma się tym zająć gmina. Chodzi o dostawę wody dla 40 mieszkańców Lasowic. Gmina Milicz planuje przejęcie wodociągu. W planach są zakup infrastruktury za około 200 tysięcy złotych oraz budowa stacji uzdatniania wody za 500 000 zł. Gminne przepisy na rodzinne domowe potrawy. Gmina Prusice chce zebrać wyjątkowe receptury i stworzyć przepiśnik gminny, czyli zbiór sprawdzonych rodzinnych przepisów mieszkańców. Można je dostarczać do Centrum Usług Społecznych w Prusicach lub mailowo.
7: No to teraz będzie poważne pytanie. Skoro mamy jesień, Dawaj. To ty jesteś team jesieniary i jesieniarze, czyli kocyk, herbatka i te sprawy, czy raczej oby przetrwać zimę i jesień do wiosny?
2: Ja jestem tym kocyk albo bez kocyka, bo mi taka temperatura pasuje.
7: Czyli cynamon oficjalnie u ciebie już płynie w żyłach.
2: Zgadza
7: się. Tak no jest. I bardzo fajnie, to my jesiennie zaczynamy. Ja też jestem team jesieniary, jesieniarze.
2: Bardzo dobrze.
7: Także zaczynamy kolejną godzinę jesiennie w SC2.
8: Bez reklam. Jeden po drugim.
6: Teraz gramy 10 najlepszych polskich hitów.
7: I teraz idealnie pod te herbatki, kocyki, Krzysztof Krawczyk, tylko ty, tylko ja. Jesień.
16: Każdy dzień.

0: Magda FM, kłamstwo. Ja kłamać nie będę, powiem najszczerszą prawdę i to prosto z nieba. Dlatego, że jutro na niebie pojawi się żniwny księżyc, czyli wrześniowa pełnia po prostu. I ta nazwa, wiem, brzmi trochę jak tytuł jakiegoś nowego sezonu Farmy, ale ma, słuchajcie, całkiem ciekawą historię. Dawniej takie światło księżyca pomagało po prostu przy jesiennych zbiorach, no bo było po prostu dłużej, jasno i było łatwiej. A dzisiaj, no... Jutro wieczorem zadzieramy głowy do góry, no bo czasem nie wszystko, co warto zobaczyć, jest w telefonie, moi mili.
1: SK2.
0: A muzycznie już teraz Demono, wszystko jest na sprzedaż.

0: Dziś wieczorem Polska gra z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Pierwszy gwizdek, słuchajcie, o 20.45 na PGE Narodowym, więc wieczór mamy już właściwie zaplanowany, a na pewno fani piłki nożnej. A jeżeli nie wybieracie się na stadion, no to spokojnie, no bo przecież można kibicować z kanapy, w szaliku, z pełnym zaangażowaniem. I najważniejsze, jeżeli Polska wygra, świętujesz jak po finale, do białego rana. Jeżeli przegra, no to od jutra wszyscy jesteśmy ekspertami od piłki. SK2.
1: Reklama. Centrum Handlowe Marino wraca do gry w wielkim stylu. Już 25 i 26 września z okazji reotwarcia. Konkursy, nagrody, tort, Candyland w sobotę piotrowscy, a w akcji Złoty Przycisk do wygrania iPhone 17 Pro Max, Thermomix, suszarka i odkurzacz Dyson, głośniki i inne nagrody. Zapraszamy do Marino.
2: Na Dzień Chłopaka dla moich chłopców mam prawdziwego asa w rękawie. Kartę podarunkową do Centrum Handlowego Marino. To prezent, który ucieszy i zawsze jest trafiony. Karty podarunkowe do kupienia w Marino przy Paprocznej 7 we Wrocławiu lub do wygrania w konkursie na www.wrocławskidzieńchłopaka.sk.pl.
3: 3, 17, 40.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
8: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
7: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
11: Phonix Ból Uszu Max.
10: Słucham?
11: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
10: Phonix Ból Uszu Max?
11: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
13: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
14: Elektryk? Pewnie drogi.
13: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
14: Co? Z serwisem i gwarancją?
13: I tylko 10% opłaty wstępnej.
14: Tylko gdzie jest haczyk?
13: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
14: Czekaj, 30 tysięcy?
13: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
15: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
16: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie dwóch. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl. To się opłaca.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl.

0: Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
1: I po reklamie.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe.

0: Ostatni piątek września na zegarach powoli wybija godzina 15. To była Luna i numer A Może? No, a może tak po godzinie 15 chcielibyście kolejną porcję najlepszych polskich hitów? Powiem tak, słuchajcie, da się zrobić, da się zrobić. I na start Smolasty z Dodą, Sylwia Grzeszczak, Jan Borysewicz i Paweł Kukiz. No to jak? Wchodzicie w to?
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
3: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
3: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
4: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
5: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
6: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
7: Reklama. 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
12: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
11: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
13: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
11: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Wszystko, czego dziś chcę,
15: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi, tylko złoty 99, kupując 3.
16: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
17: Pani Celinka wie, co jest super.
18: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
17: W tę sobotę śmietanka 30% Primo, 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra, 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
19: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
20: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
21: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
22: Castorama. Teoria
23: i praktyka.
22: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
23: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
24: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
25: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
26: Dobrze.
25: 15 zł.
26: Lepiej.
25: 20 zł.
26: Najlepiej. Na Orlenie?
25: Ciepło.
26: Z kuponami?
25: Cieplej.
26: W Orlen witaj.
27: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
1: To będzie ostatnia reklama.
28: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany Luzer. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Luzer. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
4: Ruch na dolnośląskich drogach może się teraz zwiększać, a to dlatego, że mamy piątkowe popołudnie i wszyscy chcą domknąć ostatnie sprawy w tym tygodniu albo po prostu wrócić bezpiecznie z pracy czy szkoły do domu. Mam nadzieję, że piątek był dla Was dobrym dniem na północy Dolnego Śląska, a teraz trzymam kciuki za przepiękny weekend, który nam zapowiadają ludzie od pogody. W Trzewnicy, Miliczu i okolicach spodziewamy się jutro oraz w niedzielę nawet 21 stopni. Do końca września słonecznych momentów będzie coraz więcej.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
5: 15. Newseska 2. Michał Rawa odpowie za usiłowanie zabójstwa policjanta. 33-latek, który postrzelił funkcjonariusza na służbie, usłyszał zarzuty. Do tych wydarzeń doszło wczoraj w Kraśniku Górnym na Dolnym Śląsku. Podejrzanemu grozi dożywocie. 33-latek usłyszał zarzuty. O szczegółach Błażej Stachewicz.
6: To usiłowanie zabójstwa, czynna napaść na policjanta oraz nielegalne posiadanie broni, mówi prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska.
7: Przyznał się do zarzucanych mu przestępstw, złożył wyjaśnienia.
6: Prokuratura zaznacza, że sprawca był już wcześniej wielokrotnie karany. 29-letni funkcjonariusz przebywa w szpitalu. Jego stan jest ciężki.
5: 33-latek na widok policji otworzył ogień. 29-letni funkcjonariusz został postrzelony w głowę. Akcja ratunkowa po eksplozji w centrum Aten. 3 osoby zostały ranne po wybuchu w starym dwupiętrowym budynku. Trwają poszukiwania 2 zaginionych osób. Odłamki i fala uderzeniowa uszkodziły też zaparkowane samochody i okoliczne sklepy. Według wstępnych ustaleń przyczyną był wyciek gazu. Mieszkańcy 5 miejscowości między Bydgoszczą a Toruniem zostali bez wody do picia. W gminie Zławieś Wielka sanepid wykrył w wodzie bakterie z grupy coli. Mieszkańcy przyznają, że skażona woda w kranie to ogromne utrudnienie. Gmina zapewniła beczkowozy.
8: 10 litrów mąż jeszcze niesie.
9: Bardzo ciężko, kąpać się nie można.
29: Jedziemy do Torunia do rodziny się wykąpać.
5: Wodociąg w Rzęczkowie zaopatruje mieszkańców 5 miejscowości. Zamknięto tam też szkoły. Jeszcze dziś zostaną pobrane kolejne próbki wody. W poniedziałek zostaną podjęte dalsze decyzje.
2: SK2 News, Trzebnica.
4: Tu Kacper Michalak nie opanował pojazdu i wpadł do rowu. Do zdarzenia doszło wczoraj między Pierstnicą a Bukowicami. Milicka policja ukarała mandatem 27-letniego mieszkańca gminy Krośnice po tym, jak stracił panowanie nad osobówką podczas jazdy mokrą nawierzchnią. Auto dachowało, a wewnątrz były z nim 2 pasażerki. Nikomu nic groźnego się nie stało. Trwa projekt z Orlika na stadion. Dzieci i młodzież z całej Polski rywalizują w turniejach, również w powiecie trzebnickim. Kolejna rywalizacja w poniedziałek o 9 w Obornikach Śląskich oraz o 9.30 w Trzebnicy.
30: Jesteśmy dorośli, nie da się ukryć, więc mam do ciebie pytanie. Jaka dorosła rzecz w ostatnim czasie najbardziej poprawiła ci humor?
5: Nie zawsze poprawię jeżdżenie samochodem, więc to jakby jest, wiesz.
30: A mi na przykład zapach płynu do płukania. Więc oficjalnie, a tobie nie?
5: No okej. Okay.
30: Jesteśmy w takim wieku, że nawet promocja na płyn do płukania, no, może poprawić humor.
5: Owszem.
30: Antonina Van Dessel, dzień dobry.

Lady Punk, tacy sami, a teraz psiarze, posłuchajcie mnie bardzo uważnie. Dlatego, że pies może spać z nami w łóżku, ale musi być zdrowy, nauczony czystości i oczywiście no musi nam to odpowiadać. I mam wrażenie, że problem zaczyna się dopiero później, no bo piesek wchodzi do łóżka jako taki mały, grzeczny gość, no a niestety po 5 minutach zajmuje 3/4 materaca. No i człowiek leży na samym brzegu, przykryty kawałkiem kołdry, a piesek no rozciągnięty w poprzek, no bo jakby inaczej, wygląda jakby właśnie kupił sobie apartament. I to jest też trochę o mnie, bo ja dzisiaj na przykład spałam przyczepiona do prętów łóżka, no bo mój piesek postanowił się rozłożyć i musiał mieć wygodnie, no nie? Więc pytanie, to już nie jest pytanie, czy pies może spać w naszym łóżku, tylko pytanie brzmi, czy my możemy spać w łóżku?

0: Już teraz Michał Rawa i skrót informacji dnia.
1: Nożownik z Jarosławia na razie nie zostanie przesłuchany. Biegli psychiatrzy orzekli, że Ihor M. ma objawy psychotyczne. 31-latek pozostanie w szpitalu. Będzie wniosek o jego areszt. Ukrainiec zamordował wczoraj księdza i ranił 4 osoby w klasztorze benedyktynek. A więcej w tym temacie powiemy za niecałe pół godziny. Dziś ostatni dzień kampanii wyborczej w Krakowie. W nocy rozpocznie się cisza wyborcza przed niedzielnymi, przedwczesnymi wyborami na prezydenta miasta. A w niedzielę na kartach głosujący znajdą 8 nazwisk, choć kandydatów jest 7, bo z walki wycofał się Jan Hoffman. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zbuduje na lotnisku w Modlinie pierwszą w Polsce zdalną wieżę kontroli ruchu. System nie zastąpi człowieka, a ma jedynie pomóc w podejmowaniu bardziej precyzyjnych decyzji przez kontrolerów. Uruchomienie systemu za 2 lata.

0: Lekko w klimacie reggae, Kamil Bednarek i Messiah szukając szczęścia. Tym razem będzie o jedzeniu, a konkretnie o jesiennych, niedocenianych przez nas owocach. Bo słuchajcie, mam wiadomość dla wszystkich gruszek, które przez całe lata żyły w cieniu banana. No bo my zawsze te banany, że takie na szybko, że takie zdrowe. A okazuje się, że gruszka, taki zwykły owoc z polskiego sadu, ma naprawdę sporo do zaoferowania. Błonnik po pierwsze, po drugie potas, po trzecie witaminy. No a do tego gruszka jest soczysta i słodka. No i co najważniejsze, nie trzeba lecieć po gruszkę na koniec drugi świata. Tylko gruszki mamy praktycznie pod nosem i teraz jest na nie sezon. Także jeżeli do tej pory gruszka kojarzyła Wam się głównie z kompotem u babci, no to chyba czas dać jej drugą szansę, no bo jak widzicie, korzyści same są z tych gruszek. Banan właśnie dostał konkurencję i podejrzewam, że no nie jest zachwycony.
1: SK2. Reklama.
2: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
3: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito.

0: Dobrze.
1: 15 zł.
0: Lepiej.
1: 20 zł.
0: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
0: Z kuponami?
1: Cieplej.
0: W Orlen witaj.
2: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
3: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W niedzielę są urodziny Kaśki. Co jej kupimy?
7: To, co tobie na imieniny. Kartę podarunkową do Magnolia Park.
6: Jedna karta, tysiące możliwości.
7: A w ten weekend kupując kartę podarunkową za 100 zł, dostajesz dodatkowe 20 zł od Magnolii.
6: Jeszcze więcej możliwości. Wezmę drugą kartę dla siebie.
7: I kupisz sobie sukienkę na urodziny Kaśki?
6: Dokładnie. To 20% więcej do wykorzystania na zakupy.
7: Karta z bonusem w Magnolia Park tylko 25 i 26 września.
8: I po reklamie.

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie.

0: ONA, kiedy powiem sobie dość. Tak zagraliśmy w Radiu SK2 na kilka chwil przed godziną 16. Po godzinie 16 na start Sydney Polak i PZ, później Wilki i Daria Zawiałow. Więc jak słyszycie, my polskimi hitami będziemy wprowadzać was w turbo dobry weekendowy nastrój. Koniecznie bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Dużo dobrego.
9: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99, kupując 3.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
15: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
16: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
17: Już dziś w Lidlu wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie dwóch. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
23: Trzebnica, Milicz, Prusice, Żmigród. Tam dziś sporo chmur, z których raczej jednak nie pada. Natomiast warto czekać na kolejne dni, kiedy to na północy Dolnego Śląska ma się wypogodzić. Dziś tylko 16 stopni, ale w weekend czeka nas nawet 21, a w nowym tygodniu nawet 23 będą możliwe. Do tego nie zabraknie słonecznych momentów, także jesień w powiatach trzebnickim, milickim oraz w Dolinie Baryczy może być naprawdę piękna. Warto się będzie o tym przekonać.
22: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
24: 16 News SK2, Michał Rawa. Jego stan psychiczny nie pozwala na przesłuchanie. 31-letni obywatel Ukrainy, który zaatakował wczoraj w klasztorze w Jarosławiu, nie zostanie dziś doprowadzony do prokuratury. Biegli stwierdzili u niego objawy choroby psychicznej.
25: Z uwagi na nasilone objawy psychotyczne, stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu.
24: Podejrzany wymaga leczenia, mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury w Przemyślu. Jeszcze dziś do sądu trafi wniosek o tymczasowe aresztowanie Ichora M. z powodu stanu zdrowia mężczyzny. Areszt miałby odbywać się w warunkach szpitalnych. 12-latek zabrał rodzicom auto i przejechał blisko 150 km spod wrocławskich Siechnic do Zielonej Góry. Tam zatrzymali go policjanci.
0: Tylko kiedy on się zatrzymał na jednym z parkingów za Zieloną Górę, dojechali do niego policjanci z Wrocławia, a także policjanci z Zielonej Góry. Jest on już właśnie bezpieczny w ich rękach.
24: Relacjonuje Aleksandra Freus z wrocławskiej policji. Cała sprawa zostanie przekazana do sądu rodzinnego. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że nastolatek uciekł z domu, a rodzina zmaga się z problemami wychowawczymi. Będzie jeździł do masowych wypadków, katastrof oraz by ratować poszkodowanych w wyniku ataku terrorystycznego czy wojny. Zawiera wyposażenie 6 specjalistycznych karetek. Pierwszy w Polsce polowy szpital na kółkach trafił do pogotowia ratunkowego w Łodzi. W nietypowym ambulansie był Grzegorz Mnich.
1: Mamy 6 stanowisk dla pacjentów.
2: Każde z tych stanowisk jest wyposażone w defibrylator, na łabudach ratownik. W oświetlenie, które jest zbliżone do tego, jakie jest oświetlenie w szpitalu.
1: Czyli można byłoby nawet operować.
2: Dokładnie.
24: Ambulans ruszy w teren za maksymalnie 3 tygodnie.
6: SK2 News, Trzebnica.
8: UKAT Spermichalak, nowe ścieżki spacerowe, oświetlenie i mała architektura. Do tego remont kładek. Park Malcanów w Miliczu przejdzie modernizację. Gmina Milicz podpisała umowę z wykonawcą na 3,5 miliona złotych, a prace mają się zakończyć w pierwszym kwartale przyszłego roku. LKS Barycz Sułów wypadł z podium piłkarskiej trzeciej ligi grupy trzeciej. Może jednak tam powrócić. Kolejne mecze Baryczy w Sułowie już jutro o 18 z Zagłębiem 2 Lubin. Tego samego dnia o 16 lider czwartej ligi Dolnośląskiej Piast Żmigród podejmie u siebie Orła Ząbkowice Śląskie.
21: Pierwszy jesienny weekend, no to pytanie, jakie plany?
24: Jakie plany? Trochę na dworze, jak pogoda pozwoli, może rower. A ty?
21: No bardzo pięknie, ja będę tutaj zabawiać. A. Także mam nadzieję, że na tym rowerze będziesz słuchał najlepszych polskich hitów.
24: Oczywiście, nie mam innego wyjścia.
21: No i bardzo dobrze. I witam wszystkich. Po godzinie 16:00 Antonina Van Dessel, zaczynamy kolejną godzinę naszego spotkania i na początek pięknie. Sydney Polak i PZ, otwieram wino.
6: 100% polskich hitów.
26: Polskich hitów.
6: SK2.
21: To taka dobra piosenka na weekend, na jesień, na romantyczny wieczór, wiecie.

od 2027 roku szykuje się spora zmiana dla wszystkich, którzy korzystają ze smartfonów albo też innej elektroniki. Unia Europejska wprowadza przepisy, które mają ułatwić życie użytkownikom i trochę utrudnić producentom. Chodzi przede wszystkim o baterie. Nowe zasady są proste. Jeśli kupisz telefon, będziesz mógł samodzielnie wymienić w nim baterię bez wizyty w serwisie, bez specjalistycznych narzędzi i bez kombinowania. Sprzęt ma być zaprojektowany tak, żeby dało się zrobić to przy użyciu ogólnodostępnych narzędzi, a producenci będą musieli dołączyć instrukcje, jak to zrobić. Jeśli firmy się nie dostosują, to ich produkty wylatują z europejskiego rynku. A przepisy obejmą nie tylko telefony, bo również i inne urządzenia, od okularów technologicznych po rowery elektryczne. Są wyjątki, na przykład sprzęt medyczny czy urządzenia do pracy pod wodą. Cel: mniej elektrośmieci i dłuższe życie sprzętu. Producenci będą musieli też zapewnić dostęp do części zamiennych przez kilka lat. Wygląda więc na to, że wkrótce, jak bateria będzie już nam powoli zdychała, to największym wyzwaniem będzie nie to jak, tylko czym ją wymienić, bo te małe śrubokręty to zawsze giną wtedy, gdy najbardziej są potrzebne.

0: To był Krzysztof Zalewski i Januszka, a u nas już teraz Michał Rawa i skrót informacji dnia.
1: Prokuratura zbada, czy było to działanie rosyjskiego wywiadu. Jest śledztwo w sprawie podpalenia farmy Starlinków na Mazowszu. Doszło do tego w środę. Śledczy podejrzewają, że sprawcy działali na zlecenie Kremla w celu zakłócenia łączności na Ukrainie oraz w krajach naszego regionu. 10-latka zaatakowana toporkiem przez starszego o rok kolegę wyszła już ze szpitala. Do tych dramatycznych wydarzeń doszło w szkole w Ptakach pod Laskiem.
2: Dziewczynka została wypisana do domu w dobrej formie, natomiast ma tu się stawić jeszcze na wizytę kontrolną do jednej z poradni.
1: Mówi rzeczniczka Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku Aneta Łukowska. 11-latek, który zaatakował dziewczynkę, nadal znajduje się pod opieką lekarzy. Polscy siatkarze za niecałe pół godziny powalczą o finał. Ostatnie odliczanie do meczu Polska-Słowenia to półfinał Mistrzostw Europy, a o 21:00 w drugim półfinale zagrają Finlandia z Francją.

0: i udział w tym wyjątkowym obiedzie, który wygra w loży VIP na Stadionie Narodowym. Wy wbijajcie na naszą stronę sk2.pl w zakładkę Wygraj, zgłaszajcie się, klikajcie. No i może wam się uda, no bo nie dość, że wybierasz, co powinno trafić na talerz, to jeszcze możesz dostać zaproszenie na obiad, no na którym rachunek naprawdę cię nie interesuje.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym. Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Centrum Handlowe Marino wraca do gry w wielkim stylu. Już 25 i 26 września z okazji reotwarcia. Konkursy, nagrody, tort, Candyland w sobotę piotrowscy, a w akcji Złoty Przycisk do wygrania iPhone 17 Pro Max, Thermomix, suszarka i odkurzacz Dyson, głośniki i inne nagrody. Zapraszamy do Marino.
8: Na Dzień Chłopaka dla moich chłopców mam prawdziwego asa w rękawie. Kartę podarunkową do Centrum Handlowego Marino. To prezent, który ucieszy i zawsze jest trafiony. Karty podarunkowe do kupienia w Marino przy Paprocznej 7 we Wrocławiu lub do wygrania w konkursie na www.wrocławskidzieńchłopaka.sk.pl.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
14: O nie! Spóźniłem się na rekrutację na studia. I co teraz?
15: Wcale nie jest za późno. W Akademii Techniczno-Artystycznej Wydział Wrocławska Akademia Biznesu rekrutacja nadal trwa. Możesz wybrać architekturę, architekturę wnętrz, informatykę, logistykę, sprzedaż i marketing, turystykę i rekreację lub zarządzanie. Sprawdź szczegóły i zapisz się już dziś na akademiata.pl.
14: Czyli jeszcze tej jesieni będę mógł zacząć studia?
15: Dokładnie. Nie czekaj, rekrutacja trwa. akademiata.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: W niedzielę są urodziny Kaśki. Co jej kupimy?
18: To, co tobie na imieniny. Kartę podarunkową do Magnolia Park.
17: Jedna karta, tysiące możliwości.
18: A w ten weekend kupując kartę podarunkową za 100 zł, dostajesz dodatkowe 20 zł od Magnolii.
17: Jeszcze więcej możliwości. Wezmę drugą kartę dla siebie.
18: I kupisz sobie sukienkę na urodziny Kaśki?
17: Dokładnie. To 20% więcej do wykorzystania na zakupy.
18: Karta z bonusem w Magnolia Park tylko 25 i 26 września.
19: I po reklamie.

0: taki fajny numer zagraliśmy Wam w Radiu SK2 na kilka chwil przed godziną 17. Po 17 m.in. Dawid Kwiatkowski, Vicky Gabor, Sanach, także bardzo dużo super polskich hitów. A dodatkowo, no już tutaj macha mi przez szybę mój kolega, który już się nie może doczekać, Łukasz Zduńczyk zostanie z Wami. Także ja się odmeldowuję, zostawiam Was w dobrych rękach, Antonina van Dessel, wysyłam Wam piątkowe, wieczorno-popołudniowe buziaki. Dobrego weekendu, pa!
1: Reklama.
2: Halo Wrocław, nie jedź na pamięć. Salon Łazienek Bocaro zmienił adres. Odpalaj nawigację na Awicenny 43 i kupujesz? Wszystko taniej o wartość VAT 23%. A do tego jeszcze bezpłatne spotkanie z projektantem i twoja łazienka będzie ładniejsza niż u sąsiada. Salon Łazienek Bocaro Wrocław, ulica Awicenny 43. Teraz wszyscy tam kupują.
3: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
4: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
5: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
12: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
13: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
16: Temperatura będzie teraz spadać na północy Dolnego Śląska. Termometry w Trzebnicy i Miliczu pokazują 16 stopni. Niedługo przyjdzie jednak wieczór, a potem noc. 7 stopni będzie mogło być jutro nad ranem. Niebo ma się przez noc wypogodzić i bardzo możliwe, że jutro słońce pokaże nam się od razu przy swoim wschodzie. Liczymy na to, że będzie nam towarzyszyć dosyć często. Weekend będzie naprawdę przyjemny. W powiatach trzebnickim i milickim spodziewamy się 21 stopni, a w nowym tygodniu 23.
15: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
17: 17. Newsy SK2, Michał Rawa. To było podpalenie, najpewniej na polecenie rosyjskich służb. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie pożaru stacji Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Ogień pojawił się tam w środę wieczorem. Śledczy ustalili, że stacja została podpalona, a sprawcy działali na rzecz rosyjskich służb specjalnych. Sprawą zajmuje się także ABW i CBŚP. Co jeszcze wiadomo, o tym Mateusz Gołębiewski.
18: Prokuratura podejrzewa, że sprawcy działali na polecenie rosyjskich służb, a ich celem było zakłócenie łączności systemu Starlink w Polsce i innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Śledztwo obejmuje podejrzenie działania na rzecz obcego wywiadu, dywersji i przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Na miejscu przeprowadzono oględziny i przesłuchano świadków. Na razie nikomu nie postawiono zarzutów.
17: Fragment obwodnicy metropolii trójmiejskiej całkowicie zamknięty przy drodze ekspresowej S7 w pobliżu węzła Gdańsk Południe. Znaleziono niewybuch z czasów II wojny światowej. Służby czekają na saperów, w okolicach są ogromne korki.
1: Zamknięto odcinek drogi S7 od węzła Gdańsk Południe do węzła w Lublewie Gdańskim. Kierujący proszeni są o wybieranie dróg alternatywnych. Objazd jest poprowadzony obwodnicą Trójmiasta drogą S6. Od kierunku Żukowa kierujący są kierowani na drogę wojewódzką 221.
17: Mówi Karol Kościuk z policji w Pruszczu Gdańskim. Na ten moment nie wiadomo jeszcze, ile potrwają utrudnienia. Siatkarze zaczynają walkę o finał Mistrzostw Europy. Ich rywalem Słowenia, z którą biało-czerwoni w półfinale Euro, mierzą się po raz czwarty z rzędu. Polacy przeszli fazę pucharową bez straty seta, pokonując Łotwę i Niemcy. Dlatego polscy kibice są pewni zwycięstwa.
14: A i tutaj może się okazać, że będzie trudno. Trzeba będzie walczyć. No ale oczywiście, że wygramy.
19: 3-1.
20: 3-0 dla nas. Ja nie jestem aż taką pesymistką, żebyśmy mieli przegrać w półfinale jakiegoś seta. Zwycięska reprezentacja nasza. Ja w nich wierzę.
17: No tak, na rywalizację Polski ze Słowenią patrzą kibice biało-czerwonych z Bełchatowa. Zwycięzca dzisiejszego meczu zagra w sobotnim finale z Francją albo Finlandią.
21: SK2 News, Trzebnica.
22: Tu Kacper Michalak. Była przekonana, że pomaga swojej córce, a padła ofiarą oszustwa. Mieszkanka powiatu trzebnickiego straciła blisko 6 tysięcy złotych. Kobieta otrzymała wiadomość z informacją o zmianie numeru telefonu córki, a następnie prośbę o opłacenie rachunku. Wykonała dwa przelewy. Dopiero kontakt z prawdziwą córką ujawnił oszustwo. W miejscowościach Góry i Biadaszka powstają nowe wiejskie świetlice. Za ponad 33 tysiące złotych od samorządu województwa gmina Cieszków zakupi teraz stoły i krzesła do sal głównych oraz zaplecze kuchenne.
23: Ej, Michał, ale co ty tak z pustymi rękami? Ja myślałem, że przynajmniej jakieś chipsy przyniesiesz.
17: Bo chciałeś do meczu.
23: No dokładnie tak. Zapraszam was wszystkich na eskowo-dwójkową strefę kibica. Mecz oczywiście oglądamy, także słuchajcie, już 2 minuty po godzinie 17. Wychodźcie z pracy, bo trzeba trochę naszym pokibicować. I oczywiście dobrze zagramy. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
21: 100% polskich hitów.
24: Polskich hitów.
23: To jest bardzo ważny mecz o finał, więc teraz tak na ostudzenie tych emocji Dawid Kwiatkowski nas uspokoi troszkę.

Sula w Radio SK2 i jest energia na piątkowe popołudnie, 16 minut po godzinie 17. Gramy 100% polskich hitów. No i energię mają też nasi polscy siatkarze, którzy walczą teraz o wielki finał Mistrzostw Europy. No i w pierwszym secie, słuchajcie, jest dobrze. Prowadzimy 11-8. Słoweńcy już musieli wziąć pierwszą przerwę dla trenera. Także naprawdę jesteśmy na dobrej drodze, chociaż ten mecz może być naprawdę wyrównany, bo Słoweńcy też nie odpuszczają, też dobrze grają. Trzymamy kciuki za naszych. Ja ten mecz dla was śledzę. A wy w tym czasie dajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK2, no dlaczego tego meczu nie oglądacie? Co teraz takiego robicie, że nie możecie sobie tak na spokojnie usiąść przed telewizorem w piątkowe popołudnie i tego meczu obejrzeć? Co robicie, że nie oglądacie teraz meczu polskich siatkarzy? Nagrajcie się o tym w głosówkach na SK-owym Messengerze, a my się nie spieszymy, bo piątek mamy, prawda? Walczykiem wychodzimy z pracy. Sanach już teraz w SC2.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

0: Trachy na lachy w Radiu SK2. To jest Demolka. W pierwszym secie Polacy prowadzą 20 do 14, a ja zagram numer, przy którym jeszcze bardziej się uśmiechniecie.
1: SK2. Wehikuły czasu.
0: U nas usłyszycie takie kawałki, które przypominają stare czasy. I teraz na naszej antenie pojawi się kawałek, jeden z najbardziej pozytywnych numerów lat 60. i 70. To piosenka, która wzniosła karierę zespołu Skaldowie na zupełnie inny poziom. Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Jeden z największych przebojów tej ekipy. To jest numer o tym, że po prostu jak się człowiek zakocha, to świat się wydaje kolorowy, nawet w ciężkich czasach PRL-u. Skaldowie i Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał, już teraz w SK2.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: A wy nagrywajcie głosówki na Messengerze SK2. Co robicie, że nie oglądacie meczu? Za chwilę je gram.

Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych w piska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

0: Mamy bardzo dobry mood, bo się właśnie weekend zaczyna. Już za 25 minut będzie godzina 18. Jonathan Bledka i Gibbs w Radiu SK2. No i oczywiście kibicujemy polskim siatkarzom, którzy niestety roztrwonili wielką przewagę w pierwszym secie. Ale nie, dobra, jest dwupunktowe prowadzenie. Teraz jest, uwaga, 24-22. Mamy piłkę setową, także to jest naprawdę dobra sytuacja. A wy, co robicie, że tego meczu nie oglądacie? Bartek z nami.
1: Cześć, nie oglądam meczu, bo wracam z pracy z Wrocławia do Łodzi. Ale całe szczęście jesteście wy i mogę słuchać przynajmniej relacji na bieżąco.
0: Bartek, słuchaj, nawet jak już do domu dojedziesz, to i tak zostaj w samochodzie słuchać meczu w SC2, bo jeszcze ci druga połówka jakieś tam sprzątanie załatwi, więc w samochodzie posiedzieć bezpieczniej, bo tutaj w Radiu SK2 masz 100% polskich hitów, a od godziny 18 gram wam gorącą polską 20, czyli 20 waszych ulubionych polskich hitów tego tygodnia.
2: SK2.
3: Autopromocja.
2: Poznańskie pyry, śląskie kartofle, zakopiańskie grule, kaszubskie bulwy.
3: Jak Polska długa i szeroka. Barabole, kompery i ziemnioki mają różne nazwy i różne smaki.
4: Jakie?
3: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
5: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Centrum Handlowe Marino wraca do gry w wielkim stylu. Już 25 i 26 września z okazji reotwarcia. Konkursy, nagrody, tort, Candyland w sobotę piotrowscy, a w akcji Złoty Przycisk do wygrania iPhone 17 Pro Max, Thermomix, suszarka i odkurzacz Dyson, głośniki i inne nagrody. Zapraszamy do Marino.
10: Na Dzień Chłopaka dla moich chłopców mam prawdziwego asa w rękawie. Kartę podarunkową do Centrum Handlowego Marino. To prezent, który ucieszy i zawsze jest trafiony. Karty podarunkowe do kupienia w Marino przy Paprocznej 7 we Wrocławiu lub do wygrania w konkursie na www.wrocławskidzieńchłopaka.sk.pl.
6: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
3: To będzie ostatnia reklama.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: I po reklamie.

0: Jak statki na niebie lata piłka w meczu polskich siatkarzy Demono na antenie Radia SK2 i jesteśmy o krok bliżej wielkiego finału Mistrzostw Europy. Wygraliśmy pierwszego seta w meczu ze Słowenią, a my w Radiu SK2 już jesteśmy w finale tego tygodnia. Za chwilę startujemy z gorącą polską dwudziestką.
1: Reklama. Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
2: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
3: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
4: Play. Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot, różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
10: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W niedzielę są urodziny Kaśki. Co jej kupimy?
13: To, co tobie na imieniny. Kartę podarunkową do Magnolia Park.
12: Jedna karta, tysiące możliwości.
13: A w ten weekend kupując kartę podarunkową za 100 zł, dostajesz dodatkowe 20 zł od Magnolii.
12: Jeszcze więcej możliwości. Wezmę drugą kartę dla siebie.
13: I kupisz sobie sukienkę na urodziny Kaśki?
12: Dokładnie. To 20% więcej do wykorzystania na zakupy.
13: Karta z bonusem w Magnolia Park tylko 25 i 26 września.
14: I po reklamie.
15: 18. News SK2, Michał Rawa. Polscy siatkarze prowadzą w półfinale Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni wygrali pierwszego seta ze Słowenią 25-23. Trwa drugi set, w którym jest 17-17. Zostańcie ze SK2, będziemy relacjonować, co dzieje się w Mediolanie. Potrącił dziecko na pasach i uciekł. Miał aktywne 4 sądowe zakazy prowadzenia pojazdów. 25-latek trafił do aresztu. Usłyszał zarzuty. Do potrącenia doszło pod koniec sierpnia w Duczkach pod Wołominem na Mazowszu. Dziewczynka odniosła lekkie obrażenia. Kierowca odjechał bez udzielenia jej pomocy. Poseł PiSu Michał Moskal zawiesza członkostwo w partii. Decyzję podjął po rozmowie z Jarosławem Kaczyńskim. To pokłosie sprawy Zonda Krypto, w którą zamieszany jest Moskal. Przypomnijmy, jak donosił Onet, poseł spotkał się na Ibizie z szefem giełdy kryptowalut Przemysławem Kralem, a później angażował się w sprawy związane z kryptowalutami. Między innymi przygotowywał poprawki do rządowego projektu ustawy w tej sprawie. W swoim komunikacie Moskal zdecydowanie temu zaprzeczył.
14: Gorąca polska dwudziestka.
16: Polska dwudziestka.
14: Radia SK2.
0: Polscy siatkarze jadą w kierunku finału Mistrzostw Europy, a my finał zaczynamy. Tego tygodnia gram 20 waszych ulubionych polskich hitów, no ale przede wszystkim to my dzisiaj kibicujemy polskim siatkarzom, także ja nie wiem, czy ja się na graniu dokładnie skupię. 19-17 w drugim secie, także no być może za chwilę będziemy prowadzili 2-0. To tak, umówmy się, że nasi siatkarze odliczają raz, dwa, trzy, a my liczymy od 20 do 1. Na 20 Wiktoria Kida, Łukasz Zduńczyk, cześć.

2019 gorącej polskiej dwudziestki. Tu są wasze ulubione polskie hity, a to był numer prosto z najnowszej płyty Mroza. Jeśli chcecie ten krążek zgarnąć, polecam zajrzeć na Instagrama Radia SK2, a to jest wyjątkowe notowanie waszej listy hitów, bo nie tylko gram wasze ulubione polskie hity, ale też kibicujemy razem polskim siatkarzom, którzy walczą o finał Mistrzostw Europy. Pierwszego seta wygraliśmy, a teraz trwa końcówka drugiego. Prowadzimy 23-21, a na nasze muzyczne boisko wchodzi teraz nowy zawodnik, raczej zawodniczka. I to bardzo doświadczona, tylko że z nowym numerem. Roxy Węgiel ma dla nas hymn tegorocznej jesieni, nagrała nowy numer i jest też teledysk do tego kawałka, w którym Roxy występuje w swojej sukni ślubnej, a ślub miała 2 lata temu, także szacun dla Roxy, bo mało kto potrafi się zmieścić w to samo ubranie po 2 latach. Roxy, jesień trwa bez końca, trafia do propozycji do waszej listy.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: I wjechał piątek na Antenę Eski 2. Miejsce 17 gorącej polskiej 20. No i słuchajcie, wjechał też drugi set na nasze konto. Polscy siatkarze prowadzą 2-0 w półfinale Mistrzostw Europy za Słowenią. Teraz

0: startuje trzecia partia i miejmy nadzieję, że to będzie set ostatni. A przed nami oczko wyżej czeka Julia Wieniawa na miejscu 16 w waszej listy hitów, która zaczyna teraz nową erę w swojej karierze i zamierza się trochę postarzeć.
1: Ten mój nowy wizerunek w nowej erze będzie bardziej taki vintage, trochę retro, będzie nawiązywał do różnych takich, wiesz, ikon z lat 60. i nie tylko. Mi to zawsze w duszy grało, ale nie byłam na tyle dojrzała, by móc dźwignąć taki wizerunek, a teraz czuję, że dorosłam do takiej prawdziwej siebie, która we mnie zawsze tkwiła i nie mogę się doczekać tej ery. Będzie bardziej estradowo, będzie więcej instrumentów żywych, nadal będzie taniec.
0: A teraz Julia podsumowuje ten rok w swoim życiu. Ma 27 lat i mówi, że się dopiero rozpędza. Ten kawałek stworzyła w swoim domu w lesie pod Warszawą. Julia Wieniawa, 27 do gwiazd na 16.

0: Zostało mu naprawdę niewiele czasu. Za tydzień w piątek premiera nowej płyty Wiktora Waligury. A to był numer właśnie z tego krążka. To było miejsce 15 gorącej polskiej dwudziestki. Polscy siatkarze walczą o wielki finał Mistrzostw Europy ze Słowenią. Pierwsze dwa sety wygraliśmy. No a w trzecim to niestety Słowenia na prowadzeniu. Jest aktualnie 8-6. Także no słuchajcie, jeszcze wszystko się w tym meczu może wydarzyć. Trzymajmy mocno kciuki za naszych. A my w Radiu SK2 podrzucamy wam kolejną polską nowość. I to jest zapowiedź filmu Nasza Rewolucja, który trafi do kin w Święto Niepodległości 11 listopada. I to jest naprawdę bardzo ciekawe połączenie. Kaśka Suchacka i Cortez, czyli w tym numerze jest przepiękny, kojący głos Kaśki
1: i niski, nastrojowy głos Corteza.
0: Jak my, już w propozycjach do waszej listy hitów. To jest Radio SK2.

Polscy siatkarze szybko odrabiają straty w trzecim secie i tracą już tylko jeden punkt. Jest 11-10 dla Słowenii i w całym meczu prowadzimy na razie 2-0.

0: Sarsa w Radiu SK2 to miejsce 13 gorącej polskiej dwudziestki, a na 12 czeka już Kuba i Kuba. Ten duet zdominował listy hitów w naszym kraju w wakacje numerem Stygnie Lato, a teraz mają dla nas propozycję na początek jesieni. To nowy kawałek Chłopaki, który gram wam już za chwilę.
1: Ten numer nie jest skierowany tylko i wyłącznie do chłopaków, mimo tego tytułu. On jest skierowany do każdego człowieka, który boi się przyznać do tego bólu, który ma w sobie, żeby nie bać się tego robić, zwłaszcza, że ból wewnętrzny wyniszcza, więc nie bójmy się tego robić.
2: Oczywiście nie życzymy nikomu powodu do płaczu, bo ich było jak najmniej.
0: Słuchajcie, za chwilę prawdopodobnie będą łzy szczęścia. Polscy siatkarze walczą w półfinale Mistrzostw Europy ze Słowenią. Wygraliśmy pierwsze dwa sety, prowadzimy teraz 2-0, a w trzecim secie nasi mają, czekajcie, 3-punktowe prowadzenie chyba, 17-14 prowadzimy. Także jesteśmy naprawdę o krok od finału Mistrzostw Europy.
3: Gorąca polska dwudziestka.
4: Wybieraj najlepsze polskie hity na sk2.pl.
3: Reklama.
5: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
6: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: Stresujesz się decyzją o studiach?
9: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
8: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
9: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
10: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: Centrum Handlowe Marino wraca do gry w wielkim stylu. Już 25 i 26 września z okazji reotwarcia. Konkursy, nagrody, tort, Candyland w sobotę Piotrowscy, a w akcji Złoty Przycisk do wygrania iPhone 17 Pro Max, Thermomix, suszarka i odkurzacz Dyson, głośniki i inne nagrody. Zapraszamy do Marino.
12: Na Dzień Chłopaka dla moich chłopców mam prawdziwego asa w rękawie. Kartę podarunkową do Centrum Handlowego Marino. To prezent, który ucieszy i zawsze jest trafiony. Karty podarunkowe do kupienia w Marino przy Paprocznej 7 we Wrocławiu lub do wygrania w konkursie na www.wrocławskidzieńchłopaka.sk.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Tylko w piątek w Lidlu. Wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus Red Bull różne rodzaje. Dwa opakowania plus dwa gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: I po reklamie.
17: SK2.

No i możemy teraz płakać ze szczęścia. Słuchajcie, jest, mamy to, polscy siatkarze w wielkim finale Mistrzostw Europy 2026. Pokonujemy Słowenię w wielkim stylu. 3-0. SK2-3.

na przekór jesieni, która się właśnie zaczęła. My przedłużamy lato jeden dzień, przynajmniej na chwilę, na piątkowy wieczór na gorącą polską dwudziestkę. To miejsce 11 waszej listy hitów. Przypominam, polscy siatkarze są w finale Mistrzostw Europy. Rozbiliśmy Słowenię 3-0 i teraz czekamy na naszego przeciwnika w walce o złoty medal. A my teraz podrzucamy wam kolejną nowość od Nity. To jest artystka, która świetnie sobie radzi przed mikrofonem i świetnie sobie radzi w mediach społecznościowych. I ona z tym nowym numerem zrobiła tak. Najpierw wstawiła w swoje media społecznościowe fragment tego kawałka i sprawdziła, jaka będzie reakcja fanów. Fanom mocno się spodobała, więc wydała go w całości. Więc gramy już teraz nowy numer Nity. Jak sama mówi, to jest jeden z najbardziej osobistych kawałków w jej karierze. Już niedługo będzie można go usłyszeć na żywo, bo pod koniec listopada Nita rusza w trasę koncertową. Nita i To zabolało. Premierowo w SC2.

0: 10.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym? Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć?

Ten numer bardzo dobrze pasuje do wieczornej jazdy samochodem, zwłaszcza w kierunku domu w piątek wieczorem. Liwka na miejscu 9 gorącej polskiej 20. Kariera tej artystki nabiera naprawdę niesamowitego tempa. A wszystko zaczęło się m.in. od hitu Obejmuje noce, czyli współpracy z Pesetem i Jonatanem. Potem była też trasa koncertowa Taco Hemingwaya. Liwkę możecie usłyszeć na przykład w kawałku Zakochałem się pod apteką. No a teraz Liwka robi solową karierę i to jest początek jej nowej muzycznej ery, także czekamy na nowości. A ja już za chwilę gram 9, nie 9, tylko 8 już najlepszych polskich hitów tego tygodnia. Zostańcie ze Skąd 2.

0: promocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
0: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
0: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
3: Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
6: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
7: Najlepsze hity cenowe w Brie Commerce już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na briecommerce.pl. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
8: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer.

0: najlepsze okazje. Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
6: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
10: Tu Kacper Michalak. Bądźmy aktywni w każdym wieku. Już w sobotę 26 września o 12 nad stawem w Prusicach ruszy marsz międzypokoleniowy. Dzieci, młodzież, dorośli oraz seniorzy ruszą razem w rytmie kroków. Przed uczestnikami marsz Nordic Walking po malowniczej trasie w okolicach stawu w Prusicach na dystans się 3 km. Wydarzenie organizuje Stowarzyszenie Aktywni Liderzy Grupy Prusice, a zaproszeni są wszyscy mieszkańcy powiatu trzebnickiego.
11: Gorąca Polska 20 Radia SK2.
12: Tydzień temu na miejscu pierwszym Mira Fiori od Artura Rojka. Czy obroni tytuł? To się okaże w ciągu najbliższych 30 minut, bo to jest wasza lista hitów. To wy ją układacie głosując na sk2.pl, do czego bardzo was zachęcam, bo w taki sposób dajecie nam znać, którego numeru możecie słuchać bez końca, a który już wam się powoli nudzi. Na miejscu 8 Oskar Cyms, na zegarach punktualnie 19. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: oczywiście.
1: Ona teraz wraca do rzeczywistości po wakacjach w Grecji. Marisa w Radiu SK2, miejsce 7 gorącej polskiej dwudziestki. No i jak zawsze wieczorami w SK2 mamy dla was najlepsze nowości. No i teraz kolejna premiera. Od zwycięzcy ostatniej odsłony The Voice of Poland. To Jasiek Piwowarczyk, który nagrał numer o tęsknocie za znajomym głosem. Czyli co, jak mamy to rozumieć? Prawdopodobnie druga połówka pojechała w delegację i zapomniała zadzwonić, jak dojedzie na miejsce. Jasiek Piwowarczyk i obłoki. Jest tutaj taki fajny jesienny klimat na wieczór. Można się z nim wyciszać.

BRO jest wychowany w Polsce tak jak my, bo my w Radiu SK2 gramy 100% polskich hitów, a to jest gorąca polska 20 i miejsce 5. Numery, które doskonale znacie, tutaj przeplatają się z najlepszymi nowościami. I teraz słuchajcie, idzie broń przeciwko jesiennej szarówce. Krzysiek Zalewski wydał nowy numer, zapowiadając ten kawałek, zapowiedział krótko: naprzeciw nadciągającej jesieni, w górę serca. Także słuchajcie, jeszcze chwila letniej energii zagości na naszej antenie, więc wyobraźmy sobie, że to nie grzejnik nas grzeje, tylko letnie słońce. Krzysiek Zalewski i Jednakowi, premierowo na antenie SK2.

Artur Rojek, prosto ze świeżo wydanej płyty. Miejsce czwarte gorącej polskiej dwudziestki. Słuchajcie, jak patrzę na kawałki, które są w czołówce dzisiejszego notowania, no to powiem tylko jedno, cały czas w głowie macie lato, bo tutaj są prawie same wszystkie wakacyjne hiciory. Był Artur Rojek wakacyjny, a za chwilę będzie nasza polska Celine Dion. Poznajecie? To oczywiście Sylwia Grzeszczak, która jest fanką Celine Dion i nagrała na Instagrama, jak śpiewa jej kultowy hit. U nas na szczęście zaśpiewa po polsku, bo zdecydowanie lepiej to wychodzi. Wakacyjny numer od Sylwii Grzeszczak. Można wspominać lato. Mango na miejscu trzecim.

gorącej polskiej dwudziestce. Cały czas jest upalne lato. Między innymi dzięki Sylwii Grzeszczak to było miejsce trzecie gorącej polskiej dwudziestki. No i tak w klimacie wakacji jest też Sanach, która teraz odpoczywa i jest na urlopie, na wakacjach po intensywnym sezonie koncertowym, po zakończonej stadionowej trasie koncertowej. Ostatnio pochwaliła się na Instagramie, że poleciała sobie do Porto i po tym mieście miała osobistego przewodnika, a była nią Julia Bednarek, czyli żona naszego piłkarza Jana Bednarka, który gra w FC Porto i który zaprosił Sanach nawet na swój mecz FC Porto. No to gramy. Najnowszy numer Sanach, Cichosza. Ten kawałek otwiera nowy rozdział w karierze Sanach. Co ten rozdział przyniesie? Tego na razie nie wiemy. Czekamy z niecierpliwością. Miejsce drugie. Listy hitów Eski 2.

0: Sanach kończy ostatni pełny tydzień września ze srebrnym medalem na szyi, bo to miejsce drugie gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2, a ze szczytu już macha do nas Margaret z hitem Prima Ballerina. Jak była w naszym studiu w czasie premiery tego numeru, to zapytałem ją, gdzie tego hitu powinniśmy słuchać, gdzie słucha się tego numeru najlepiej.
1: Ja myślę, że to też jest nocny numer, w sensie jak jest ciemno, to się go dobrze słucha. Dobrze się przyspiesza autem. Ja już chyba dostałam właśnie jedno powiadomienie, jeden mandacik, jak słuchałam sobie jeszcze tej wersji takiej niewydanej i faktycznie chyba raz przekroczyłam prędkość. Dobrze, więc auto na pewno.
0: Także słyszeliście, to jest ważny alert od Margaret, że przy tym numerze noga w samochodzie się robi ciężka. Margaret i Prima Ballerina na miejscu pierwszym.
2: Wszystkie

0: Margaret w Radiu SK 2. To pierwsza tancerka zespołu baletowego, która wykonuje główne partie w repertuarze klasycznym. Taka jest definicja słowa prima ballerina, czyli najważniejsza. Najważniejszy polski hit tego tygodnia. Margaret i prima ballerina na miejscu pierwszym gorącej polskiej dwudziestki. Czy chcecie, żeby cały czas pełniła tą główną rolę w repertuarze Radia SK 2? Wszystko od was zależy. Nowe notowanie waszej listy hitów, czyli gorącej polskiej dwudziestki, jak zawsze w piątek po 18.
1: Gorąca polska dwudziestka.
2: Głosuj na swoje ulubione numery na sk2.pl.
1: Reklama.
3: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
4: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
3: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
5: Wszystkie drogi prowadzą do salonu MG Nawrot Bielany Wrocławskie. Poznaj nasze topowe modele i skorzystaj z ekstra rabatów. Czy warto? Jeszcze jak. Samochody dostępne od ręki. MG Nawrot Bielany Wrocławskie, ulica Handlowa 8. Sprawdź na Facebooku.
6: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
7: Elektryk? Pewnie drogi.
6: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
7: Co? Z serwisem i gwarancją?
6: I tylko 10% opłaty wstępnej.
7: Tylko gdzie jest haczyk?
6: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
7: Czekaj, 30 tysięcy?
6: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
1: I po reklamie.

U nas ciągle jest letnia atmosfera. To Wiktor Dyduła w Radiu SK 2, a za chwilę na szczycie od Grupsona. Nasi siatkarze są na szczycie, pokazują, że są po prostu najlepsi. Wygrali w półfinale Mistrzostw Europy ze Słowenią 3-0 i jutro zagrają w finale Euro. Teraz czekamy na przeciwnika, to albo Francja, albo Finlandia. Yeah.

0: Anna Jurksztowicz w Radiu SK2 na pobudzenie dla wszystkich zmęczonych tym tygodniem. Po godzinie 20 również gramy 100% polskich hitów i to będą numery na pobudzenie i na rozgrzewkę przed meczem polskich piłkarzy z Bośnią i Hercegowiną.
1: Autopromocja.
2: Poznańskie pyry, śląskie kartofle, zakopiańskie grule, kaszubskie bulwy.
3: Jak Polska długa i szeroka. Barabole, kompery i ziemnioki mają różne nazwy i różne smaki.
4: Jakie?
3: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
5: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
7: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
8: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
9: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
15: Tu Kacper Michalak. To będzie wyjątkowy koncert w Żmigrodzie. Wystąpią dwa tenory, Krystian Ochman oraz jego dziadek Wiesław. Koncert zatytułowany Muzyka Mistrzów odbędzie się w ramach 29. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej Trzebnica 2026. Tenorom będą towarzyszyć Robert Grudzień, Borys Motkowicz, Maja Nowak oraz chóry. Koncert 27 września o 19.30 w kościele pod wezwaniem Świętej Trójcy w Żmigrodzie.
0: No i mamy to, słuchajcie, udało się, dotrwaliśmy do tego momentu, na który czekaliśmy przez cały tydzień od pierwszego porannego budzika w poniedziałek. Zaczynamy razem weekend, piątek, godzina 20, a ja mam dla was najlepsze polskie hity na rozpoczęcie weekendu, przy których można odpoczywać. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
16: 100% polskich hitów.
17: Polskich hitów.
16: SK2.
0: No i proszę bardzo, Ania Wyszkoń już teraz zachęca nas, żebyśmy światło przygasili, zostawili włączoną lampkę i leżeli do góry brzuchem na sofie. To jest ten moment, teraz można, już teraz nic nie trzeba. Jeżeli chodzi o sprzątanie i inne domowe obowiązki, to jutro się tym zajmiemy. A teraz łapiemy wolne chwile. To jest Radio SK2, tu się gra 100% polskich hitów.

my nie mamy dość wygrywania. Kuba i Kuba w Radiu SK2. No naprawdę bardzo dobrze ten weekend się zaczyna. Jeśli ktoś z was przespał wieczór, bo na przykład popołudniowa drzemka się przeciągnęła, to ja przypominam, polscy siatkarze w niesamowitym stylu awansowali do finału Mistrzostw Europy, rozbili Słowenię. Aż, słuchajcie, nie spodziewaliśmy się, że aż tak łatwo pójdzie. Wygraliśmy 3-0 i nie daliśmy szans przeciwnikowi. I jutro wieczorem zagramy w finale. Jeszcze nie wiadomo dokładnie o której godzinie i z kim, bo przeciwnika wyłoni dzisiejszy mecz Finlandia-Francja. Także jutro, słuchajcie, będzie wielkie kibicowanie, ale dzisiaj czekają nas też piłkarskie emocje. Przypominam, nasi piłkarze zagrają w dywizji B Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną, także słuchajcie, no trzeba przyznać, że siatkarze dość wysoko postawili poprzeczkę naszym piłkarzom, ale ja miałem grać rozluźniająco, no to proszę bardzo. Monika Brodka w sam raz do piątkowego odpoczynku.

0: Z kim i jak, to ja wam za chwilę powiem. Ania Karwan załatwia przyjemną chwilę odpoczynku w piątkowy wieczór. To jest Radio SK2. Gramy 100% polskich hitów. Trybuny Stadionu Narodowego powoli się zapełniają. O 20:45 polscy piłkarze zagrają z Bośnią i Hercegowiną. No a wy możecie się pojawić na trybunach Narodowego, ale nie jako zwykły piłkarz, znaczy nie piłkarz, tylko kibic. Możecie poczuć się jak gwiazda i zjeść dobre jedzenie w loży VIP na PGE Narodowym. To wam załatwia Radio SK2. Zapraszamy was na najbardziej polski obiad. To jest nasza nowa zabawa. Wpadajcie na sk2.pl i wybierajcie waszą ulubioną polską zupę i ulubione danie główne. I przekonujcie nas, dlaczego to wy zasługujecie na miejsce przy naszym stole Radia SK2 na PGE Narodowym w loży VIP. Razem z wami będzie ekipa Radia SK2 i Daria Ładocha, czyli znana prezenterka telewizyjna i ekspertka kulinarna. I na 7 listopada w loży VIP na Narodowym zjemy najbardziej polski obiad. Stawiamy wam zakwaterowanie w hotelu dwudniowe dla dwóch osób i dokładamy 500 kieszonkowego. Także słuchajcie, najbardziej polski obiad w loży VIP na Stadionie Narodowym czeka na was, tylko że za darmo zgłaszajcie się na sk2.pl i już jutro od godziny 10 słuchajcie Radia SK2, bo Daria Ładocha będzie prowadziła program w każdą sobotę rano i będzie mówiła o jedzeniu. Z tego co wiem, jutro będzie temat ziemniaków.
1: SK2.
2: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Wiktor Sass w Radiu SK2. Ten młody 14-letni artysta właśnie z tym numerem powalczy w tym roku na Eurowizji Junior już 24 października. W internecie już można znaleźć teledysk do tego numeru, w którym Wiktor Sass lata nad ulicami miasta, a śpiewa o tym, żeby się nie poddawać, mimo grawitacji, która ciągnie nas w dół, spełniać swoje marzenia. Jeśli chcecie, żeby Wiktor Sass latał wysoko w gorącej polskiej dwudziestce, to głosujcie na ten numer w propozycjach do waszej listy hitów na sk2.pl.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
1: Schabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym. Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
2: Autopromocja.
1: Reklama.

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tanie.

0: Beata Kozidrak w Radiu SK2, a tymczasem na PGE Narodowym w Warszawie polscy piłkarze już zaczęli grać z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów, także trzymamy kciuki, ale mimo wszystko na pierwszym miejscu w ten weekend są nasi siatkarze, którzy już jutro, przypomnę, zagrają w finale Mistrzostw Europy. Znamy już godzinę tego meczu, to 21. Zagramy ze zwycięzcą meczu Francja-Finlandia, który startuje już za chwilę.
1: Reklama.

0: 5 groszy z Delikartą. W Delikatesach Centrum.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
2: Tu Kacper Michalak. Żmigrodzki Ośrodek Kultury obchodzi 40 lat w swojej siedzibie. To dobra okazja, by spotkać się z mieszkańcami, powspominać i spędzić wspólnie czas. W klubie seniora pojawią się archiwalne fotografie, kroniki, dawne sprzęty i pamiątki związane z historią tego miejsca, a w kawiarni Art and Kultura Cafe będzie można napić się kawy i coś zjeść. Tam wieczorem rozpoczną się też koncerty lokalnych artystów. Start w sobotę 26 września od 14:00.

0: Magazyn lokalny.
1: Tu Kacper Michalak. Zapraszam na magazyn lokalny w Radiu SK 2 Trzebnica. Młodzi nie tylko mówią, czego potrzebują. Chcą też edukować swoich rówieśników i instytucje, które pracują z młodzieżą. Rada Młodzieży przy Wojewodzie Dolnośląskim organizuje spotkania i konferencje, między innymi o dezinformacji. Opowiedzieli o tym w naszym studiu.
2: Dzień dobry, Kasia Pawlak z tej strony. Dzisiaj naszymi gośćmi są Amelia Kopeć i Borys Rachmiel z Rady Młodzieży przy Wojewodzie Dolnośląskim. To tylko dodajmy, wytłumaczmy naszym odbiorcom, że jest to ciało doradcze wojewody dolnośląskiego i w skład rady wchodzą młodzi ludzie, mieszkańcy naszego regionu. Waszym zadaniem jest zbieranie opinii i potrzeb młodzieży z Dolnego Śląska, przygotowywanie rekomendacji dla wojewody, zgłaszanie własnych pomysłów, inicjatyw, zajmowanie się tematami takimi jak edukacja, kultura, sport, zdrowie psychiczne czy przyszłe zatrudnienie również, bo to jest ta ścieżka waszego rozwoju. Nie macie kompetencji w jakimś podejmowaniu decyzji, ale wasz głos jest słyszalny i w związku z tym organizujecie w Urzędzie Wojewódzkim konferencję. To coś o niej powie, jak się nazywa?
3: Tak, jest to konferencja pod tytułem Nie daj się wkręcić, prawda, fake newsy i walka o twoją uwagę. Wykłady ekspertów i też debatę samą młodzieży, ponieważ no też musimy wymienić się pewnymi poglądami i zależy nam bardzo na różnych perspektywach na ten temat, więc zaprosiliśmy wielu prelegentów.
2: Na przykład
3: zaprosiliśmy z organizacji z NASK, zaprosiliśmy też z kuratorium oświaty, z chociażby policji też, z ekspertów od cyberbezpieczeństwa i również od przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, oddział we Wrocławiu.
4: I bardzo nam zależy na tym, żeby rady młodzieżowe, czy też właśnie ludzie, którzy są zaangażowani w swojej społeczności, byli na tym wydarzeniu, aby edukować po prostu ludzi z otoczenia, tak? Bo oni mają wpływ, angażując się w swoje społeczności.
2: Czyli nic o was bez was, a na przykład tutaj Milicz, Trzebnica, ktoś się zgłosił?
3: Tak, są rady też z około Wrocławia. Mamy chociażby radę z Długołęki, mamy też radę z powiatu wrocławskiego, mamy samą radę młodzieżową miasta Wrocław, więc naprawdę tych rad będzie dużo. Nie będą one tylko z około Wrocławia, jednak z całego Dolnego Śląska.
2: No to pytanie, nie daj się wkręcić na początek. Czy ostatnio daliście się wkręcić? Przykładnie.
3: Myślę, że codziennie mamy takie sytuacje, że jakiś post na Instagramie, czy to po prostu jakaś informacja w internecie wywołuje w nas silne emocje i od razu to nas kieruje do tego, żebyśmy uwierzyli, że ta informacja jest prawdziwa. Musimy na to uważać i też zwracać uwagę na to, w jaki sposób weryfikujemy dane informacje.
2: No właśnie, źródła sprawdzacie?
4: Ja sprawdzam. Ostatnio coraz częściej, bo czasami już wyłapuję po prostu, że mówię, kurczę, coś tak mnie zainteresowało zbyt bardzo, zwróciło moją uwagę i mówię, dobra, sprawdzę. Ja osobiście zazwyczaj sprawdzam to na Demagogu albo robię sama swój wewnętrzny research. Raczej staram się unikać AI, bo jednak AI podaje nam to, co podaje nam algorytm, czyli bardzo często podaje nam po prostu złe informacje albo te informacje, które są w dużej częstotliwości powtarzane.
2: Czyli nie kłam już nie pomaga też u AI. Niestety. Ale jakiś przykład?
4: Jakiś przykład? Ja bardzo często spotykałam się z tym, głównie jak byłam młodsza, bo może teraz jestem na to trochę bardziej wyczulona, że bardzo duża jest dezinformacja, jeśli chodzi właśnie o choroby psychiczne i zaburzenia psychiczne, która jest wycelowana w właśnie młode dziewczyny i bardzo wiele dziewczyn po prostu przypisuje sobie przez to te różne zaburzenia, bez nawet wcześniejszej po prostu ich sprawdzenia, czy też zweryfikowania, bo gdzieś tam jest to, powiedzmy, gorący temat w przestrzeni medialnej i łatwo jest tymi faktami manipulować.
2: No właśnie. Tu już było troszeczkę o źródłach, komu ufamy, komu nie ufamy. TikTok, Instagram, YouTube, Facebook. Skąd najczęściej czerpiecie informacje i czy ufacie im, czy raczej też szukacie tego źródła?
3: Możemy na pewno powiedzieć, że czerpiemy większość swoich informacji ze social mediów. Robię to ja, robi to Amelia, robią to prawdopodobnie 90% osób, które używają w ogóle telefonów albo innych urządzeń. Bo to jest naturalna kolej rzeczy. Każdy odpali Facebooka albo inne media i zobaczy jakiś post, nieważne na jaki temat. I tutaj warto, żebyśmy rozróżnili sobie fake newsy od samej dezinformacji. Ponieważ fake news to może być właśnie tak, jak Amelia mówiła, jakaś nieprawdziwa informacja o na przykład stanie zdrowotnym danego człowieka albo definicji jakiejś choroby. A dezinformacja ma wywołać w nas chociażby, nie wiem, silne emocje, zakłopotanie albo zniżyć poczucie zaufania dla instytucji rządowych i dla samego rządu. To jest już przeprowadzane, to są planowane i przeprowadzane szereg działań, często też łączone z tą popularnie mówiąc w naszych czasach wojną hybrydową, więc to jest często zaplanowane działanie, więc musimy to rozróżnić pomiędzy fake newsami tak, a dezinformacją.
4: Jest to też działanie, które jednak trwa przez dłuższy czas, tak? I bardzo często też właśnie populiści wykorzystują to.
2: No właśnie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, tak? Co tutaj robicie? Dużo jest sygnałów, mamy wojnę hybrydową, ludzie, no to jest sterowanie społecznym niepokojem, tak? Szok, nie uwierzysz, co się stało, te wszystkie chwytliwe tytuły powodują, że scrollujemy, szukamy, wchodzimy głębiej, zabierają nam też czas. Jak macie pomysły, dzielicie się nimi ze znajomymi, jak sobie radzić?
3: Tak, dzielimy się z naszymi znajomymi. Ja sam mogę powiedzieć, że rozmawiam bardzo często ze znajomymi na takie tematy około, takie światopoglądowe, właśnie też związane z dezinformacją, z fake newsami, bo często też prowadzimy własny research na te tematy i spotykamy się z tymi fake newsami często. Ja mogę podać taką statystykę, że ponad 46 tysięcy zgłoszeń z NASK-u poszło odnośnie nieprawdziwych informacji w internecie z 2025 roku.
2: Mhm. Dużo.
4: Dużo.
2: Dużo, czyli jesteście też zaangażowani, to pewnie młodzi ludzie też dają te zgłoszenia.
4: Znaczy, no my też często powtarzamy, tak, że jeśli widzisz informację, którą myślisz, że może być nieprawdziwa, która może być fake newsem albo dezinformacją, to zgłaszaj, mów ją dalej, podaj ją do służb, bo to jest bardzo ważne i tak naprawdę załóżmy, że pomyśli tak tylko 10 osób, to już mamy 10 mniej informacji, tak? Więc w skali całego kraju to już się robi naprawdę bardzo ładna liczba.
2: Czyli przez powtarzanie i nagłaśnianie to, co robicie teraz z konferencją.
3: Tak. Zgadza się. Mimo wszystko trzeba też powiedzieć, że rząd nasz i też młodzież podejmuje te działania, które mają przeciwdziałać dezinformacji. Chociażby pani wojewoda Anna Żabska podczas rozmów i spotkań odnośnie bezpieczeństwa, ona nadmienia, że te aspekty nie tylko bezpieczeństwa w sieci, ale właśnie takiej naszej rozważności w sieci i umiejętności weryfikowania informacji jest bardzo ważna.
2: Czego potrzebujecie od nas dorosłych? Jakiej wiedzy eksperckiej, jak często, czy w szkole, czy przedmiot, co uważacie, czy dopiero wyciągniecie wnioski po tej konferencji, czy już teraz wiecie, czego wam jest potrzeba, jeżeli chodzi o dezinformację?
3: Myślę, że tutaj musimy działać na zasadzie partnerstwa, ponieważ jestem tak samo narażony na dezinformację jak pani, ponieważ pani też może zobaczyć jakąś informację w internecie, która nie będzie prawdziwa i może pani w nią uwierzyć. Dla mnie może być tak samo. Też mogę zobaczyć jakiś post, on nie będzie prawdziwy. Wiadomo,
2: to
3: że
2: prawda,
3: zasady...
2: ale ja jako dziennikarz jestem zobowiązana do sprawdzenia przynajmniej w dwóch źródłach.
3: Tak, ale możemy też wziąć po prostu inną, to był tylko przykład. Możemy wziąć równie dobrze inną osobę do porównania, jakiegoś zwykłego obywatela Polski, to on już nie jest tak odporny na dezinformację, na przykład jak pani. Więc musimy działać na zasadzie partnerstwa. Dialog cały czas, poszerzanie naszej świadomości odnośnie tego, jak działają social media, jak działają algorytmy i po prostu taka świadomość ogólna, żeby być cały czas uważnym.
4: Tak, i nie należy tutaj również zapominać, że jednak to wszystko się bardzo dynamicznie rozwija, więc my musimy edukować i młodych, i osoby właśnie pracujące między innymi w instytucjach publicznych, jakimi jest szkoła, tak? Bo oni mają bezpośredni kontakt z tymi młodymi ludźmi i mogą im przekazać wiedzę, ale no mówię, no tutaj to tak naprawdę jest edukacja w perspektywie paru lat, no bo to się zmienia z miesiąca na miesiąc i cały czas musimy szukać nowych, aktualnych informacji.
2: Właśnie, będziecie mieć dorosłych, którzy odpowiadają za wasze bezpieczeństwo. Pani wojewoda, pani kurator, jeszcze innych fachowców. Czy macie już jakieś wnioski?
4: Na pewno, że możemy zaufać instytucjom publicznym, że one mogą nam pomóc i że to nie są wrogie instytucje, jak często się powtarza, tylko one są dla nas, one są dla obywateli i bardzo istotne jest, aby z nimi się komunikować i współpracować.
2: Które instytucje?
4: Policja, oświata.
3: Tak, tutaj też warto wspomnieć o tym, że różne instytucje państwowe i też chociażby Komisja Europejska, przedstawicielstwo w Polsce i oddział we Wrocławiu pomagają nam zorganizować tą konferencję, objęły je patronatem. Chociażby właśnie Komisja Europejska w Polsce, Kuratorium Oświaty objął też patronatem NASK. Dziękujemy też z tego miejsca państwu za to, że objęliście państwo patronatem medialnym. Widać to, że instytucje państwowe i nie tylko instytucje państwowe, ale też media chcą nam zaufać i chcą nam dać to wsparcie, które jest nam potrzebne w tym, żebyśmy my, że tak powiem, realizowali swój mandat, czyli reprezentowali potrzeby młodych ludzi na terenie Dolnego Śląska.
2: Wiecie, co mi się nasuwa? Wymieniliście instytucje, które mają swoje strony internetowe. Mhm. Ja wiem, że wy jesteście w tym pokoleniu i w wyszukiwaniu, bo szybciej, tak, przez social media, ale na przykład źródłem, gdzie zawsze trzeba podkreślać, jest na pewno strona internetowa, która jest weryfikowana przez parę osób, które tam pracują, prawda? I tam to, też są te prawdziwe informacje. A wy jako młode pokolenie nie macie już dosyć trochę przebodźcowania zbyt wielu informacji, które są w socialach?
4: Myślę, że tak. Myślę, że to przebodźcowanie też jest dużym problemem, o którym mówi między innymi bardzo dużo neurobiologów nawet i psychologów.
2: I co z tym robić?
4: Bardzo popularne są na przykład teraz detoksy cyfrowe. Czyli na przykład, nie wiem, ja z jednego korzystam. W niedzielę nie używam w ogóle social mediów. Odcinam się.
2: A kontakty ze znajomymi SMS-ami tylko?
4: Znaczy to Messenger, tak, wiadomo. Aha, Messenger, kontakt jest, ale jeśli chodzi o takie scrollowanie po prostu przez TikToka, czy przeglądanie jakichś newsów, to nie, żeby tak uspokoić głowę. Bardzo dużo też osób nie korzysta na przykład z rana godzinę, albo przed snem godzinę, albo mają telefon ustawiony na kolor biało-czarny, który jednak ogranicza te bodźce i wspiera gdzieś tam takie po prostu przejrzyste myślenie.
2: Mhm. I jest jakiś rezultat? Widać, że się wychodzi z tego uzależnienia?
4: Ja po sobie widzę, ale myślę, że to każdy musi indywidualnie jednak sprawdzić na sobie i gdzieś tam dopasować to też pod siebie i pod swój tryb życia, bo wiadomo, że dla osób, które na przykład pracują w internecie, no to się nie sprawdzi absolutnie. Natomiast ja widzę, że myślę klarowniej, umiem lepiej się wypowiedzieć, skupić się na czytaniu książki czy na nauce.
2: No właśnie.
4: To są bardzo istotne.
2: Właśnie, bo internet trochę nam odbiera według jakichś danych czytanie, myślenie, krytyczne myślenie. Mhm. Tego nam trochę brakuje też i nie tylko waszemu pokoleniu, ale ogólnie. A teraz powiedzcie mi, jak myślicie, co myślicie o AI, tak? Filmy, zdjęcia, które nas zalewają, no ta nadprodukcja wiadomości, to wszystko, co się pojawiło też w kierunku deepfake'ów. Czy nie boicie się o swoją przyszłość, o zabieranie wam miejsc pracy?
3: Myślę, że AI to jest akurat, ja w tym temacie się troszeczkę znam, bo się po prostu interesuję tym, to jest taka moja mała pasja. Mhm. Ja uważam osobiście, że AI to jest narzędzie. Musimy z niego korzystać, ponieważ jest to w pewien sposób przyszłość. Jest to coś, co nam ułatwia pracę, jest to chociaż coś, co może nam ułatwić pracę, jeśli potrafimy z niego korzystać. Jest to też zagrożenie, tak jak pani powiedziała, w stronę deepfake'ów, jakichś podrabiania zdjęć, grafik, filmików. To jest już tak spopularyzowane narzędzie, że każdy go potrafi używać, chociaż w taki najmniejszy sposób i potrafi po prostu podrobić nawet losowy po prostu filmik w internecie. I to się też przekłada na tą dezinformację. Dlatego też będzie przedstawiciel Komisji Europejskiej, który będzie opowiadał o tej ustawie nowej Chat Control. Ona też obejmuje i też AI Act wszedł, więc on też obejmuje kontrolę nad tymi AI i też nad tym, co robi AI na terenie Unii Europejskiej.
2: On by się nie wymykał spod kontroli.
4: Tak, właśnie ja myślę, że musimy być bardzo rozważni i musimy też bardzo uważać. Jeśli chodzi o młode osoby, myślę, że wiele ma obawy odnośnie tego, że AI zabierze nam pracę, że jednak ta przyszłość przez to jest bardzo niepewna, ale ja jednak jestem w tej kwestii optymistką i myślę, że AI nam pomoże i po prostu ta praca troszeczkę może zmieni swoją formę. Ale może to nie będzie do końca tak, że nas wypcha jako ludzi z rynku pracy.
2: O ile będą też narzędzia prawne, które będą chronić przede wszystkim człowieka, bo on jest najważniejszy. Na koniec jakaś konkluzja?
3: Myślę, że cały czas powinniśmy rozmawiać na ten temat, ponieważ całkowity dialog na ten temat, taki ciągły, on będzie przynosił długofalowe skutki. I mam nadzieję, że te skutki będą pozytywne, że nasz głos będzie słyszalny, nie tylko na terenie Dolnego Śląska, ale mam nadzieję, że na terenie całej Polski i będziemy dalej działać. Będziemy dalej reagować i będziemy dalej zgłaszać nasze uwagi, czy to do pani wojewody, czy to do innych instytucji.
4: Tak, i dzielmy się po prostu tą wiedzą, którą dostajemy, edukujmy naszych znajomych i pomagajmy sobie nawzajem, współpracujmy ze sobą, bo tak naprawdę tylko współpracując możemy osiągnąć duży cel.
2: Bardzo wam dziękuję, tego wam oczywiście życzę. Amelia Kopeć i Borys Rachmil z Rady Młodzieży przy Wojewodzie Dolnośląskim byli gośćmi Radia SK.
4: Dziękujemy bardzo.
1: Młodzieżowe rady funkcjonują w miastach, gminach czy powiatach, ale to Anna Żabska, wojewoda dolnośląska, jako pierwsza na szczeblu wojewódzkim powołała Radę Młodzieży przy Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. W piątek, 25 września, Rada zorganizowała konferencję pod nazwą Nie daj się wkręcić, prawda, fake newsy i walka o twoją uwagę. Kolejne działania Rady można śledzić na ich profilu facebookowym. kolejne podgorzałki wypuszczone na stawach milickich. To w ramach projektu, który od 2021 roku realizują Uniwersytet Wrocławski, Stawy Milickie SA oraz ogrody zoologiczne, w tym Zoo Wrocław.
5: Wypuściliśmy je w ilości 15 osobników, 5 osobników pochodzi z naszego ogrodu zoologicznego, a 10 osobników pochodzi z zoo z Ostrawy.
1: Mówi rzeczniczka wrocławskiego zoo Aleksandra Kozłowska. Każdy osobnik podgorzałki wypuszczony do natury to realny krok w stronę uratowania tego gatunku przed wyginięciem.
6: Projekt Podgorzałka to inicjatywa restytucji zagrożonym wyginięciem kaczki nurkującej. Celem projektu jest odbudowa populacji podgorzałki w środowisku naturalnym poprzez zasilanie jej osobnikami pochodzącymi z hodowli. Podgorzałka zaliczana jest do gatunków narażonych na wyginięcie, a jej populacja wykazuje trend spadkowy.
1: Dodaje Karolina Mul-Woźniak z Zoo Wrocław. Kaczki bez paniki wypłynęły na tafle wody i od razu zaczęły żerować, trzymając się w grupie.
0: Magazyn lokalny.
1: Tu Kacper Michalak, zapraszam na magazyn lokalny w Radiu SK2 Trzebnica. Zaczynamy od rzeki Odry. Na jej dolnośląskim odcinku przeprowadzono ekotest, by sprawdzić, czy system kaucyjny na butelki plastikowe i puszki aluminiowe działa i czy dzięki temu w rzece jest mniej śmieci. Okazuje się, że tak. Organizacja Waste Free Oceans uzbierała tylko 800 gram butelek w miejscu, gdzie rok temu było ponad 8 kg. O wnioskach z badania opowiedział nam Filip Piotrowski z Waste Free Oceans. Rozmawiał z nim Kamil Warzocha.
7: To jest dzisiaj dość kontrowersyjna kwestia, coraz bardziej kontrowersyjna, jeśli chodzi o Polaków, co oni o tym myślą, no bo jedni mówią, że okej, może to jest przydatne, a z drugiej są też głosy, że zdecydowanie nie. No ale jaki to ma właśnie wpływ na te pozostawiane śmieci, zbierane śmieci? Czy faktycznie ten system kaucyjny dzisiaj nam pomaga, czy nie, pana zdaniem?
8: Znaczy, z jednej strony zgadzam się, że rzeczywiście temat bywa kontrowersyjny, szczególnie w social mediach, ale z drugiej strony, jeżeli patrzymy na wyniki takich akcji jak tutaj, to widać, że system kaucyjny działa wyśmienicie. Myśmy ponowili tą akcję po roku, w tym samym miejscu, po to, żeby zobaczyć właśnie, jak się zmieni ten strumień odpadów. I okazało się, że ilość butelek PET zredukowała się o 90%. Czyli z tych kilku kilogramów zostało niecały kilogram butelek, które zebraliśmy. I to samo stało się z puszkami. Czyli z jednej strony być może my trochę narzekamy, bo mamy też, mam wrażenie, odrobinę w genach. Polacy lubią narzekać na wszystko, ale z drugiej strony oddajemy opakowania. I one rzeczywiście nie leżą w przestrzeni publicznej. My się znaleźliśmy raptem kilka butelek PET i kilkanaście puszek objętych systemem kaucyjnym, więc to jest ogromna różnica względem zeszłego roku.
7: No tak, ktoś mógłby powiedzieć tak złośliwie, że nie leżą gdzieś tutaj przy brzegu w wodzie, tylko w domach, jako dodatkowe zbierane śmieci, no ale z drugiej strony no działa to chyba pozytywnie na przyrodę.
8: Znaczy, jeśli nie leżą nad rzeką, to zawsze jest to plus i jeśli leżą w domach, no to ludzie znaczy, że będą chcieli je później oddać, więc to też dobrze. Tak, i z punktu widzenia środowiska to jest naprawdę nieocenione, bo chociażby te butelki PET, one rzeczywiście, jeśli już trafią do rzeki, to będą w tej rzece powoli rozdrabniane na mniejsze kawałki pod względem tarcia, mechanicznego ruchu samej rzeki, ale też słońca. Finalnie zmienią się w mikroplastik, który trafi do naszych organizmów razem z wodą albo z jedzeniem, no i na pewno nie poprawi stanu naszego zdrowia. Ale też pozostałe typy opakowań, typu chociażby puszki, mogą być zwyczajnie niebezpieczne. Wyobraźcie sobie Państwo takie miejsce jak tutaj, nad Odrą, miejsce, które spokojnie w letnie, ciepłe dni przychodzą rodziny z dziećmi. I co się stanie, jeżeli w takiej przestrzeni będzie taka częściowo zniszczona puszka? No, nieszczęście gotowe. Można rozciąć sobie nogę. Problemem wciąż pozostają opakowania szklane. Te, które w systemie kaucyjnym nie są. Bo widzimy po pierwsze, że ich ilość wzrosła z roku do roku o parę kilogramów, ale wzrosła. Ale też one rzeczywiście stanowią realne niebezpieczeństwo dla nas albo dla naszych pupili. Te butelki najłatwiej jest zniszczyć i one naprawdę są ostre. Mogą nam się wbić w nogę, mogą wbić się w nogę naszego psa, jeśli pójdziemy z nim na spacer, albo, nie daj Panie Boże, wbić się w nogę na przykład naszego dziecka. I to jest realny problem. To jest realny problem, z którym niewątpliwie trzeba będzie coś zrobić i stąd my bardzo popieramy te wszystkie głosy mówiące o tym, że szkło jednorazowe powinno być włączone z systemu kaucyjnego po to, żeby chociażby te nieszczęsne małpki zniknęły z takich przestrzeni jak tutaj.
7: To jeśli chodzi o ten system kaucyjny, to właśnie Pan tutaj widzi to dodatkowe pole do rozwoju, właśnie to szkło, czy ewentualnie coś jeszcze?
8: Zdecydowanie szkło, bo ono po prostu powinno systemu trafić, bo widać, że jest realnym problemem w środowisku, czyli my te butelki porzucamy, konsumujemy niestety głównie alkohol, to też widzimy po zbieranych opakowaniach, a potem wyrzucamy butelki, gdzie popadnie. Robiliśmy to samo z puszkami i z butelkami PET, przestaliśmy, jak wprowadzono kaucję, więc widać, że ten model działa. Poza tym w Polsce mamy problem z poziomami recyklingu szkła, o tym się mało mówi, ale bo to taka bardziej insiderska wiedza, ale jednak recyklingujemy tego szkła mniej niż wymaga od nas Unia Europejska, więc musimy ten wskaźnik poprawić, więc co do szkła zdecydowanie jest tutaj potencjał. Chociaż trzeba oczywiście do tego podejść ostrożnie i nie zrobić tego na przykład od, nie wiem, początku przyszłego roku, żeby tego wciąż startującego systemu kaucyjnego, który no, musi gdzieś rozbudować jeszcze logistykę i na pewno nieco się usprawnić, nie zaburzyć na samym początku. Myślę, że tutaj potrzebne jest dłuższe wakacje legis od 2029 albo 2028 roku, ale nie wcześniej. Natomiast co do szkła zdecydowanie tak, co do kartonów, bo o tym też się mówi, o popłynnej żywności. Moim zdaniem nie jest to do końca przemyślany pomysł, o tyle, że gro tych kartonów to są produkty mleczne, a produkty mleczne są w Polsce wyłączone ustawą, więc dopóki one są wyłączone z systemu kaucyjnego, wprowadzanie tylko części kartonów wydaje się być bez sensu.
1: Sezon na grzyby rozpoczęty na dobre. W lasach na terenie powiatu trzebnickiego można zobaczyć wielu grzybiarzy. Szczególne zainteresowanie widać rano po opadach w okolicach Gruszeczki. Grzybiarze wybierają w zależności od grzybów lasy liściaste lub iglaste. Nasz reporter Kuba Husarz rozmawiał o tym z Karolem Kotlińskim, zastępcą nadleśniczego w Nadleśnictwie Żmigród.
9: Czy jest tak zwana zasada savoir vivre zbierania grzybów?
10: Karol Kotliński, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Żmigród. Oczywiście, zbieranie grzybów też się rządzi swoimi prawami. Proszę Państwa, przede wszystkim jak idziecie do lasu na grzyby, pamiętajcie, zbieramy grzyby, a wszystko co zabieramy ze sobą, a mianowicie coś do jedzenia, do picia, oczywiście opakowania po tych rzeczach zabieramy z powrotem ze sobą, nie zostawiamy w lesie.
9: Czy można już powiedzieć, że sezon już ruszył?
10: Tak, pomimo pogody, którą mamy teraz, sezon już ruszył, już tu osoby, turyści przyjeżdżający w nasze rejony wychodzą z koszami pełnymi grzybów.
9: Czyli widzę, że jest coraz większe zainteresowanie tym, z dnia na dzień można by było powiedzieć.
10: Tak, sezon grzybowy dopiero rusza, ale już widać, że jest bardzo duże zainteresowanie. Przede wszystkim, proszę Państwa, zawsze można tak powiedzieć nawet z uśmiechem, że sezon grzybowy możemy uznać za otwarty, jak pojawi się nam pierwsze zdjęcie kosza pełnego grzybów na Facebooku. Wtedy się zaczyna.
9: I takich zdjęć już było pełno, a więc ruszyliśmy. Gdzie najlepiej w Nadleśnictwie Żmigród zbierać te grzyby? Może jakieś polecajki z Pana strony?
10: Akurat tutaj, powiem szczerze, każdy z grzybiarzy ma swoje jakieś magiczne miejsca, do których zawsze wraca i gdzie te grzyby zbiera. Tak naprawdę bardzo tutaj oblegane są miejsca w okolicy miejscowości Gruszeczka, ponieważ tam są lasy iglaste, gdzie nie ma podszytu, można też powiedzieć tak pospolicie, nie ma jakichś tam krzaków w poszyciu, więc bardzo łatwo wtedy tam zobaczyć te grzyby i łatwo się jest tam po lesie poruszać. Oczywiście każdy las ma swoją specyfikę i w takich właśnie lasach iglastych, takich czystych, ładnych, przede wszystkim będziemy tutaj mieli podgrzybki, tak? Jeżeli chcielibyśmy spróbować pozbierać na przykład prawdziwki, które są tutaj, można powiedzieć, królami naszych grzybów, to wtedy no niestety musimy się udać w drzewostany liściaste, no tam wiadomo, niestety, już będzie większe zadrzewienie, będą większe krzaki w podszycie, tak, czyli w tej dolnej warstwie lasu, ale troszkę będzie nam się ciężko tam przedzierać, ale jeżeli znajdziemy prawdziwki, to jak najbardziej. Jest warto.
9: Jakie warunki grzyby lubią najbardziej?
10: To wszystko, tak jak powiedziałem, wszystko zależy od specyfiki, od grzyba, tak? Tak jak na przykład tutaj właśnie te już wcześniej wymienione przeze mnie podgrzybki, wolą takie lasy iglaste. Znowu na przykład prawdziwki będziemy zbierali w lasach liściastych, tak? Także to wszystko zależy od gatunku grzyba, który gdzieś tam preferujemy, który chcemy znaleźć.
9: A warunki pogodowe?
10: Warunki pogodowe tak naprawdę nie mają znaczenia, aczkolwiek oczywiście, jeżeli i czym jest bardziej wilgotno, czym jest więcej deszczu, tym wtedy grzyby lepiej wzrastają. Niektórzy z grzybiarzy mają taką teorię, że jak pójdziemy z samego rana, to samego rana jest wilgotno, jest mokro, więc te grzyby będą, ale przyznam szczerze, że naprawdę nie ma znaczenia. Czasami możemy pójść rano nazbierać cały kosz grzybów, czasami możemy zrobić dokładnie to samo po południu. Także las jest cały dzień otwarty i spokojnie możemy przez cały dzień, te grzyby zbierać.
9: Czyli obalamy mit, że rosną grzyby po deszczu.
10: Niekoniecznie, jak najbardziej. Czym jest bardziej wilgotno, tym grzybów jest więcej. Aczkolwiek po prostu, jeżeli na przykład będziemy mieli sytuację taką, że będzie przez parę dni bardzo ładne słońce, te grzyby też będą, będzie ich mniej, ale też je znajdziemy.
9: No to chyba teraz jeden z najważniejszych aspektów, mianowicie jakich grzybów nie zbierać.
10: Jakich grzybów nie zbierać? Przede wszystkim, proszę Państwa, no takim najbardziej grzybem, którego nie powinniśmy zbierać, jest muchomor sromotnikowy. On jest bardzo podobny do kani. I tak naprawdę taką podstawową zasadą, którą mógłbym powiedzieć, jakich grzybów nie zbierać? Tych, których nie znamy. Jeżeli sami Państwo widzicie, że ten grzyb jest dla Państwa niekoniecznie wiadomy, tak, albo odbiega barwą, bądź też pokrojem od tego, na przykład podgrzybka, którego znacie, proszę Państwa, nie zbierajmy takich grzybów, ponieważ to jest jeden grzyb, a może nam naprawdę bardzo dużo szkody wyrządzić.
9: Co się może wydarzyć? No niestety, skoro mówimy mówimy o takich przykrych skutkach właśnie zbierania grzybów tych nieprawidłowych, no to powiedzmy, żeby taka świadomość była społeczna.
10: Znaczy tak, począwszy od jakichś tutaj właśnie perturbacji żołądkowych, pokarmowych, no poprzez naprawdę ciężkie zatrucia, które mogą też powodować śmierć.
9: Mhm. Jakie są zasady zbierania grzybów w takim razie, bo tutaj zdradzę, że przed nami jest taka rozpiska, takie 10 przykazań powiedzmy grzybiarza.
10: Przede wszystkim już część z tych 10 zasad grzybiarza już tutaj omówiliśmy. Przede wszystkim, proszę Państwa, pierwsze co, zbieramy te grzyby, których jesteśmy pewni, tak? Zbieramy grzyby w pełni dojrzałe. I tutaj też z tego miejsca chciałbym powiedzieć też, jeżeli zbieramy grzyby, proszę Państwa, najlepiej te grzyby wycinać, tak? Albo jeżeli nie mamy z sobą nożyka, to wtedy po prostu wykręcać. Nie robimy w ten sposób, że wyrywamy całego grzyba, włącznie z grzybnią, ponieważ niszczymy po prostu ich tutaj system korzeniowy, przez co one już w tym miejscu nie będą później występowały. Na pewno też najlepiej co ze sobą zabrać? Zabrać odpowiedni obiór, zabrać odpowiednie buty. Najlepiej, żeby to były buty dosyć wysokie, tak? Oczywiście, jeżeli jest rosa, no to preferujemy właśnie jakieś buty typu gumiaki. Też należy się ubrać w coś długiego przede wszystkim, ponieważ jak wiecie Państwo, w lesie możemy być narażeni na komary, bądź też inne gryzące owady, ale przede wszystkim też kleszcze, tak? Kleszcze są dosyć dużym problemem w tym roku, szczególnie, ponieważ jest bardzo ciepło, a to jest pogoda, która im sprzyja, ale tutaj jeżeli będziemy mieli wierzchnie okrycie długie, to po prostu kleszcz się przez to nie przebije, tak? I tutaj podstawową zasadą jest taka, że jeżeli będziemy mieli długie spodnie, bądź też długą bluzę, później po powrocie do domu wchodzimy pod prysznic, tak? Oglądamy ciało, czy gdzieś tam po prostu te kleszcze nie są na nas. No oczywiście ciuchy, w których byliśmy w lesie, wrzucamy do pralki, wtedy już można powiedzieć, że temat z kleszczami jest załatwiony. I przede wszystkim jeszcze taka zasada grzybiarza to, żebyśmy zachowali ciszę i spokój w lesie, tak? Jesteśmy, proszę Państwa, w lesie, są tutaj dzikie zwierzęta i to jest ich naturalne środowisko, dlatego nie krzyczymy, nie hałasujemy, nie niszczymy przede wszystkim też żadnych drzewek, nie łamiemy czegoś, czego łamać nie powinniśmy. Także tutaj naprawdę zasady takiego spokojnego zachowania się w lesie. I to, co też powiedziałem na początku, zabierajmy do lasu i z lasu przede wszystkim zabierajmy świeże powietrze, grzyby i dobre wrażenia, ale śmieci oczywiście ze sobą też zabieram do domu, nie zostawiamy ich w lesie.
9: To teraz takie może troszeczkę ogólnikowe ABC, nie tylko dla grzybiarzy, ale dla wszystkich, którzy w najbliższym czasie wybierają się do lasu.
10: Przede wszystkim, proszę Państwa, poruszamy się samochodami, więc przyjeżdżając do lasu na grzyby, zostawiamy auta w miejscach do tego przeznaczonych. Te miejsca są oznakowane, są to parkingi leśne, bądź też miejsca odpoczynku. Nie wjeżdżamy, proszę Państwa, autem do lasu. Raz, że zakłócamy spokój, a dwa, to też w tym momencie w lesie jest prowadzona normalna gospodarka leśna. Są też niestety czasami pożary i jeżeli Państwo wjedziecie do lasu, zatarasujecie drogę pożarową, to służby ratunkowe nie będą miały jak dojechać, więc to jest naprawdę bardzo ważne. Więc bardzo proszę, zostawiajmy auta przy drogach, w miejscach do tego przeznaczonych. Bardzo często też zdarza się, że przyjeżdżacie Państwo ze swoimi pupilami, z psami. Tutaj chciałbym tylko przypomnieć, że jeżeli chcecie Państwo zabrać psa do lasu, jak najbardziej możecie Państwo to zrobić, tylko proszę pamiętać o tym, że pies musi być na smyczy, tak? Przede wszystkim wynika to z takich upodobań, czy preferencji też psów, bo tak naprawdę pies, jak każde zwierzę, będzie zawsze gonił za czymś, co ucieka, tak? Jeżeli w lesie spotkamy dzikie zwierzę, to dzikie zwierzę naturalnie po prostu oddala się od nas. Pies, widząc taką uciekającą sarnę, bądź też jakiekolwiek inne zwierzę, będzie za nim gonił. Istnieje w tym momencie bardzo duże ryzyko i niebezpieczeństwo, że po prostu ten pies się zgubi, tak? Także pamiętajcie, proszę Państwa, psy trzymamy na smyczy. Tak, jak najbardziej możemy je zabrać, do lasu, ale trzymajmy je ze sobą na smyczy. I tutaj jeszcze, nawiązując może tak troszeczkę właśnie do tego, powiem tak, co zrobić, gdy się zgubimy? Proszę Państwa, przede wszystkim nie panikujemy, spokojnie patrzymy, gdzie jesteśmy, tak? I przede wszystkim poruszamy się, czy tam dochodzimy do miejsc, do drogi, którą zobaczycie Państwo, że te drogi są wyjeżdżone, że są użytkowane. Tutaj na terenie Doliny Barycz, na terenie Nadleśnictwa Żmigród posiadamy bardzo duże kompleksy leśne, aczkolwiek są to takie kompleksy leśne, z których zawsze gdzieś wyjdziemy. Bardzo często też niestety nie mamy zasięgu w telefonie, więc nie jesteśmy w stanie się zlokalizować, ale jak będziecie Państwo w lesie, zwróćcie uwagę na tak zwane słupki oddziałowe. To są takie kamienne, prostokątne kamienie, na których z czterech stron są napisane cyfry. Jeżeli Państwo byście się zgubili, najlepiej odnaleźć właśnie taki słupek oddziałowy. To jest przeważnie granitowy słupek, z każdej strony jest na białym tle, są napisane na czarno cyfry. Jeżeli na przykład znajdziecie Państwo taki słupek i zadzwonicie Państwo na 112 i powiecie Państwo, że tu stoję w takim miejscu, na przykład w okolicy miejscowości, w której się teraz znajdujemy, Ruda Żmigrodzka, i mam ze sobą słupek o takich i takich numerach, to służby ratunkowe powiadamiają nas jako leśników i my jesteśmy Państwa w tym momencie bardzo szybko w stanie zlokalizować. Tak? To są takie właśnie leśne rzeczy, po których wiemy. Też proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę na wszystkie jakieś takie dziwne rzeczy, a mianowicie dziwnie wykrzywione drzewo, jakiś głaz, cokolwiek innego, coś, co nie jest spójne tutaj z terenem i ewentualnie właśnie powiedzieć, że wychodziłem, dajmy właśnie z tej już wspomnianej wcześniej Rudy Żmigrodzkiej, przeszedłem ileś tam kilometrów, ale znajduję się w miejscu, gdzie na przykład jest na przykład głaz, tak? I my wtedy jako służby terenowe, jako pracownicy Lasów Państwowych znamy swój teren i wiemy, gdzie Państwo możecie się znaleźć. Także naprawdę, przede wszystkim proszę zachować spokój,

0: To tak zwana obornicka triada, czyli trzy biegi organizowane przez grupę biegową Oborygeni. O historii grupy, miłości oborniczan do biegania oraz biegach organizowanych na terenie gminy Oborniki Śląskie opowiedziała nam prezes grupy Aneta Gawęcka. Rozmawiał z nią Sebastian Stelmach.
1: Gmina Oborniki Śląskie to gmina, która słynie z wielu rzeczy. Jedną z nich, taką oddolnie promującą gminę można powiedzieć, jest grupa biegowa Oborygeni. Od wielu lat biegacie zarówno na terenie gminy Oborniki Śląskie, jak i regionu i całej Polski, promując przy okazji gminę. Jak to się stało, że taka grupa w Obornikach Śląskich się zawiązała i przed laty powstała?
2: Aneta Gawęcka, działam w stowarzyszeniu Grupa Biegowa Oborygeni. Zaczęło się od inicjatywy Huberta Oziminy i Tomasza Kibalskiego, którzy biegali i postanowili zorganizować to bieganie mieszkańcom gminy. Zaczęło się od takich inicjatyw jak Oborygen Pociemny, gdzieś w okolicach przedświątecznych, chodzi mi o Święta Bożego Narodzenia, Las na Czas, dużo biegów takich dedykowanych mieszkańcom gminy, biegania takiego rekreacyjnego. Potem założyli regularne stowarzyszenie Grupa Biegowa Oborygeni. Statut jest z 2017 roku, ale działali dużo wcześniej.
1: Ilu zawodników zrzesza wasz klub biegowy? Czy ta liczba jest stała, czy też się zmienia? Wiadomo, wszyscy się starzeją, więc czy na przykład seniorów wam ubywa, a młodzieży przybywa? Jak to wygląda?
2: U nas w stowarzyszeniu działa, biega, trenuje wielu zawodników w wieku od 16 roku życia i młodszych do 77 roku życia i 80 roku życia, także mijamy się na trasach wielopokoleniowo. Mamy też sekcję młodzików w biegach na orientację, którą prowadzi fantastyczny trener Piotr Cych. W stowarzyszeniu działa około 60 paru osób, ale ta liczba delikatnie rośnie z roku na rok. Coraz więcej osób zapisuje się do nas i uczestniczy z nami w treningach.
1: Mówi pani, że ta liczba rośnie, nowych biegaczy przybywa. Co ma na to wpływ? Czy po prostu chcemy zadbać o swoje zdrowie i skoro zaczęliśmy biegać, to przychodzimy do grupy biegowej Oborygeni, żeby biegać razem? Czy może po prostu wasza grupa biegowa na tyle się już wyróżnia i wypracowała sobie pewną renomę, że właśnie tym przyciągacie do siebie nowe osoby?
2: Oczywiście ogrom pracy, żeby wyrobić sobie taką renomę, żeby wszyscy wiedzieli, kto to jest Oborygen. Rozpoznawali nas na ulicach i to przede wszystkim zasługa założycieli stowarzyszenia. To jest wieloletnia praca nad tym, ale praca wykonywana z radością i z pomysłem i z planem i jednocześnie dbanie o identyfikację stowarzyszenia. Mamy swoje zdrowie biegowe, którymi się wyróżniamy. Dużo nas widać na ulicach i w lasach, w okolicach Obornik Śląskich i w samych Obornikach. Stroje są wesoło-zielone z oborygeńskim bumerangiem, który nawiązuje trochę do mieszkańców Australii, do gorącej Australii. Można łatwo po bumerangu i po logotypie naszego stowarzyszenia, w którym jest słowo Oborygeni, grupa biegowa, nas rozpoznać i naszą sekcję młodzików również, która biega po lasach i trenuje w biegach na orientację. To, że właśnie jesteśmy widoczni w Obornikach, to dlatego, że często wychodzimy z domu i wybieramy się na wspólne trenowanie. I to nie są treningi, nie zawsze muszą to być treningi jakieś wydolnościowe. Najczęściej jest to rekreacja, ale też mamy sekcję Nordic Walking i ona tutaj jest bardzo aktywna na naszym terenie. Chcielibyśmy też ją wzmocnić i zwiększyć jej obsadę, także jeśli by ktoś miał ochotę dołączyć, to czekamy na was.
1: Działalność grupy nie ogranicza się do tego, że startujecie w strojach klubowych, w barwach firmowych i reprezentujecie siebie podczas imprez biegowych na terenie gminy, powiatu czy jeszcze dalej. No ale no właśnie, też trenujecie. Jak te treningi u was wyglądają?
2: Plan treningowy nie jest sztywny. U nas każdy biega wtedy, kiedy zagospodaruje na to czas. Umawiamy się na grupie, na mediach społecznościowych i wychodzimy z domu i po prostu umawiamy się w konkretnym miejscu na start i każdy biegnie taki dystans i w takim tempie, jakie sobie założył, jaki danego dnia czuje, że może zrobić. Przy okazji sobie rozmawiamy, bardzo często jest to tempo tak zwane konwersacyjne. Biegamy, jeżeli ktoś dołącza do nas nowy, to dostosowujemy trening, dystans i tempo do tej osoby lub osób lub całej rodziny. Uczestniczą z nami nowe osoby i my się z tego cieszymy i nie ma dla nas problemu, żeby dostosować wszystkie warunki treningu do

0: nowego uczestnika. Dodatkowo, jeśli chodzi o taki już stały punkt w naszym tygodniu, to jest zawsze trening we wtorki, bez wyjątku. O godzinie 19 na bieżni OSIR w Obornikach Śląskich. Mamy swoją bieżnię w Obornikach, co bardzo nas cieszy. I tam zawsze o 19 można nas spotkać, dołączyć. Niekoniecznie musi być to trening tempowy, wymagający. Możemy sobie razem potruchtać na zewnętrznym torze, porozmawiać, poznać się. Dodatkowo na bieżni można się z nami umówić na trening w weekend, zapytać, kiedy biegamy. Zawsze biegamy w weekend. Na co dzień biegamy około 2 razy w tygodniu, 3 razy w tygodniu. To wszystko zależy od tego, który z biegaczy do jakich zawodów się przygotowuje, czy ma okres może roztrenowania i nie myśli jeszcze o zawodach. To są biegi przełajowe, tutaj właśnie po naszych trasach Tychy z Górką, Obrygena, Kocura. Czasami sobie dostosowujemy ten dystans do aktualnej swojej dyspozycji i do planu treningowego.
1: Grupa biegowa Obrygeni promuje gminę uczestnictwem w wielu imprezach biegowych, ale też poprzez organizowanie takich wydarzeń. Od kilku lat organizujecie tak zwaną obornicką triadę. Co kryje się pod tą nazwą i jaki pomysł wam towarzyszył, tworząc właśnie taki cykl imprez biegowych?
0: Triada to 3 biegi. W marcu Dycha z Górką, w sierpniu Oborygen i w listopadzie Kocur. Te 3 biegi, triada, wynikła z tego, że chcieliśmy zachęcić biegaczy, żeby uczestniczyli we wszystkich naszych biegach organizowanych przez nas z pomocą gminy, przy współudziale Ośrodka Sportu i Rekreacji w Obornikach Śląskich, żebyśmy się solidaryzowali w tych biegach, żeby każdy z biegaczy poznał wszystkie warunki tych 3 biegów, które organizujemy, wszystkie 3 trasy, żeby się z nami zgrał, żebyśmy się jednoczyli, żeby rodziny uczestniczyły w tych inicjatywach, bo w każdym z tych biegów jest bieg dla dzieci, żeby połączyć mieszkańców Obornik Śląskich i okolic we wspólnej aktywności. Przez pierwsze lata funkcjonowania triady około 40 kilku osób przebyło dystanse wszystkich 3 biegów w jednym roku. Wszystkich wymienię razem z dziećmi. Około 300 osób na Dyszce z Górką, 600 osób w biegu Obrygena i na Kocurze około 400 osób. Oczywiście mówię o osobach zapisanych. Natomiast w 2024 roku triadę ukończyło 90 kilka osób. W związku z tym mamy bardzo duży, wyraźny, dynamiczny wzrost zainteresowania wszystkimi 3 biegami.
1: Wiemy już, czym jest obornicka triada. Pomówmy zatem o poszczególnych biegach. Rok biegowy w Obornikach Śląskich rozpoczynacie Dychą z Górką. To marcowy bieg. Co możemy na jego temat powiedzieć? Czym on się charakteryzuje?
0: W marcu się spotkamy na Grzybku w Obornikach Śląskich. Pod Grzybkiem będzie umiejscowiony jak co roku start i meta biegu. To są 2 pętelki po 5 kilometrów. Można je zrobić, przemaszerować z kijami. To dla zawodników Nordic Walking. Można je przebiec. To jest bieg po trasie leśnej z przewyższeniem, sumą przewyższeń 107 metrów. Jest to bieg na początek sezonu. Bieg przełajowy, więc nie wymaga bardzo dużego przygotowania, jeżeli ktoś chce spróbować z nami, powiedz, nawet po raz pierwszy. Wystarczą wygodne buty i wystarczy, że przetruchta z nami 5 kilometrów i ukończy bieg. Na końcu otrzyma medal, posiłek regeneracyjny, może uczestniczyć w konkursie z nagrodami. Trasa jest taka pozytywna, ze względu na to, że na początku mamy dużo podgórkę, ale druga część tej trasy obejmuje sporo odcinków z górki, gdzie można wesoło się rozpędzić. I na samym końcu jest podbieg, który wieńczy cały wysiłek i daje satysfakcję, ale już na finiszu mamy zbieg, gdzie możemy nadrobić parę sekund. Jest to trasa przełajowa, leśna, więc trzeba się liczyć z nierównościami, z naturalną, leśną drogą, ale nie jest to tak wymagający bieg jak trasa Kocura listopadowego.
1: W marcu otwieracie sezon, biegając w terenie, podczas biegu Dycha z Górką. Z kolei w sierpniu, można powiedzieć w środku lata, spotykacie się na biegu Obrygena i to już jest spore wyzwanie, zarówno ze względu na aurę, jak i na trasę, która czeka na zawodników. Trasę, która poniekąd za waszym wstawiennictwem przenosi nas troszeczkę w te klimaty australijskie. Dlaczego?
0: Sierpniowy bieg jest zawsze biegiem gorącym, australijskim. Jest wtedy dużo słońca i jest ciepło, więc dbamy o to, żeby was nawadniać. Mamy mamy dwa stanowiska Straży Pożarnej, która uruchamia jeszcze dodatkowe nawodnienie z zewnątrz, a sama trasa rozpoczyna się na placu Mój Rynek przy ulicy Powstańców Wielkopolskich w Obornikach Śląskich. Przewidziane na niej są dwa dystanse, 5 km dystans biegowy i 10 km dystans dla biegaczy i dla zawodników Nordic Walking, ale też dystanse dla dzieci, 150 i 800 metrów. Trasa przebiega przez drogi leśne, drogi szutrowe. Tak samo jak Dycha z Górką ma dla nas i podbiegi, i zbiegi. Może być trochę piachu, dużo jest trawy, typowo leśne drogi, to wiadomo, z czym możemy mieć do czynienia, z korzeniami, kamieniami. Te odcinki szutrowe są proste, ale za to mają dla nas niespodzianki w postaci podbiegów i kończymy bieg w tym samym miejscu, w którym był start, czyli na placu Mój Rynek.
1: Oborygeni rozpoczynają rok biegiem terenowym, później dostają niezły wakacyjny wycisk podczas biegu Oborygena, a od kilku lat też spotykacie się właśnie na trzecim biegu, którym jest półmaraton Kocich Gór, tak zwany KOCUR. No właśnie, od kiedy go organizujecie i tak naprawdę z jakim wyzwaniem mierzycie się jako biegacze, startując na starcie KOCURA?
0: KOCURA organizujemy od 2021 roku. KOCUR to jest naprawdę niezła zabawa i wiele niespodzianek na jego trasie przewidujemy zawsze dla biegaczy. KOCUR ma dwa dystanse. Można sobie przebiec ponad 21 km, prawie 22, szczerze mówiąc, na trasie przełajowej, po drogach leśnych, częściowo po drogach asfaltowych, ale to są naprawdę bardzo krótkie odcinki i szutrowe też. Natomiast większość trasy przebiega po lasach, w polach. Trasa jest ta sama. Przewiduje właśnie dystans półmaratonu i dystans 15 km dla zawodników Nordic Walking. Jest to trasa wymagająca, natomiast można się z nami do tych zawodów przygotować. Zawsze realizujemy treningi przed KOCUR-em dla zawodników, którzy się zapisali na bieg, którzy mają zamiar się zapisać na bieg, chcą wypróbować trasę. Mogą biec z nami przed zawodami i przetestować ten dystans i warunki tego biegu, ponieważ jest to wymagający bieg. Czasami jak popada, to zdarzają się odcinki w błocie. To jest już listopad. Pogoda jest trudna, trasa jest trudna, natomiast zabawa jest fantastyczna.
1: Obornicka triada. Trzy biegi. W marcu Dycha z Górką, w sierpniu bieg Oborygena, w listopadzie półmaraton Kocich Gór, ten tak zwany KOCUR, które, jak słyszymy, z roku na rok przyciągają coraz większą liczbę biegaczy i są powodem do dumy, myślę, dla waszej organizacji, dla organizatorów tych wydarzeń. To tak na koniec, jakby pani zachęciła naszych słuchaczy do tego, by właśnie wychodzili z domu, może najpierw po prostu, żeby się poruszać, pobiegać, a ostatecznie, żeby docierali na biegi, które organizujecie jako grupa biegowa Oborygen.
0: Przychodzi wiosna i wyglądamy przez okno i chcielibyśmy coś fajnego porobić na zewnątrz sami albo z rodziną i często mamy pomysł na to sami, ale po dłuższym czasie warto by było, żeby poznać nowych ludzi przy okazji, żeby te treningi jakoś ułożyć, żeby ktoś nami się zaopiekował, poprowadził je albo coś zasugerował, jeżeli mamy jakieś pytania. Jeżeli w ogóle chcemy po raz pierwszy rozpocząć aktywność ruchową na zewnątrz i nie mamy na to pomysłu, to warto skontaktować się z Oborygenami. My pomożemy, doradzimy. Mamy wśród naszych Oborygenów instruktora biegania, instruktora Nordic Walking, instruktora pływania, gdyby ktoś chciał zabrać się za triatlon w amatorskiej wersji, bo mamy triatlonistów, mamy biegaczy górskich, mamy biegaczy ultra, mamy biegaczy rekreacyjnych, którzy przebiegną z wami kawałeczek do momentu, kiedy sami powiecie stop, wracam do domu na obiad, do dzieci, pogadamy, przebiegniemy się lasem przy śpiewie ptaków i to jest naprawdę fajne, jeśli ktoś nam ten plan w przybliżeniu, oczywiście bez jakichś sztywnych ram, ułoży na cały rok. Będziemy się wspólnie przygotowywać do Dychy z Górką, do Oborygena, do KOCUR-a. Wśród naszych Oborygenów są osoby, które przebiegły Dychę z Górką w niedzielnych butach i zostały z nami i biegają z nami. Przebiegły po prostu na próbę, nawet bez numeru startowego, wypróbowały tę trasę i przyłączyły się do nas już na stałe.

0: belu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci refreny w

Powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.